PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

już trochę inny świat. Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton, lista przebojów.

0: Punktualnie 6 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. A cóż tam na termometrach? Gorąca, wręcz upalna, tropikalna noc. W wielu miejscach, na przykład w Warszawie albo w Sandomierzu, na termometrze teraz 20 stopni. To oczywiście dane z termometrów i stacji badawczych IMGW. Natomiast najchłodniej teraz w Resku, tutaj około 12 stopni. A jak tam u was? Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy poniedziałek i dzisiaj na północy i na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie umiarkowane i duże. Tam też przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić. Miejscami również burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie także grad, prognozowana wysokość w czasie burz, opadów oczywiście. No to od 15 litrów do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Chociaż uwaga, bo to niebezpieczna sytuacja na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dzisiaj też będzie upalnie. Maksymalnie od 22 na Pomorzu, około 26 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem, na wybrzeżu, około 18 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty, do 80 km na godzinę. Ciśnienie raczej się nie zmieniło, 1010 hektopaskali w południe w Warszawie i jeszcze w drugiej połowie dnia myślę, że może pójść w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na razie to my idziemy, ale w poniedziałek w ogóle się nie przejmujemy tym, że początek tygodnia, jesteśmy po weekendzie, więc mam nadzieję, że uśmiechnięci, wypoczęci, radośni, pełni pozytywnej energii. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To już 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców i dołączył do nas Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry.
0: I Patryk dzisiaj będzie uważnie przyglądał się drogowej sytuacji. Jak tam poranek? Czy spokojny, czy niespokojny?
1: To raczej spokojny. Dobrze. Bez większych dłuższych przestojów, choć powoli się zaczyna. Mamy już pierwsze miejsca, gdzie na czerwono nawigacja nam zaznacza. Mhm. No więc będziemy się temu bacznie przyglądać.
0: No, moja trasa dzisiejsza o poranku, czyli Piaseczno-Warszawa 79. Miałem wrażenie, że jakoś dzisiaj tak więcej samochodów tę trasę pokonywało.
1: No ta trasa rzeczywiście cieszy się sporym zainteresowaniem zmotoryzowanych. Może od czasu, kiedy jest tak zwana Puławska Bis, już nieco mniej, ale i tak czasami tam postoimy.
0: Zgadzam się. No dobrze, mamy 11 minut po 6, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o poranek, to mamy spowolnienia na przykład na A4 w Małopolskiem, tuż pod Krakowem, między zjazdem Kraków Południa a zjazdem z Kawina w kierunku Katowic. Zwalniamy także od okolic Kryspinowa do Balic i też kierunek ten sam. Do Krakowa wolniej dojeżdża się z Zabierzowa trasą 79. Zwalniamy także w Przegini, czyli na 94 między Olkuszem a Krakowem. A w Warszawie więcej aut gromadzi się na S2 na wysokości Ursynowa w kierunku zachodnim, ale także na S8. To taka poranna klasyka. Tutaj zwalniamy między Łabiszyńską a Wisłostradą w kierunku Łodzi. W Czosnowie i w Dziekanowie Leśnym na trasie do Warszawy od północy też mamy już wyraźne spowolnienie. Jeżeli chodzi o okolice Trójmiasta, no to zwalniamy na 91, kierując się od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska przez okolice węzła Lipce, czyli przez połączenie z S7. A sama S7 i S6, czyli wszystkie fragmenty obwodnicy raczej bez korków pod Trójmiastem. Korek mamy natomiast niedaleko Poznania. Na S11, czyli na trasie ekspresowej od strony Kurnika, a zakorkowało się przed węzłem Poznań i Krzesiny. Dojazd od Pniew do Poznania na razie bez korków. Czasami korki napotykamy przed Tarnowem Podgórnym, ale to jeszcze nie ten moment i nie ta sytuacja. No i w Wielkopolskiem na trasie 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Granowem na trasie do Stęszewa też delikatnie o tej porze zwalniamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tutaj jeszcze jedna wiadomość w naszej aplikacji. Dzień dobry PRK, w takim razie dzień.

0: dobry. No to w drogę. Malbork Ulchówek. Dziś EC4, czyli elektrycznym Citroenem C4. Ja
1: czy to ten Ulchówek w województwie lubelskim, powiat tomaszowski, rejestracja LTM? No to siema ziom, chciałbym powiedzieć, że tak pozwolę sobie na poufałość, bo co prawda u mnie rejestracja LHR na jednym z samochodów, ale no myślę, że to prawie po sąsiedzku. Jeżeli chodzi o tę trasę, bardzo przyjemna, bo w większości pokonujemy ją albo A1, albo bezpłatną S7, a potem S17. Na szczęście bez informacji od służb, by coś niepokojącego co tam się działo. Trochę będzie do przejechania, bo ponad 7 godzin
0: jazdy. To kawał drogi jest. No.
1: To jest kawał drogi, rzeczywiście, ale odkąd mamy ekspresową 17, to jakoś tak przyjemniej. I odkąd ta 7 przed Warszawą, to też jest nieco lepiej. No oczywiście sama Warszawa do przejechania, więc ten fragment miejski nie do końca pewnie będzie przyjemny i tam będziemy cały czas zwalniać i ruszać, ale gdy już wyjedziesz z Warszawy, to raczej w przewidywalny sposób. No i potem jedziemy krajową 17 przez Tomaszów Lubelski, przez Dąbrowę Tomaszowską, wcześniej przez Zamość. Nic złego się nie dzieje. Myślę, że spokojnie te 8 godzin można planować, ale trasa przyjemna.
0: No i trzeba zaplanować jeszcze między ładowania i można ruszać się w drogę. 14, no prawie już 15 minut po godzinie 6. A co u ciebie? To czekam w aplikacji na wiadomości. Można pisać, można się nagrywać w poniedziałek.

0: Upalny poniedziałek przed nami, 21 minut już po godzinie 6. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. W takim razie dzień dobry, panie Patryku również.
1: Dzień dobry.
0: No i wszystkim państwu udanego poniedziałku. Marek z Warszawy, jak zwykle o tej porze pozdrawia. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. To także, Marku, dla ciebie udanego poniedziałku i udanego całego tygodnia, chociaż ten poniedziałek faktycznie, no jakoś tak jeszcze się nie może rozkręcić. Też macie takie wrażenie, że po tym fantastycznym, upalnym, słonecznym, no w wielu miejscach także bardzo deszczowym i no, nieprzewidywalnym weekendzie, jakoś tak dzisiaj już za bardzo chyba czujemy wakacje.
2: Bo wiesz co, może to jest kwestia tego, że w nocy, kiedy jest tak ciepło, po prostu gorzej nam się śpi. My się słabiej wysypiamy i potem tak, a jeszcze by się pospało i jeszcze. Potem budzimy się godzina 8, kładziemy się jeszcze chwilę, no to 9 i nie wyspali. No i tak to może dzisiaj, oczywiście.
0: Tak to dzisiaj wygląda, podejrzewam, że u was również, więc czekam na informacje w aplikacji. To jeszcze zaglądam i tutaj wiadomość od naszego słuchacza, jeżeli chodzi o drogę S11 i węzeł z A2 koło Poznania, no to dzisiaj zaczyna się remont łącznic autostradowych i utrudnienia będą przez 5 tygodni.
2: No to mamy jasną sytuację.
0: Dużo słońca dla kierowców. Bardzo dziękujemy. No to mamy jasną sytuację. 5 tygodni, daj spokój.
2: Rzeczywiście, od węzła Koninko do węzła Krzesiny na S11 przy dojeździe do Poznania od Kurnika mamy wyraźny korek. Tak to nawigacja zaznacza. To oczywiście może być taki korek, w którym stoimy i ledwo się ruszamy, ale może być po prostu mocno spowolniony ruch, no i przez to nawigacja nam tak to pokazuje. Tak czy owak są problemy i nie do końca płynnie dojeżdżamy od Kurnika do Poznania.
0: Jak wygląda dzisiaj wasz poranek? Czekamy na wiadomości w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać. Pamiętajcie o tej funkcjonalności. My, gdyby coś się działo na drodze, to oczywiście także prosimy o kontakt, na przykład telefoniczny 22 513 11 11.

0: No i nam się tak jakoś rozkręca ten poniedziałek dzisiaj, ale na spokojnie, jeszcze nie nerwowo, miejmy nadzieję, że u was również tak na spokojnie. W wielu miejscach naprawdę bardzo ciepła noc za nami, ponad 20 stopni, chociażby teraz na Mazowszu, na przykład w Kozienicach. Resko, najchłodniejsze miejsce, tutaj z kolei 13, ale w ogóle cała Polska dzisiaj zdecydowanie rozgrzana, no i będziemy kontynuować te ciepłe dni w tym tygodniu, więc proszę się przygotować, proszę się uzbroić na przykład w zapas wody na trasie, przyda się bardzo. No i pamiętajmy oczywiście o na przykład sprawdzeniu układu klimatyzacji, o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o tym także mówił Grzegorz Duda, żeby nie było nieprzyjemnego zaskoczenia, że klimatyzacja w momencie, kiedy jest najbardziej potrzebna, niestety się wzięła i zepsuła. 6:30 na zegarze to oczywiście znak, że ponownie razem z Patrykiem wyjeżdżamy na drogi, aby was o tym poinformować. O tym, co dzieje się przed wami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieje się poranny szczyt komunikacyjny, który powoli zaczyna się rozkręcać. Na przykład na małopolskim odcinku A4, już nie tylko pod Krakowem, ale też między Targowiskiem a Podłężem w kierunku Krakowa. No a poza tym w Małopolskiem musimy zwolnić, dojeżdżając do Krakowa przez Zabierzów, czy też na 94 w Przegini między Olkuszem a Krakowem. Zwalniamy także, dojeżdżając do Poznania od Kurnika S11 od okolic węzła Koninko, przed węzłem Krzesiny. Dojazd do Wrocławia utrudniony jest od strony Oławy na 94, zaraz za Radwanicami, ale także przybywa samochodów na Krajowej Piątce, która prowadzi od Bielan Wrocławskich do Wrocławia, czyli od autostradowego węzła A4. Dojazd do Mysłowic od Jaworzna również ze spowolnieniem, no i w Śląskiem zwalniamy także na przykład kierując się od strony m.in. Olkusza do Dąbrowy Górniczej, tuż przed połączeniem z S1. To niewielki korek, raczej nie trzeba będzie objeżdżać. Wyraźne korki mamy na dojazdach do Nowego Sącza, między innymi przez Stary Sącz, ale także od północy przez miejscowość Wielogłowy, czyli na trasie od Jurkowa między innymi. Gdybyście jechali od Sandomierza na północ, czyli do Zwolenia trasą 79, też trzeba będzie zwolnić, to zwłaszcza za Wyszmontowem i w Karsach. Na dojeździe do Warszawy 79 raczej bez większych przestojów w Piasecznie, ale jeżeli chodzi o inne trasy do stolicy, na przykład od północy, czyli 7 przez Dziekanów Leśnej i Łomianki, no tu już sytuacja gorsza i widać wyraźniejsze korki. Korkuje się również warszawski odcinek drogi S8 w kierunku zachodnim. Zwalniamy przed węzłem Łabiszyńska i tak powoli poruszamy się do okolic Wisłostrady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 i oczywiście nasza aplikacja. Co u was słychać dzisiaj na trasie w poniedziałek?

Na pół mrozu przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców, ależ ja lubię ten numer. Nic lepszego chyba nie można było znaleźć i wybrać na ten początek tego poniedziałku. Jakoś tak pozytywnie nastraja, prawda? Zaglądam ponownie do aplikacji, bo coraz więcej wiadomości od was, za które serdecznie dziękuję. Hej, jadę z Ostrowca Świętokrzyskiego do Katowic. W planach była wyprawa motocyklem, ale trochę mnie prognozy wystraszyły. Jak na razie bez opadów, choć im bliżej, tym bardziej się chmurzy. Może jednak dobrze wybrałem? No to rzucam okiem na mapy pogodowe. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobry wybór, bo faktycznie w okolicach Opola, w takim pasie przez Warszawę, Łódź, Opole dzisiaj koło godziny 10-11 może popadać. Natomiast te opady później będą się intensyfikować na południu kraju. No i w okolicach godziny 12 no to przez Katowice 12-13 przez Katowice przejdzie dość intensywna chyba burza i intensywne opady deszczu na pewno. W okolicach z kolei godziny 14 w Krakowie. No więc tak, w tym małopolsko-śląskim tutaj obszarze dzisiaj też będzie intensywniej, też będzie się działo. No więc chyba jednak dobra decyzja, że nie motocyklem, a spokojnie samochodem pod dachem, więc wszystko będzie w porządku. Dzisiaj w kalendarzu, nie wiem czy ktoś zaglądał, Światowy Dzień Garbusa. Haha, proszę bardzo. I chodzi tak, tak, właśnie o tego Garbusa, czyli kultowy Volkswagen Garbus był najdłużej i najchyba liczniej produkowanym modelem samochodów w historii motoryzacji. Nie ma chyba osoby na świecie, która nie kojarzy tego charakterystycznego samochodu. My może nie Garbusem dzisiaj po godzinie 8, ale taką trochę retro motoryzacją też się zajmiemy w Polskim Radiu Kierowców. Co u was na trasie? Czekam na wiadomości głosowe i tekstowe, jak zwykle o poranku.

0: Poranny szczyt komunikacyjny. Z nim zawsze trzeba się borykać o poranku, zwłaszcza w dużych miastach i też w wielu przypadkach na trasach przelotowych. No ale my oczywiście bardzo chętnie was poprowadzimy i jeśli startujecie w jakąś trasę, to punkt startowy i punkt docelowy chętnie prześledzimy ją właśnie specjalnie dla was na antenie Polskiego Radia Kierowców. No to co, zaglądamy i sprawdzamy, co z tym szczytem porannym?
1: Nie może być inaczej.
0: No właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tym razem na początek zaglądamy do województwa śląskiego, bo tam na wysokości węzła Brzęczkowice mamy już korek w kierunku zachodnim. Na węzeł Brzęczkowice to połączenie A4 z drogą ekspresową S1. No i skoro w Śląskiem jesteśmy, to musimy odnotować, że korkuje się również 86 na wylocie z Tychów w kierunku Katowic, ale także trasa z Jaworzna do Mysłowic, czyli 79. Przybywa aut na trasie S86 Sosnowiec-Katowice, no i nie do końca płynnie. Przejeżdżamy 94 od strony Olkusza do Dąbrowy Górniczej. Najpierw przed, a potem za połączeniem z ekspresową 1 czeka nas spowolnienie. Uwaga także na S11. Korek pojawił się między Kurnikiem a Poznaniem. Na ekspresówce tłoczno jest od okolic węzła Gądki do węzła Krzesiny. Mamy również niewielki korek na Krajowej 11 między Nowym Miastem nad Wartą a Środą Wielkopolską. Uwaga pod Wrocławiem. Tłoczno na trasach, które prowadzą do stolicy Dolnego Śląska. To m.in. 35, trasa krajowa od strony Gniechowic, ale także jej przedłużenie, czyli droga numer 5 między Bielanami Wrocławskimi a samym Wrocławiem. Gdybyście dojeżdżali od Oławy, no to za Radwanicami też trzeba zwolnić. Korek na 94 również się tworzy. Korkuje się też w Małopolskie, m.in. dojazd do Krakowa od Nowego Brzeska, droga 79, a także na czwórka w Małopolskie między Bochnią a Krakowem od Targowiska do Podłęża i potem obwodnica Krakowa od zjazdu na Łagiewniki do okolicy Tyńca. Dojazdy od południa do Krakowa też z korkami. To jest m.in. końcowy fragment Zakopianki w Libertowie. To także trasa przez Skawinę. Dojazd do Wadowic od północy, czyli od Zatora, również nam bardzo wyraźnie zwalnia. I dojazdy do Nowego Sącza, wręcz mówiąc wprost zakorkowane. Od północy trasa przez Wielogłowy, od południa trasa przez Stary Sącz, no i jeszcze od zachodu trasa od Limanowej. Na koniec Warszawa, na tam korek na S8, który zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, kończy się na wysokości Marymontu, to w kierunku zachodnim. Wjazd od północy Dziekanów Leśnej i Łomianki, też klasyka poranna niestety. Dojazd od strony miejscowości Zakręt, czyli Trakt Brzeski, też się niestety już korkuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: byliśmy tu znów.
1: 21 stopni w Kozienicach. To jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Natomiast najchłodniej w Resku, tutaj około 13. No i też zachmurzenie gdzieniegdzie się pojawiło. Dzisiaj także może popadać, ale przede wszystkim także wartości na termometrze. Oj, pójdą zdecydowanie w górę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzisiaj na północy i na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Natomiast na południu i wschodzie umiarkowane i duże. No i tam przelotne opady deszczu właśnie. Miejscami także burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie także może występować grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 litrów do 35 litrów. Wyjątkiem będzie Lubelszczyzna, Małopolska i Podkarpacie, bo tutaj lokalnie, uwaga, nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy, czyli mogą pojawić się lokalne podtopienia i tej wody może być zdecydowanie za dużo, a studzienki kanalizacyjne mogą sobie z tą wodą nie poradzić. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22 na Pomorzu, około 26 stopni w centrum kraju do maksymalnie 31 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej na samym wybrzeżu, około 18 stopni. Wiatr dzisiaj słabiej umiarkowany. W czasie burz wiatr będzie w porywach do 80 km na godzinę. No i ciśnienie w Warszawie w południe 1010 hektopaskali. W drugiej połowie dnia pójdzie w górę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A my w tej godzinie w Polskim Radiu Kierowców pójdziemy oczywiście w tablice rejestracyjne, czyli trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, a w zamian za to trzy punkty, a te trzy punkty wymieniacie na nagrody. O szczegółach już za kilka minut, dwie minuty teraz po godzinie 7:00. Kuba Marcinowicz, no i tak na dobry początek poniedziałku i dobry początek tygodnia mówię wam dzień dobry.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: To mamy już 10 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. Podążamy z wami, ale także jesteśmy dużo, dużo przed wami, żeby was ostrzec i poinformować o utrudnieniach drogowych. No i teraz zaczniemy od A4, od bardzo poważnego wypadku, więc słuchajcie uważnie, zróbcie sobie głośniej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Śmiertelny wypadek na opolskim odcinku autostrady A4. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Przed godziną 3 na 219 kilometrze między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z drogowców, a 3 osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Mówi kapitan Dariusz Grudzień ze Straży Pożarnej w Opolu.
3: W busie były 3 osoby z obsługi autostrady, które prowadziły pracę. Bus się zapalił. Potem uderzeniu. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu zdarzenia w tej chwili 4 zastępy straży pożarnej.
2: Policja wyznaczyła objazdy drogami krajowymi numer 46 i 94, a następnie wojewódzką trasą 403. Uwaga na korki, też na A4. Zator pojawił się na węźle Brzęczkowice, czyli w miejscu, gdzie A4 łączy się z S1. Tłoczno mamy w kierunku zachodnim na odcinku 1,5 km. No i skoro w Śląskiem jesteśmy, to musimy odnotować, że spowolnienia są także na trasie z Tychów do Katowic na 86 i przybywa aut na ekspresowej trasie 86 Sosnowiec. Katowice. Powolna jazda na trasie z Jaworzna do Mysłowic. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia, muszą zwolnić na 35 od Gniechowic i na Krajowej 5 między Bielanami Wrocławskimi a samym Wrocławiem. Dojazd od Radwanic do Wrocławia też mocno spowolniony. Spowolnienia mamy też w Warszawie na S8. Korek zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, kończy się po minięciu Wisłostrady. Na trasie od północy do stolicy, czyli w Łomiankach, też mamy korek i powoli poruszamy się traktem brzeskim na wjeździe do Warszawy od strony wschodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę więcej informacji o tablicach drogowych, czyli o naszej codziennej zabawie po godzinie 7:00. Do zdobycia w Polskim Radiu Kierowców gadżety Polskiego Radia Kierowców, ale także owacja na stojąco i talon na pozdrowienia. O szczegółach za moment.

18 minut po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców. Proszę, proszę, w aplikacji już się pojawiają propozycje do naszej zabawy. Propozycje tablic rejestracyjnych, bo to bardzo często jest też tak, że to wy zgłaszacie te tablice rejestracyjne i całe zestawy. Dominik i Szymon, bardzo wam dziękuję za waszą wiadomość i waszą tablicę i waszą propozycję do tej zabawy. No to już tłumaczę, o co chodzi. Codziennie po godzinie 7 mam dla was 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, albo dwuliterowe, albo trzyliterowe. Zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów.

0: wydał te tablice rejestracyjne. To nie jest wcale takie skomplikowane, zwłaszcza, że w tym konkursie, w tej zabawie nie ma przegranych. Czyli ktoś, kto dzwoni, od razu wie, że będą nagrody, będzie przyjemnie, będzie owacja na stojąco, będzie talon na pozdrowienia i gadżety Polskiego Radia Kierowców. Więc moim zdaniem, gdybym był na waszym miejscu, to zwłaszcza w poniedziałek absolutnie bym zadzwonił. 22 139 29 29. Nie odpuszczajcie, nie odkładajcie tego na jutro, tylko dzwońcie od razu. 22 139 29 29. Trzy punkty do zdobycia. Może być zestaw łatwiejszy dwuliterowych tablic, może być zestaw trudniejszy trzyliterowe tablice, ale czy ten trudniejszy jest faktycznie taki trudny? Nie, tam myślę, że w poniedziałek to się nie będziemy za bardzo wysilać i męczyć. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Jak masz na imię? Bardzo się cieszę, fantastycznie. Jak masz na imię?
1: Wiktor.
0: Wiktor. No to wiecie, że Wiktor dzisiaj będzie mierzył się z trzema tablicami rejestracyjnymi i to Wiktor dzisiaj zgarnie wszystkie nagrody. Wiktor, nie rozłączaj się, zostań chwileczkę, już do ciebie pędzę, już do ciebie wracam. A do tablic oczywiście wrócimy po godzinie 7.30.

0: Ależ się gorąco zrobiło. Jeszcze goręcej niż normalnie jest. Pięknie. To można powiedzieć, że piosenka o mnie?
1: No troszeczkę tak.
0: Troszeczkę tak.
1: Albo o Kubie Domorackim.
0: Albo właśnie, no tych Kubów
1: trzeba
0: to
1: sobie wybrać.
0: Trochę jest, faktycznie. 27 minut po godzinie 7. No dobrze, mamy jeszcze informację od naszego słuchacza. Dzień dobry.
2: Jadę aktualnie S8 z Warszawy do Białegostoku. Na wysokości Emilianowa, aż do Małopola. Drogowcy zamknęli lewy pas, przygotowują się do remontu. To bardzo skutecznie uniemożliwiło płynny ruch, mocno się korkuje. Jak dobrze spojrzałem, kilometr 488.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje. Czekamy na więcej informacji z dróg od was, raportów drogowych. W aplikacji można tekstowo i głosowo. Ale
1: to
0: można
1: jeszcze imiennie podziękuję. Rafał z Golfa nam się nagrał. Czekamy na kolejne wieści od was.
0: Tak jest. 22 513 11 11.

0: 7:30 na zegarze. Oczywiście śpieszymy do was z informacjami drogowymi, ale wy na drogach się nie śpieszcie i jedźcie spokojnie, bezpiecznie, zgodnie z przepisami. No i oczywiście pamiętajcie, że jeśli ktoś na godzinę 8, no to jeszcze spokojnie 29 minut.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 jest zablokowana w Opolskiem. To niestety efekt śmiertelnego wypadku. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął jeden z drogowców, a 3 osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Trasa do Wrocławia jest zablokowana na 219 kilometrze. Policja wyznaczyła objazdy drogami numer 46 i 94. To drogi krajowe, no ale jedziemy też trasą wojewódzką 403. Problemy również na S8 między węzłami Żgów i Róża w kierunku Wrocławia. Na 223 kilometrze bus z naczepą uderzył w bariery. Zablokowany jest przez to lewy pas. Na S61 problemy na podkacie między Ełkiem a Kalinowem. Na trasie w kierunku Warszawy na 143 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Przez to zablokowany jest jeden z pasów w kierunku stolicy. Na 74 problemy na podkacie między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w okolicach Smykowa. Na 53 kilometrze jedziemy naprzemiennie, bo tam trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. A w związku z remontem nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny, czyli na A2, zostały zamknięte łącznice Świecko-Katowice i Poznań-Świecko. To konkretnie 171 kilometr A2.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to my już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. No i dzisiaj z tymi tablicami rejestracyjnymi zmierzy się nie kto inny jak Wiktor. Jak mu pójdzie? No to zostańcie z nami.

0: Tu mamy jeszcze 19 minut do godziny 8. Tablice rejestracyjne. No oczywiście one czekają jak zwykle o tej porze, a dzisiaj także czeka Wiktor. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie. Opowiadaj, co tam u ciebie, jak tam ci się poniedziałek zaczyna, jak po weekendowo?
1: Porządeczku, na trasie firmowo.
0: A skąd, dokąd zmierzasz, to może rzucimy okiem na trasę.
1: Z Poznania na Jarocin.
0: O, to daleko specjalnie nie masz.
1: No niespecjalnie.
0: No, tak myślę, rachu ciachu i będzie. Słuchaj, Wiktor, czy ty chciałbyś te tablice takie trudniejsze, czyli trzyliterowe, czy z racji poniedziałku jedziemy na tak zwanym luzie, czyli dwie litery?
1: Chyba po łatwiźnie.
0: Po łatwiźnie, widzisz, dobrze, to mamy jedną trudną, czyli wychodzi na to, że miks mamy. Czyli Patryk, po łatwiźnie ma być, po łatwiźnie, żebyś nie kombinował no, tutaj za
2: właśnie
0: bardzo.
2: Przygotowałem sobie taką rejestrację, propozycję od naszych słuchaczy, która... To będzie trudne naprawdę.
0: To będzie bardzo trudne.
2: Może zacznijmy od czegoś prostego na początku.
0: Zacznijmy od czegoś banalnie prostego, tak żeby to szybko, łatwo i sprawnie poszło. Co byś powiedział na tablicę OP? OP. Prościzna.
1: Czyżby Opole?
0: No,
2: to nie może być inaczej.
0: Pięknie, dobra. Czyli
2: chociaż w internecie znaczy zupełnie coś innego.
0: To
2: ten,
0: prawda.
2: Który zapostował jako pierwszy.
0: Tak jest. No dobra, to co? Teraz tę najtrudniejszą jedziemy.
2: Tak, no trochę się obawiam. Dawaj. Powiem szczerze, ja bym poległ. Taka medyczna
0: ja
2: trochę rejestracja, bo to oznacza stosunek objętości masy płytek krwi do całkowitej objętości krwi.
0: Przestań
2: czyli
0: komplikować.
2: W skrócie PCT.
0: O.
1: PCT.
0: PCT.
2: P jak Piotr, C jak Czesław, T jak Tadeusz.
1: Czyżby Czarnkowsko,
2: nie wierzę, że on to zgadł.
0: Niesamowity, jak ty to zrobiłeś? My żeśmy się zastanawiali i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Wow, no to ja nie wiem, czemu
1: kiedyś,
0: to wybrałeś to łatwiejsze.
1: Kiedyś mnie tam zatrzymali do kontroli, więc zapadło mi w pamięć.
2: Takie rzeczy się pamięta.
0: Do końca życia, niestety. Ach, daj spokój.
1: Tak.
0: No dobrze, to jeszcze w takim razie coś takiego bardzo prostego. SM. SY-MY. Sy-my.
1: Mikołów nie. Może na Śląskie?
0: Nie. Śląsk nie, faktycznie, ale raczej jak Mysłowic.
2: No tutaj nazwa my. Zespołu.
0: Mysło.
1: Mysłowic.
0: No wiadomo. Mamy. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, no mamy już 3 punkty. To już się stało, więc należą się nagrody. No. Takie są zasady u nas. Proszę. Owacja na stojąco, specjalnie dla ciebie, Wiktor. Nikt inny teraz nie przyjmował tych laurów, tylko właśnie ty. Proszę bardzo, to jest pierwsza nagroda. Druga
1: bardzo
0: nagroda
1: dziękuję.
0: To jest talon na pozdrowienia. Ty możesz sobie teraz pozdrawiać kogo tylko chcesz i możesz wykorzystać sobie antenę Polskiego Radia Kierowców jak tylko chcesz. Proszę bardzo.
1: Pozdrawiam moją kochaną żonę Karolinę, chłopaków, którzy dzisiaj pierwszy raz na rowerkach do szkoły wyruszyli.
0: Fajnie.
1: No i oczywiście najlepsze radio w Polsce, czyli was.
0: Pięknie.
1: I radio
0: bardzo dziękujemy za te pozdrowienia.

0: Dla ciebie też wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej podróży z nami. Fajnie, że jesteś, bardzo ci za to dziękujemy. No i oczywiście jeszcze zestaw gadżetów od Polskiego Radia Kierowców w twoje ręce wędruje.
1: Dzięki wielkie.
0: Trzymaj się, dobrej, spokojnej drogi.
1: Pozdrawiam.
2: Violet, let me see you dance, baby. See you dance, man.

0: radio.
1: Trzeba przyznać, że gorąco dla was dzisiaj gramy. Zdecydowanie jeszcze 11 minut do godziny 8. Jak tam wasz poranek? Co u was dzisiaj ciekawego słychać na trasie? Dzień dobry, dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry. Witam szanowne PRK. Roman Strzelaskania z tej strony Pomorze. Witamy, witamy. Piękne słoneczko, cieplutko, same grana. Z moim synem robimy śniadanko i chcielibyśmy powiedzieć wszystkim słuchaczom.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, jak miło, jak fantastycznie.
4: Jak rodzinnie.
1: Fajnie,
4: bardzo
1: fajnie.
4: Miło.
1: No to panowie, to jeszcze dajcie znać, co na to śniadanie. No to może się jeszcze zapiszemy i się może załapiemy na to śniadanie, jeśli to jest jajecznica na bekonie, to pędzę lecę.
4: A ja jeszcze nie jadłem dzisiaj, no więc tym bardziej chętnie.

0: no daj spokój, 22.
1: Ja się przeziębiam, ale też szybko się kuruje.
2: No dobrze, to teraz szybko zaglądamy na drogi, bo dużo się dzisiaj o poranku na nich dzieje.
1: Niestety.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale na szczęście mamy naszych słuchaczy, którzy cały czas trzymają rękę na pulsie i ostrzegają.
4: Autostrada 4 w kierunku Wrocławia zamknięta, wypadek śmiertelny, objazd przez Opole, brzeg Nysa chyba, to jest taki wjazd, czy na Nysę, 46, to tam już nie pojedzie. Krapkowice, Opole, ostatni wjazd.
1: Rzeczywiście z zjechaniem na drogę 46 może już być problem, bo przed zjazdem na tę właśnie trasę utworzył się na autostradzie A4 zator, więc takim pewniejszym objazdem będzie opuszczenie A4 na wysokości drogi 45, czyli na wysokości Krapkowic. Niestety w nocy doszło do tragicznego wypadku między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął w tym wypadku jeden z drogowców, a 3 osoby, w tym także kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Jest blokada w kierunku Wrocławia na 219 kilometrze. Problemy też na S8 między węzłem Żgów a węzłem Róża na trasie do Wrocławia. Na 223 kilometrze bus z naczepą uderzył w bariery. Przez to mamy zablokowany lewy pas. Na S61 także są kłopoty. Tutaj uważajcie wyjątkowo między węzłami Ełk Wschód i Kalinowo na trasie do Warszawy. 143 kilometr. To jest miejsce, gdzie ciężarówka wjechała do rowu. Skutek to blokada jednego pasa. Tylko pasem lewym można tam przejechać. Gdybyście jechali między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami, to uważajcie na problemy na wysokości Smykowa. To kilometr 53. Tutaj trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i przejeżdżamy naprzemiennie tylko jednym pasem. Na korek trzeba uważać m.in. na dojeździe S11 do Poznania od strony Kórnika. Ma to związek z remontem nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny. To A2 i 171 kilometr. Na A2 zamknięte są łącznie Świecko-Katowice i Poznań-Świecko. A zatem ci, którzy próbują dostać się S11 do autostrady A2, też to wyraźnie odczuwają.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak tam u was na trasie? Czekam na wiadomości w aplikacji tekstowo-głosowo i 22 513 11 11.

0: Na zegarze mamy już punktualnie godzinę 8, a cóż tam ciekawego na termometrze? No dzisiaj Polska, można powiedzieć, na razie o tej właśnie 8 podzielona na dwie strefy. Strefa zdecydowanie cieplejsza to jest wschód, można powiedzieć, że także południowy wschód, tutaj nawet do 24 stopni w Kozienicach. Natomiast ta Polska północno-zachodnia tutaj chłodniej, a trochę nadużycie słowne. 16 stopni mamy teraz w Resku. W ciągu dnia dzisiaj i chmury się pojawią, i opady deszczu, no ale oczywiście także przebijemy 30 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj na północy i na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tutaj dzisiaj bardzo dużo słońca, natomiast na południu i na wschodzie, tutaj gdzie cieplej, to zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. No i także tutaj pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach, lokalnie także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to od 15 litrów wody na metr kwadratowy do nawet 35, a na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu to nawet lokalnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Proszę uważać, bo studzienki mogą sobie z taką porcją wody nie poradzić i tej wody po prostu może być za dużo, czyli mogą wystąpić lokalne podtopienia. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22 na Pomorzu, około 26 stopni mamy w centrum, do nawet 31 na południowym wschodzie kraju. Chłodniej nad samym wybrzeżem, tutaj około 18 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę i ciśnienie jeszcze dla Warszawy w południe 1010 hektopaskali i jeszcze w drugiej połowie dnia pójdzie to ciśnienie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mam nadzieję, że ci, którzy na 8 musieli się dzisiaj zameldować w pracy, to się udało. 2 minuty po godzinie 8, a ci, co na 9, to jeszcze spokojnie. Jest z wami Polskie Radio Kierowców i towarzyszy wam w trasie. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców w waszych samochodach i oczywiście wracamy na drogi i wracamy do was z informacjami drogowymi właśnie. No i ponownie zaglądamy na dzisiaj bardzo niebezpieczną i bardzo zakorkowaną A4.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są problemy w Opolskiem. Niestety po tragicznym wypadku między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. W wyniku tego zdarzenia zginął jeden z drogowców. Trzy osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy drogami 46 i 94. Choć korkuje się już bardzo wyraźnie i lepiej zjechać na 45 w okolicach Krapkowic. Do wypadku doszło na 219 kilometrze autostrady A4 i teoretycznie blokada powinna być tylko w kierunku Wrocławia.
3: Dlaczego policja zablokowała wjazd na A4 w Niemodlinie, skoro można na Katowice śmiało przejechać? Zablokowane jest na Wrocław. Skoro jadę na Katowice, to wjazd jest otwarty, a oni już zablokowali dwa wjazdy, że tak powiem.
2: To jest dobre pytanie, na które w tym momencie po prostu nie umiem odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście według informacji drogowców blokada jest tylko w kierunku Wrocławia. Dlaczego problemy z przejechaniem występują w kierunku Katowic? Postaramy się dowiedzieć. A jeżeli chodzi o inne autostrady, problemy także na A6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz na 10 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Pod Szczecinem zablokowany jest na A6 jeden z pasów w kierunku Świnoujścia. Na S8 tymczasem problemy między Żgowem a węzłem Róża. Na trasie do Wrocławia bus z naczepą uderzył w bariery. Na 223 kilometrze zablokowany jest lewy pas. S61 także z kłopotami. Między węzłem Ełk Wschód a węzłem Kalinowo na trasie do Warszawy ciężarówka wjechała do rowu. To kilometr 143 i tam zablokowany jest jeden z pasów. Naprzemiennie jednym pasem jedziemy między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. To jest fragment 74 w pobliżu Smykowa. 53 kilometr. Pracują tam służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę i stąd wahadło. No i jeszcze 92, a tam taka sama organizacja ruchu między Pniewami a Poznaniem, niedaleko Sękowa. Na 142 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy ciężarowe i policja wprowadziła taką organizację ruchu, że korzystamy tylko z jednego pasa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To ja tylko przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Światowy Dzień Garbusa, więc o tej już troszkę starszej motoryzacji porozmawiamy za chwilę.

20 minut już po godzinie 8. Tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Garbusa i to natchnęło mnie, aby zapytać was, czego najbardziej wam brakuje w tej nowoczesnej motoryzacji, co było w starszej, a czego już po prostu dzisiaj nie ma. No i trochę za tym tęsknimy. A propos Garbusa i a propos także Fiata 126P, to w niektórych samochodach tych nowoczesnych brakuje mi czegoś takiego jak fletnerka. Fletnerka, czyli to małe trójkątne okienko. Garbus to miał, no i też Fiat 126P to miał. Są takie informacje i tak naprawdę było i tak też to działało, że dwie fletnerki po prawej i po lewej stronie delikatnie uchylone sprawiały, że przednia szyba absolutnie nie parowała. No i to działało zdecydowanie. Bardzo fajne, funkcjonalne okienko. No pamiętam też historię w przypadku Fiata 126P, że przez tę fletnerkę właśnie to złodzieje dostawali się do środka, gdyż było to niezwykle proste i łatwe, żeby ją otworzyć z zewnątrz, nie używając tego dingsa, który był od środka wewnątrz samochodu. No właśnie, to jakich rzeczy brakuje wam dzisiaj w nowoczesnej motoryzacji? Na pewno mnie brakuje zwykłych, klasycznych, analogowych zegarów. Ja uwielbiam zwykłe wskazówkowe zegary, a dzisiaj one wszystkie zastępowane są ekranami. Ja wiem, że zdecydowanie taniej jest zainstalować wyświetlacz, poprosić informatyka, żeby napisał specjalny program, żeby to wszystko się wyświetlało, no ale jakoś tak w samochodzie ta wskazówkowość to było coś naprawdę. I tak samo jest w motocyklu. Miałem kilka motocykli, które właśnie miały te wskazówki. One były charakterystyczne, a dzisiaj mam wyświetlacz. Jakoś też fajnie, ale jednak te wskazówki były lepsze. No to czego brakuje wam w aktualnej, obecnej, nowoczesnej motoryzacji, co było w starych samochodach, a czego nie ma w tych nowych? Co jeszcze? No to czekam na wasze propozycje. Dopiszcie się do tej listy. Można oczywiście w aplikacji tekstowo, można także głosowo. No i 22 513 11 11. Czego brakuje wam w nowoczesnej motoryzacji? Coś, co było w starej, dobrej. No, nie do końca dobrej. Czasami się też psuła.

0: 29 minut po godzinie 8. No dobra, no to dzisiaj Światowy Dzień Garbusa, więc pytam o tę starszą motoryzację was. Czego z tej starszej motoryzacji brakuje wam w tej nowszej? Czyli producenci poszli o krok dalej, zaczęli eliminować pewne rzeczy. Na przykład dzisiaj bagnetu nie ma w samochodzie, żeby
1: wysuwana antenka na
0: sprawdzić
1: przykład.
0: Olej. O, tak. Wysuwana antenka została zastąpiona zwykłą antenką, a później zastąpiona została rekiną.

0: Antenem, a później w ogóle została w wielu samochodach wyeliminowana i nie ma dzisiaj anteny.
1: Na przykład w szybie jest zamontowana.
0: Na przykład, dokładnie tak.
1: Ale taka wysuwająca się antena teleskopowa, to był taki klimat.
0: Tak, a jak to się psuło?
1: No to swoją drogą.
0: O, jak to się łamało, jak to się gniotło i przestało się wysuwać, albo nie chowało się do końca. Tak, tak, dokładnie. Tak to wyglądało wiele lat temu. No dobrze, to kolejna rzecz, której nam brakuje w tych nowoczesnych samochodach, czyli wysuwana antenka. Coś jeszcze? No to proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można także nagrywać wiadomości głosowe. No i ciekawy jestem, w którą stronę pójdą wasze myśli. Jakich elementów w tych nowych samochodach brakuje wam? No, trochę nam się pozmieniały, to zdecydowanie. Albo na przykład te gigantyczne ekrany, które zastąpiły guziki. Mhm, tak. Guzik to guzik jednak, prawda? No to co jeszcze? Można pisać, można się nagrywać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem zaglądamy na drogi, bo są dziś o poranku spore problemy na opolskim odcinku A4. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginął w wyniku wypadku jeden z drogowców. Trzy osoby, w tym kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Droga do Wrocławia, ale też do Katowic jest zablokowana. Można zjechać na drogę 45 w okolicach Krapkowic, jeżeli jedziecie na zachód i w ten sposób ominiecie problemy. No ale jak wiemy od naszych słuchaczy i już także oficjalnie od drogowców, zamknięty jest także wjazd w kierunku Katowic. Na A6 problemy w Zachodniopomorskiem między węzłami Radziszewo i Klucz pod Szczecinem. Na 10 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i skutek tego zdarzenia to blokada jednego pasa w kierunku Świnoujścia. Uwaga również na ekspresowej 8. Między węzłem Żgów a węzłem Róża bus z naczepą uderzył w bariery. Przez to jeden pas do Wrocławia jest zablokowany, a mowa o 223 kilometrze. Na ekspresowej 60C1C między Ełkiem a Kalinowem są problemy z przejechaniem w kierunku Warszawy. Przejeżdżamy tylko jednym pasem, bo ciężarówka wjechała do rowu na 143 kilometrze. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu Smykowa. To dlatego, że na 53 kilometrze pracują służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę. Jednym pasem trzeba też jechać na trasie Pniewy-Poznań. W okolicach Sękowa na odcinku krajowej 92 zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Policja wprowadziła tam ruch jednym pasem, a to 142 kilometr. Od was też wieści i ostrzeżenia.
3: Chciałem ostrzec kierowców jadących drogą 875 między Sokołowem a Leżajskiem. Przed chwilą doszło do groźnego wypadku. Są osoby ranne. Już jest policja i jadą służby ratunkowe. Droga jest zamknięta. Wypadek miał miejsce na wysokości 70 km na rozjeździe dróg obok Winni Presto.
1: Bardzo dziękujemy za te informacje i przypominamy 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za jakimi elementami ze starych samochodów tęsknicie dzisiaj w tych nowych? Można pisać w aplikacji również, można się także nagrywać. To za chwilę kolejna porcja takich wytęsknionych elementów samochodów.

0: PRK. Proste rady na korki.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Przypominam, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych światowy, znaczy nie byle jaki, światowy dzień garbusa. No więc o starej motoryzacji trochę rozmawiamy w kontekście tej nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie. Dzień dobry, mi w nowych autach brakuje analogowych zegarów. O, proszę bardzo, czyli mój głos się powtórzył. I fizycznych przycisków w nowych autach brakuje także pojemności silnika. Pozdrawia Adrian. No, z tym to różnie, bo już jesteśmy chyba za tą erą downsizingu i nagle wyrzucania cylindrów, czyli okazywało się, że mamy 3 i tam 1.0 albo 1.2. No dzisiaj wielu producentów wraca już do silników to o trochę większych pojemnościach. 1.6, 1.5, 2.0. No trochę tego mamy faktycznie, ale bardzo często właśnie tego typu silniki połączone są z hybrydami. Za czym jeszcze tęsknimy, jeśli chodzi o tę nowoczesną motoryzację?
1: To, o czym za chwilę powiem, to oczywiście korbka. Korbka do otwierania szyby. Dla jednych uciążliwe, dla innych wcale nie.

0: No i muszę powiedzieć, że raczej nie zawiodła, bo jak prądu nie będzie, to niestety szyby nie zamkniemy, a tu zawsze można szybko przed burzą zamknąć okienko. Obecnie w znanych markach samochodu, aby wykonać korbkę dedykowaną do zakupionego auta, to jest koszt 15 tysięcy złotych. Także korbka w cenie, mówił Piotr.
1: Pozdrawiam.
0: Z Jeleniej Góry.
1: Dziękujemy bardzo. Czyli trzeba przegrzebać garaż w takim razie. Może gdzieś tam jeszcze jakaś korbka jest i pójdzie za 15 tysięcy. No to byłoby coś. Bobby pisze, brakuje dobrej jakości plastików. Przy wymianie jakichś części w środku, no kiedyś można było je wyginać, przeginać i to łomem, a teraz rozpadają się w rękach. Ja mam wrażenie, że producenci samochodów szczególnie oszczędzają na kratkach wentylacyjnych, prawda? One bardzo często, zwłaszcza w niektórych markach, ulegają no, nawet nie zniszczeniu, tylko totalnej degradacji. One się kruszą w rękach. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że klimatyzacja, że chłodny albo ciepły, że zmiana temperatury. Nie wiem, ale jest to wyjątkowo słaby element. A kiedyś, jak był nawiew w maluchu, to był nawiew w maluchu i choćby nie wiem, co się działo, to on się nie połamał, nie zniekształcił, po prostu był. A czy dmuchało, nie dmuchało, to już inna kwestia.
2: Witam. Czego brakuje w dzisiejszej motoryzacji? A było dawniej. Brakuje mi zapachu spalonej benzyny z silników napędzanych gaźnikiem. Jednak to było coś niesamowitego, ten zapach, a czasem nawet wpadający do samochodu zapach benzyny ze zbiornika, ale to już inna kwestia. Tego najprawdopodobniej najbardziej brakuje, tak samo jak prawdziwego dźwięku silnika. Aczkolwiek sam jeżdżę pluginem, ale to bardziej kwestia dopasowania i codziennego życia. Tak mnie zmusiła. Także pozdrawiam serdecznie Włóczyki z tej strony.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No faktycznie w tym pluginie to tym bardziej można tęsknić za fajnym brzmieniem silnika. A jak jeszcze skrzynia CVT, to już w ogóle dramat. Pozdrawia DJ i pisze, ja tęsknię za przyciskami, zegarami klasycznymi, zwykłym panelem z pokrętłami od klimatyzacji, zwykłym radiem ze ściąganym panelem, który się chowało do schowka, by nie ukradli. No i za odpalaniem auta ze stacyjki. Tak, w ogóle kluczyk analogowy, klasyczny, wkładany do stacyjki, to jest rzecz, za którą tęsknimy zdecydowanie. Dzisiaj albo guzik do uruchamiania pojazdu, albo w wielu samochodach, to też bardzo częsta sytuacja, coraz więcej takich samochodów właśnie mamy okazję testować, chociażby na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców, że wystarczy wsiąść do samochodu i wcisnąć pedał hamulca i samochód już jest ready i już możemy jechać. No niestety, no a potem zatrzymujemy się, wrzucamy P i po prostu wysiadamy, zamykamy i on gaśnie. No i już. I to wcale nie jest auto takie w 100% elektryczne, ale hybrydowe. Zresztą zobaczycie niedługo to auto na naszym kanale. 17 minut jeszcze do godziny 9 i za jakimi elementami tęsknimy w nowoczesnych samochodach.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

tej nowoczesnej motoryzacji brakuje jeszcze manualnej regulacji ssania. Naprawdę? Serio wam tego brakuje? Tego akurat mi kompletnie nie brakuje, ale może faktycznie coś w tym jest.

0: rewolucji. To bardzo pomagało.
1: To prawda.
2: To trochę jak z zaskórniakiem, który gdzieś tam znajdujemy. Wydaje nam się, że już wszystko wydaliśmy, a tu nagle
1: dycha. A tu proszę, jeszcze 15 litrów. I można pojeździć. Karaluch pisze w aplikacji, a dlaczego skrzynia CVT to dramat? Kupiłem parę dni temu auto z taką skrzynią. Tylko nie stresujcie mnie. Nie,
2: czy to nie. CVT czy ECVT? No to jest diametralna różnica.
1: To prawda, ale nie mówię, że dramat, w sensie dramat, że coś się z nią dzieje. Nie, tylko chcieliśmy i rozmawialiśmy o dźwięku silnika, więc w przypadku skrzyni CVT ten dźwięk po prostu jest mało przyjemny. I znam auta, które brzmią zdecydowanie lepiej, a nie akurat wyjąca skrzynia CVT. No ale to też jeszcze zależy od producenta, od konstrukcji, od wyciszenia i od wielu, wielu innych elementów, ale może chyba najmniej przyjemny dźwięk. Ale zdecydowanie duża oszczędność i przyjemność z jazdy jest. Tylko pod warunkiem, że umiemy odpowiednio operować pedałem gazu i wtedy już sukces mamy w zasięgu ręki. Więc nie, spokojnie. Proszę się nie stresować niczym, Karaluch. Bardzo fajny, udany, dobry zakup. Niech się sprawuje najlepiej na każdej trasie. Oczywiście z Polskim Radiem Kierowców.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A gdyby jeszcze sytuacja drogowa też nam się tak sprawowała, byłoby nieźle, ale niestety spore problemy dziś o poranku. Na przykład na opolskim odcinku A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka uderzyła nocą w pojazd obsługi autostrady. To tragiczny niestety wypadek. Zginął jeden z drogowców, a trzy osoby, w tym także kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Droga do Wrocławia jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy i najlepiej zjechać już na 45 na wysokości Krapkowic, choć problemy pojawiły się też w drugą stronę. Policja zamknęła trasę również do Katowic, co dziwi niektórych zmotoryzowanych dzwoniących do nas. No a jeżeli chodzi o to, jak drogowcy oznaczają pracę, no to mamy obserwację słuchacza.
0: Mówicie o tym wypadku pod Opolem. Dlaczego drogowcy wcześniej nie ustawiają żadnych znaków? Dlaczego nie ma ustawianych słupków? Czego nie jest blokowany jeden pas? Tylko zawsze jak są roboty drogowe, no to oni stawiają znak zaraz za samochodem. To tak nie może być. Dlatego są wypadki. Ja tu słyszę w radiu co chwilę jest wypadek jakiś.
2: No i rzeczywiście mamy dziś sporo informacji o wypadkach. Na przykład problemy pojawiły się też na A6 między węzłami Radziszewo i Klucz pod Szczecinem. Zderzyły się dwie ciężarówki i przez to zablokowany jest jeden pas do Świnoujścia. Na S8 problemy w Łódzkiem między Żgowem a węzłem Róża. Bus z naczepą uderzył w bariery. Na 223 km w kierunku Wrocławia zajęty jest jeden z pasów. Uwaga też na S61 między Ełkiem a Kalinowem. Są problemy na jezdni do Warszawy. Zablokowany jest jeden z pasów, bo ciężarówka wjechała w bariery. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w pobliżu Smykowa i między Pniewami a Poznaniem niedaleko miejscowości Sękowo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: Coraz cieplej w Polsce, coraz wyższe wartości na termometrach. 25 stopni mamy teraz w Kozienicach. W ogóle dzisiaj Kozienice od wczesnych godzin porannych wiodą prym, jeśli chodzi o te wysokie wartości. 17 stopni z kolei, tak dla odmiany, w Koszalinie. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Można powiedzieć, że dynamiczne warunki pogodowe na północy i na zachodzie kraju. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu z kolei i na wschodzie umiarkowane i duże. No i tam przelotne opady deszczu. Miejscami także będą występowały burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Lokalnie także z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 15 litrów do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a na Lubelszczyźnie, a w Małopolsce i na Podkarpaciu to lokalnie nawet do 50 litrów na metr kwadratowy. Temperatura dzisiaj maksymalnie od 22 na Pomorzu, około 26 w centrum kraju, do 31 na południowym wschodzie kraju, chłodniej nad samym wybrzeżem, tam około 18. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, chociaż w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę i ciśnienie w Warszawie w południe 1010 hektopaskali będzie szło w górę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę wrócimy do tego, za czym tęsknimy w nowoczesnych samochodach, ale także dzisiaj kolejne spotkanie z Grzegorzem Dudą. Grzegorz Duda radzi w Polskim Radiu Kierowców codziennie po 9:00.

0: 9:10 na zegarze. Polskie Radio Kierowców, Meco 20 minut. Mamy dla was aktualizację informacji drogowych, tak żeby wam się dobrze jeździło i żeby ewentualne utrudnienia jakoś dało się ominąć.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A omijać się trzeba. Opolski odcinek autostrady A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Ciężarówka uderzyła tam w pojazd obsługi autostrady. Niestety to tragiczny wypadek, bo zginął jeden z drogowców. Trzy osoby trafiły do szpitala. Droga do Wrocławia i do Katowic jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Na przykład zjazd na trasę 46. To ci, którzy jadą od Katowic do Wrocławia, mogą skorzystać właśnie z takiej trasy objazdowej, ale przed zjazdem na 46 już utworzył się korek, więc warto pomyśleć nieco wcześniej o opuszczeniu A4, na przykład na wysokości Krapkowic. W stronę Katowic też mamy blokadę, więc tu także będą spore problemy. Na A6 utrudnienia w Zachodniopomorskiem między węzłami Radziszewo i Klucz. To niedaleko Szczecina. Zablokowany jest jeden z pasów do Świnoujścia po tym, jak zderzyły się dwie ciężarówki. Na S6 kłopoty między Kołobrzegiem a Kiełpinem w kierunku Szczecina. Na 80 km duży pojazd wjechał do rowu. Prawy pas jest zablokowany w kierunku Szczecina. Uwaga też na S8. Między węzłami Żgów i Róża bus z naczepą uderzył w bariery. W kierunku Wrocławia wyłączony jest lewy pas. Gdybyście jechali między Ełkiem a Kalinowem, to problemy napotkacie na jezdni do Warszawy. Ciężarówka wjechała do rowu i przez to jeden z pasów jest wyłączony. Tylko pasem lewym da się tam przejechać. Jednym pasem na zmianę trzeba poruszać się w okolicach Żychlina między Koninem a Turkiem. To jest fragment krajowej 72 i na tej trasie właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jednym pasem jedziemy też na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce na odcinku 74. W pobliżu Smykowa trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Natomiast na czas usuwania pojazdów zablokowana jest zupełnie 92 między Pniewami a Poznaniem. Utrudnienia są w okolicach Sękowa na 142 kilometrze. Tam zderzyły się dwie ciężarówki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak a propos jeszcze tej A4, to nasz słuchacz.
3: Dzień dobry, a propos A4, niedawno przejeżdżałem tamtędy. Wielki korek jest na pewno na węźle Brzeg i stąd mogą wynikać tam problemy, natomiast cała akcja się nie toczy na drodze, tylko że tak powiem w trawie, ale stoi holownik tam i wyciąga te wszystkie samochody, więc to pewnie będzie bardzo długo. Natomiast rów w kierunku Katowic, jak leciałem od Wrocławia, to przeleciałem na A4 cały. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech z BMW.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy.

0: przypominam, że dzisiaj, no myślę, że mamy dość ciekawe święto w kalendarzu, bo mamy Światowy Dzień Garbusa. Cóż to oznacza? Światowy Dzień Garbusa, no to jest dobry powód do tego, żeby porozmawiać o starej motoryzacji. Czego nam najbardziej brakuje w tej nowoczesnej motoryzacji? Co zniknęło? Brakuje odgłosu automatycznej składanej anteny. To wiadomość w aplikacji. No, tak. Tęsknię za odpalaniem samochodu na korbę. Świetna alternatywa dla na wszelkie bolączki auta, zwłaszcza zimą. No to też odpalanie auta na korbę to chyba był znakomity trening w ogóle, więc taka poranna rozgrzewka, poranna zaprawa. Co jeszcze? Za czym jeszcze tęsknimy?
1: Cześć, Toczkowi w nowoczesnych samochodach brakuje co najmniej jednego cylindra. Brakuje pokręteł do ustawiania wentylacji, klimatyzacji. Brakuje pokrętełka do regulacji głośności radia. Brakuje gniazdka tak zwanej zapalniczki 12-woltowego. Brakuje mi w tej oktawie informacji na zegarach, na jakich światłach jadę, czy to są dzienne, czy mijania, bo tego zaoszczędzili. Ej, stara motoryzacja, było ją słychać, było ją czuć, a tutaj się jedzie jak na dywanie chyba. Pozdrawiam, Toczek.
0: Latający dywan. Wielkie dzięki. Kamil jeszcze pisze z Kodżaka. Ja tęsknię za starymi lakierami. O tak, dokładnie. Kiedyś powłoka była mocna, trwała i niezniszczalna. Dzisiaj te lakiery eko dostają odprysków od samej tablicy autostrada. Nie wspominając o no, na przykład przestrzeniach za klamkami, rysowanie od paznokci. To prawda. Bardzo często mając okazję testować różne samochody, które można oczywiście, możecie oglądać na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. Też widzę i zgłaszam od razu odprysk na masce. Właśnie ostatnio taki japoński producent z takim bardzo charakterystycznym czerwonym kolorem. No ten lakier wyjątkowo słaby. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Kiedyś ten lakier praktycznie w ogóle się nie niszczył. Albo jeszcze była taka gruba warstwa tego lakieru, że nawet jeśli już zmatowiał, wypłowiał, to można było go jeszcze odświeżyć. Nie zrywając, nie dokopując się do podkładu, a dzisiaj to parę ruchów szlifierką już będzie problem. A no właśnie, kiedyś to były lakiery, dzisiaj są wyjątkowo miękkie i bardzo szybko się uszkadzają i te odpryski pojawiają się błyskawicznie w nowych samochodach. Za czym jeszcze tęsknimy? Aplikacja, można pisać, można się także nagrywać, ale oczywiście także jeszcze dzisiaj przed godziną 10:00 Grzegorz Duda pojawi się u nas na antenie. No i dzisiaj Grzesiek będzie opowiadał o płynu hamulcowym, bo jakiś czas temu pojawiło się od was pytanie, co jaki czas i czy na pewno co 2 lata powinniśmy go wymienić.

0: To 9.30 punktualnie na zegarze Polskiego Radia Kierowców. Cały czas prowadzimy was do celu, no to wyjeżdżamy. Informacje drogowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady na A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg. W wyniku tego wypadku zginął jeden z drogowców, a 3 osoby, w tym także kierowca ciężarówki, trafiły do szpitala. Trasa do Wrocławia i do Katowic jest zablokowana na 219 kilometrze. Ci, którzy jadą na zachód, mogą zjechać na drogę 45 w okolicach Krapkowic. No a na A4 problemy pojawiły się także w innym miejscu. Na podkarpackim odcinku między Przeworskiem a Łańcutem na 602 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Na trasie do Krakowa są problemy, zablokowany jest lewy pas. Uwaga też na A6. Niedaleko Szczecina, między węzłami Radziszewo i Klucz, zderzyły się dwie ciężarówki. Skutek tego zdarzenia to blokada jednego pasa do Świnoujścia. Na S6 problemy na podkacie między Kołobrzegiem a Kiełpinem, jadąc w kierunku Szczecina. Ciężarówka wjechała do rowu i przez to prawy pas jest zablokowany. To kilometr 80. Na S8 problemy w Łódzkiem między Żgowem a węzłem Róża. Bus z naczepą uderzył w bariery i przez to zajęty jest lewy pas na trasie do Wrocławia. Gdybyście jechali w kierunku Warszawy drogą S61 między Ełkiem a Kalinowem, no to napotkacie zwężenie, bo pojazd ciężarowy wjechał do rowu na 143 kilometrze. Trasa 46, Gwoździany, Lubliniec. Tutaj mamy ruch jednym pasem na zmianę. Tak samo na trasie 72, Konin, Turek, czy też Piotrków Trybunalski, Kielce. To 74. Problemy są w okolicach Smykowa. Jednym pasem ponownie można jechać między Pniewami a Poznaniem na odcinku drogi 92. Wcześniej przez pewien czas była blokada, bo na miejscu pracowały służby. Przypomnę, że na wysokości miejscowości Sękowo zderzyły się dwa większe pojazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę Grzegorz Duda pojawi się w poranku i jego oczywiście codzienne dobre rady. Dzisiaj akurat zajmiemy się płynem hamulcowym.

0: Pytania od was, które pojawiają się w naszej aplikacji, a my te pytania przekazujemy Grzegorzowi Dudzie i motoryzacyjnie oczywiście Grzegorz radzi, dobrze radzi, pomaga. No i jakiś czas temu pojawiło się pytanie odnośnie płynu hamulcowego. Czy to mit, czy to prawda, że ten płyn powinniśmy wymienić co 2 lata, ewentualnie jaki jest jego okres przydatności, co się z nim dzieje, jak jest skonstruowany, jak się zachowuje pod wpływem właśnie upływających lat? Na to pytanie odpowiada Grzegorz Duda. Czyli mit czy nie mit, że co 2 lata wymieniamy płyn hamulcowy?
1: Nie, no prawda, płyn hamulcowy musimy wymieniać co 2 lata, dlatego że chłonie wodę, ma właściwości higroskopijne i tak naprawdę pełną sprawność płyn ma do momentu, kiedy odkręcimy butelkę, że zaczyna wtedy sobie pobierać z otoczenia wilgoć, a im więcej wilgoci, tym niższa temperatura wrzenia. I teraz tak, na jaki płyn zmienić, bo może w ten sposób bym poszedł. Obserwujcie butelkę, nie tylko patrzmy do 4, do 5, do 5,1, tylko przeczytajmy etykietę. Tam jest podana temperatura wrzenia suchego i mokrego. Ważniejsza jest ta mokrego. Są płyny, które tego mokrego nie podają, wrzenia. No to wiadomo, że chyba już nie jest dobrze. A wrzenie mokre właśnie zaczyna się w momencie, kiedy go wlejemy, kiedy otworzymy tą butelkę, bo już chłonie wodę. I im wyższa temperatura wrzenia mokrego, tym ten płyn będzie skuteczniejszy z upływem czasu. Ale 2 lata przyjmuje się, niektórzy piszą 40-50 tysięcy.
0: No to proszę bardzo, Grzegorz Duda odpowiada na wasze pytania. Kolejne pytanie już jutro po godzinie 9, więc bądźcie z nami, ale pamiętajcie, że płyn hamulcowy wymieniamy co 2.

lata. Dzień dobry ekipa, pisze Bartłomiej. Dzisiaj luźny dzień, więc dopiero sobie startuję, a co do tych nowoczesnych aut, no to one po prostu nie mają duszy.

0: No to mamy już prawie 9:50 na zegarze. No i oczywiście mamy dla was kolejne informacje drogowe. Dzisiaj bardzo często te raporty drogowe zaczynamy od A4. Tam cały czas niepokojąca, trudna sytuacja. Ale o szczegółach już teraz Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A najbardziej niepokojące informacje mamy odnośnie polskiej autostrady A4, konkretnie między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Ciężarówka uderzyła tam w pojazd obsługi autostrady. Niestety zakończyło się tragicznie. Zginął jeden z drogowców. 3 osoby trafiły do szpitala. Trasa do Wrocławia i do Katowic jest zablokowana. Ci, którzy jadą do Wrocławia, mogą objechać utrudnienia, w tym korek, zjeżdżając z A4 na drogę 45. Policja zamknęła węzeł Opole Zachód dla pojazdów, które wjeżdżają na autostradę w kierunku Wrocławia, ale także w kierunku

Katowic. W Podkarpackiem także są problemy na A4. Między węzłami Przeworsk i Łańcut pojazd osobowy uderzył w bariery. 602 km to dokładny pikietaż, gdzie są problemy. Tam zajęty mamy lewy pas. Natomiast na trasie między węzłami Dębica Zachód i Tarnów Centrum powtórka z utrudnień na A4, bo tam na 520

0: W kierunku Świnoujścia, a te napotkamy pod Szczecinem. Między węzłami Radziszewo i Klucz na 10 kilometrze zdarzyły się dwie ciężarówki i to z tego powodu mamy zwężenie. Na S6 tymczasem problemy między Kołobrzegiem a Kiełpinem. Tutaj przy zwężeniu poruszamy się w kierunku Szczecina. Na S8 problemy między węzłami Żgów i Róża. Bus z naczepą uderzył w bariery, blokując lewy pas do Wrocławia. Uwaga też na trasie numer 17 Zamość Tomaszów Lubelski. Jedziemy jednym pasem na zmianę w pobliżu miejsca Łabuńki pierwsza. To dlatego, że zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jednym pasem trzeba także jechać na drodze 46 Gwoździany-Lubliniec. Tam powodem utrudnień jest zderzenie dwóch samochodów osobowych, w którym na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Między Łochowem a Brokiem uważajcie na 50, bo tam ciężarówka wypadła z jezdni i trzeba jechać naprzemiennie tylko jednym pasem. Tak samo na trasie Pniewy-Poznań, czyli na 92 w pobliżu Sękowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli na waszej trasie też coś się dzieje, to poinformujcie nas o tym, a my te informacje błyskawicznie przekażemy innym kierującym. Można w aplikacji tekstowo, można głosowo, można także telefonicznie. 22 513 11 11.
3: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: No jak ładnie,
1: no naprawdę. Pięknie nam to wyszło, bardzo wam dziękuję.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 4 minuty jeszcze do godziny 10:00 i Dagmara Kowalska i Piotr Kwilan już na stanowisku.
3: Jesteśmy,
1: dzień dobry,
3: witamy.
1: Dzień dobry. Kto dzisiaj, konkurs?
3: Ja mam pomysł już.
2: Tak? Masz,
3: no,
2: tak?
3: Mam pomysł,
1: poziom
3: mam.
1: Trudności od 1 do 10?
2: 4.
1: 3. Poniedziałek. Proszę cię, poniedziałek.
3: No dobra, no to 4. No.

0: Na zegarze mamy już godzinę prawie 10.
1: Co ci się tam zaplątało?
0: Jakoś się zaplątałem w te kable. Wiesz, to poniedziałek.
1: Masz kabel w brodzie.
0: No tak, zaraz to wszystko poprawimy. Ale moi drodzy, wszystko jest już przygotowane, więc startujemy na początek oczywiście prognoza pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i znowu mamy poniedziałek i znowu dość wyraźny podział pogodowy. Wczoraj było upalnie, przedwczoraj było upalnie, a dzisiaj jedyne regiony, które mogą liczyć na spokojny początek tygodnia, no to są, ale inne powinny się przygotować na bardziej dynamiczną aurę.
0: No to w szczegółach, jak to wygląda. Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu, w Wielkopolsce, jeśli chodzi o ziemię lubuską także i część Dolnego Śląska. Tam zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane, a deszcz raczej nie powinien przeszkadzać.
1: Więcej chmur pojawi się na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. No i właśnie w tych regionach możliwe są także przelotne opady deszczu i burze.
0: Szczególnie warto zwrócić uwagę na południowo-wschodnią Polskę. Na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu podczas burz lokalnie może spaść nawet około 50 mm deszczu.
1: Na Pomorzu 22 stopnie, w centrum kraju 26. Tak to wygląda na naszej mapie pogodowej.
0: Temperatura będzie typowo letnia, najcieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdzie termometry mogą pokazywać nawet 31 stopni, chłodniej jedynie nad samym Bałtykiem około 18. Moi drodzy, zaczynamy nasze spotkanie. Letnia prognoza pogody. To drugi dzień lata, prawda, Dagmara?
1: Drugi.
0: Bo my ostatnio się widzieliśmy jeszcze wiosną.
1: Tak, a wiosną, późną bardzo. No tak, no to teraz wspólne lato nas czeka, no to zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kłaniamy się pięknie. Raz jeszcze. Dagmara Kowalska.
0: I Piotr Firan. I oczywiście przygotowaliśmy dla was zagadkę na rozgrzewkę. To powoli, powoli. Właśnie. A propos powoli i szybko. Dzisiaj ten temat także. No bo zdarza się tak, że każdy z nas gdzieś tam na swojej skórze odczuje o poranku, być może w poniedziałek, albo też w inne części dni, że ktoś wywiera na nas presję.
1: Tak, że się spieszy, że jedzie większym samochodem, że wisi na zderzaku i że chce być szybciej, szybciej, szybciej. A tu na

0: przykład pasy i
1: pieszy,
0: który wchodzi z prawej strony. Jak wiadomo, trzeba się zatrzymać, żeby go przepuścić.
1: I kiedy człowiek się zatrzyma, to się zaczyna zastanawiać, po co ta presja i czy rzeczywiście ten człowiek, który gdzieś tam się spieszy, jest w stanie coś zdziałać, kiedy aut jest bardzo dużo, pieszych także, rowerzystów i innych użytkowników drogi. No i na tym postoju się zastanawiamy. Chłopie, albo kobieto, co ty robisz?
0: Dokąd ty się tak spieszysz? Dokąd my się w ogóle wszyscy tak spieszymy?
1: Dlaczego to się rozsmarowuje, albo dlaczego inni wszyscy także muszą brać udział w tym pośpiechu, a tak naprawdę nie ma on najmniejszego sensu. Pytanie, skąd to się bierze?
0: Właśnie, dokąd się spieszycie o poranku i dlaczego się spieszycie, dajcie znać w naszej aplikacji i tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie zaoszczędzić w mieście choćby minutę albo dwie, jadąc szybciej niż wszyscy, którzy jeżdżą poprawnie. Dajcie znać w naszej aplikacji.
1: No tak, i jednocześnie narazić innych na niebezpieczeństwo. Zaczynamy, jesteśmy w trasie, zapraszamy wszystkich na pokład.

0: Poniedziałek to świetna okazja, żeby porozmawiać o presji i o pośpiechu. I o to właśnie pytamy, skąd to się bierze. I mamy tutaj wpis. 80% ludzi traci 20% czasu, gdy wstaje i skroluje głupoty w smartfonie. No tak. Wystarczy wcześniej wyjść z domu, pisze Miki. No tak, jeśli chodzi o komentarze, to czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. Za moment zagadka, ale wcześniej Patryk Bedliński. Witamy. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Jak tam powrót z lata?
2: No bardzo przyjemnie. Jeszcze dzisiaj na rowerku z samego rana, więc tak dodatkowo się doładowałem energią, no i oby jak najdłużej.
1: Coś w tym jest, słuchajcie, jak się rano biega, jeździ na rowerze, uprawia jakieś inne sporty, aktywności, to jakoś ten dzień jest przyjemniejszy, mam wrażenie.
2: Endorfiny?
1: No myślę, że tak.
2: No poprawia humor.
0: No to ruszajmy się, a jeśli chodzi o ruch, to sprawdźmy
1: na
0: tak, ze sobą. Sprawdźmy, gdzie występują utrudnienia, a gdzie jeździ się całkiem.

0: przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Służby drogowe informują, że powinny już kończyć się problemy na opolskim odcinku autostrady A4. Na to były spore utrudnienia, bo w wyniku zderzenia ciężarówki z busem zginęła jedna osoba. Trzy trafiły do szpitala. Trasa była zablokowana. Na obecnie nawigacja wskazuje korek, który występuje na trasie z Opola w kierunku Wrocławia i korkuje się między zjazdem na Krapkowice, a zjazdem na trasę 46. Czyli gdybyście chcieli mieć pewność, że unikniecie postoju w korku, warto zjechać z A4 na wysokości Krapkowic, jadąc w kierunku zachodnim. Poza tym drogowe problemy na trasie Przeworsk-Łańcut, czyli na podkarpackim odcinku A4. Na 602 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, przez to lewy pas mamy zablokowany w kierunku Krakowa i tylko prawym się tamtędy poruszamy. Między Dębicą a Tarnowem problemy na podkarpackim odcinku A4 także. Tam osobówka uderzyła w bariery i mamy zablokowany prawy pas. To też jest dnia do Krakowa. Od was także płyną wieści.
3: Słuchacz Rafał z tej strony z Wielkopolski. Za godzinę mamy blokadę S3, węzeł Gardno w kierunku Szczecina przez rolników. Tutaj jeszcze proces ma trwać nawet do 60 dni. Dużo osób już się wybiera w kierunku wczesnego urlopu. Zapewne będą duże korki na drogach alternatywnych.
2: Licząc od tej pory, to już nawet nie za godzinę, a za niecałą godzinę, bo o godzinie 11 rolnicy ciągnikami mają wjechać na węzeł Gardno, paraliżując ruch w obu kierunkach między Szczecinem a Pyrzycami. Rolnicy zapowiadają, przypominam, całkowitą blokadę trasy S3. Uwaga też na S6 między Kołobrzegiem a Kiełpinem. Na trasie do Szczecina jest zwężenie po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu. Pojawiły się także kłopoty na S8, na wysokości węzłów Piotrków, Trybunalski Wschód i Polichno. Po awarii dużego pojazdu zablokowany jest zjazd do obiektu gastronomicznego. Tak to służby opisują, czyli zjazd na MOP najprawdopodobniej po prostu. No i jeszcze zaglądamy na Lubelszczyznę. Problemy na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski w Łabuńkach Pierwszych. Na 184 kilometrze Krajowej 17 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba ma obrażenia. Przejeżdżamy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i zaczynamy od naszej zagadki, ale pytamy was cały czas też o to, dlaczego się tak spieszymy i skąd ten pośpiech na naszych drogach, nie tylko drogach, bo myślimy też o metrze, o komunikacji miejskiej, autobusach, tramwajach, każdym jednym pojeździe, w którym widać ten nasz pośpiech. Dajcie znać w naszej aplikacji, ale mamy też zagadkę, prawda?
5: Tak, mamy zagadkę, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy w aucie, w pracy, gdziekolwiek jesteście, pijąc kawę, herbatę, zgadujecie, o co chodzi.
4: Właśnie, jestem ciekawa, czy zgadniesz, o co chodzi. Na samą myśl o tym Buzia się śmieje. Taka podpowiedź.
5: O, to jest dużo rzeczy może być. Na samą myśl o tym Buzia się śmieje. Ale rozumiem, że to jest związane z motoryzacją,
4: Dagmara. Tak.
5: Mm-hmm. No dobrze. No to czekamy na ruch z waszej strony. Ja na razie nie zgaduję na antenie, ale zaraz się z Dagmarą też pobawimy w zgadywanie. Teraz The Rolling Stones. Proszę bardzo. Tak, to wszystko brzmi. A nie,
4: tak,
5: The Colors i The Rolling Stones. Tak, wszystko się zgadza. 14:30 po 10:00.

0: Dokąd tak pędzimy? To pytanie zadaje sobie każdy kierowca, któremu ktoś właśnie siedzi na zderzaku albo wyprzedza go przed światłami. A wszyscy wiemy, że takie wyprzedzanie przed światłami albo na przejściu dla pieszych może się okazać tragiczne w skutkach.
1: Mm-hmm. No tak, nie tylko dla pieszych, także dla tych, którzy się zatrzymali, a jadą na przykład jednośladem, albo dla tych, którzy zatrzymali się, a ten samochód, który jedzie za nimi, jedzie ze zbyt dużą prędkością. Wiesz co, jest kilka takich powiedzeń dotyczących pośpiechu i myślę, że do tego będziemy powolutku zmierzać, ale pomyślałam sobie, że dobrze byłoby porozmawiać właśnie na początku tygodnia o tym, co nas tak jakoś opóźnia. Nie wiem, bo jest takie powiedzenie, to nie jest moje hasło, ale bliskiej mi osoby, wstaję i już jestem spóźniony. Mhm. I coś w tym jest, że w tym współczesnym świecie wstajemy i wszędzie jesteśmy spóźnieni, bo każdy dokądś biegnie. Tylko zwróć uwagę na to, że jak jedziesz na wakacje i, nie wiem, wybierasz się w miejsce, no twoje jakieś tam wymarzone, powiedzmy, niech to będzie Meksyk, to tam też się dużo dzieje, ale tam ci ludzie nie biegają. Oni po prostu chodzą. U nas jest jakoś trochę inaczej. My wszędzie biegniemy. Nie jesteśmy w stanie zauważyć tego, co się dzieje wokół,
0: czyli
1: bo jesteśmy w biegu.
0: Sugerujesz, że ewentualnie organizacja czasu zupełnie sobie z nią nie radzimy. No bo
1: a może ja tak, po prostu...
0: Wiesz, to też sobie tak pomyślałem, że może być tak, że ktoś późno chodzi spać. Myślę o sobie.
1: Rano
0: nagle myślę sobie, dobra, jestem w niedoczasie, bo jednak trochę sobie chciałem pospać, a tu jednak trzeba iść do pracy. I cały czas jest takie pożyczanie tego czasu, tak? Mm-hmm. Czyli wieczór sobie przedłużamy, żeby sobie odpocząć. Trochę za długo ten wieczór trwał. Później rano trzeba zagęszczać ruchy. No i ostatecznie, kiedy jesteśmy już w tym samochodzie albo gdziekolwiek na rowerze, no to pędzimy przed siebie, żeby tylko zdążyć. I być może tutaj ta organizacja jednak czasu ogólnie nie jest najlepsza i trzeba na tym się skupić.
1: Może tak, może to właśnie to, a może coś zupełnie innego, a może to wy wiecie, co was spowalnia. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że tracimy czas scrollując głupoty w smartfonie. Tak. A jakby tak wyłączyć smartfony, jakby tak wyłączyć wszystkie media społecznościowe, to co by się wydarzyło?
0: No właśnie, ale jeśli chodzi o eksperymenty konkretne, to osoby, którym zasugerowano, że się spóźniają, przyspieszały, częściej zmieniały pas, podejmowały bardziej ryzykowne decyzje. Problem w tym, że zysk czasowy bywa w tym przypadku minimalny. Mm-hmm. Więc tak naprawdę gigantyczna presja dla człowieka, taka presja psychologiczna, zdenerwowanie. Myślę sobie, że to bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie, a ostatecznie skutek taki sobie, albo w zasadzie minimalny.
1: No tak, to prawda.
0: Więc
1: czyli,
0: po co?
1: Czyli trzeba wyjść wcześniej, żeby zdążyć tam, dokąd jedziemy, bezproblemowo.
0: Jedziemy dalej, 24 po 10. Przypominamy pierwszą podpowiedź jeszcze w naszej zagadce. Jest ona następująca.
1: Na samą myśl o tym buzia się śmieje.
0: I jest to związane z motoryzacją. Tak. Ciekawe, co wam przychodzi do głowy? Czekamy w naszej aplikacji.

0: na drogach.
1: A sprawdza dla nas Patryk Betliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: W dwóch miejscach są problemy na podkarpackim odcinku autostrady A4 w kierunku Krakowa. Między Przeworskiem a Łańcutem na 602 km osobówka wjechała w barierę i przez to lewy pas w stronę Krakowa jest zablokowany. Drugie miejsce z kłopotami to trasa między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów Centrum i też jezdnia do Krakowa. Na 527 km osobówka uderzyła w bariery i dlatego zablokowany jest prawy pas. Uwaga też na A6 między węzłami Radziszewo i Klucz, niedaleko Szczecina. Na jezdni do Świnoujścia zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ale są utrudnienia. Zablokowany jest jeden z pasów. Na S6 też problemy. Te występują między Kołobrzegiem a Kiełpinem. Na jezdni do Szczecina ciężarówka wjechała do rowu. No i na 80 km mamy wyłączony prawy pas. Uwaga też na S8. Między Piotrkowem Trybunalskim, konkretnie wschodnim węzłem, a węzłem Polichno na trasie do Warszawy zepsuła się ciężarówka i przez to zablokowany jest zjazd do pobliskiej restauracji. To 335 km. Na S8 problemy też między Żgowem a węzłem Róża. Bus z naczepą uderzył w bariery i przez to lewy pas mamy zablokowany. Jezdnia do Wrocławia. To ta, na której są problemy między węzłem Żgów a węzłem Róża. Przejeżdżamy teraz na S61, a na tej trasie problemy napotkają jadący do Warszawy między węzłem Ełk Wschód a węzłem Kalinowo. 143 kilometr. Tutaj ciężarówka wjechała do rowu, no i przez to mamy zablokowany jeden pas, więc tylko lewą częścią jezdni możemy tam przejeżdżać. Naprzemiennie, jednym pasem na zmianę podróżują zmotoryzowani między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. To fragment Krajowej 17, a konkretnie Łabuńki pierwsze, 184 kilometr. Po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, mamy ruch jednym pasem, a poszkodowana w wypadku została jedna osoba. Między Łochowem a Brokiem problemy na 50, bo ciężarówka wypadła z jezdni. Obowiązuje ruch naprzemienny, tylko częścią trasy to 275 km. No i jeszcze na koniec trasa Piotrków Trybunalski Kielce, okolice Smykowa. Tam jedziemy tylko jednym pasem na zmianę, bo służby wyciągają z rowu ciężarówkę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cześć, ekipo PRK. Może chodzi o silnik V8 albo V12. Tomek z Warszawy zastanawia się głośno i wysyła do nas wiadomość. No ja po tej pierwszej podpowiedzi też pewnie bym poszła w tym kierunku. Na samą myśl o tym buzia się śmieje.
0: No tak, ale tutaj jeżeli połączymy to z inną kategorią, na przykład głupotą i tym silnikiem V8, no to mamy gotowe... żenujące czasami sytuacje. Odpowiedź na zagadkę głupota pośród kierowców, a jeśli chodzi o ten pośpiech, to przed smartfonem też byli pospieszalscy i w tym Meksyku też ludzie jeżdżą innym na zderzakach i zajeżdżają sobie drogę. Taka jest po prostu ludzka natura. Nauczona od czasu używania zegarków. No z tym zegarkiem to w takim razie co? Trzeba byłoby się ich pozbyć, tak?
1: No tak, tylko jak nas oduczyć, która jest godzina? Chociaż czasem my wpadamy w takie momenty, że rety, jak ten czas szybko płynie. Myślałam, że 14, a tutaj już 18. Zobacz, jesteśmy 4 godziny spóźnieni.
0: Należy zawsze odpowiadać na takie pytanie, która jest godzina wczesna.
1: Właściwa.

0: Ja nie wiem, czy poziom trudności naszej dzisiejszej zagadki to jest 4,5 na pewno, czyli
1: ale jest tylko jedna
0: 9.
1: podpowiedź, Dagmaro, więc...
0: No dobrze, no to drugą, to drugą.
1: Jednak drugą, tak.
0: Pierwsza była bardzo prosta, tak sobie pomyślałam, chociaż trochę błądzicie, no to dla pomocy podaję wam pomocną dłoń, o może tak, i podpowiedź druga, która nie wiem, czy będzie bardziej pomocna, czy może trochę mniej. Audrey Hepburn znała jego klimat. Znała ten klimat bardzo dobrze, a pierwsza podpowiedź na samą myśl o tym, Buzia się śmieje.
1: Czyli ta pani ze śniadania u Tiffany'ego, tak?
0: Mhm. Mm-hmm.
1: No to ja już wiem.
0: To napisz tak w aplikacji.
1: Tak mi się wydaje, że wiem. Ale to, Dagmara, zaraz sobie to skonsultujemy.
0: Mm-hmm.
1: I jeśli
0: Piotr
1: chodzi...
0: dzisiaj nie wie.
1: Jeśli chodzi... Totalnie nie dostałem dostępu jeszcze do zeszytu z odpowiedziami. Jeśli chodzi o pogodę, bo to są bardzo ważne tematy też, mm-hmm. bo bywa kapryśna. Najpierw mamy upały, a później mamy ulewne deszcze miejscami. Poniedziałek, kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW, chociażby dla województwa lubelskiego.
0: Tak to właśnie wygląda. W sumie zresztą wczoraj też tak było miejscami, a przedwczoraj były zapowiadane burze, ale nie wiem, nie zwróciłam uwagi, czy doszło do burz. No słuchajcie, mamy bardzo gorące powietrze, bardzo gorące masy powietrza i synoptycy cały czas mówią o tym, że będzie upalnie, ale w związku z upałami będą też burze i tu są ostrzeżenia, którym miejscami będą towarzyszyć także silne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. Tak to wygląda. I porywie wiatru do 75 km na godzinę. Muszę się napić maczy, bo zwalniam, jak mówię.
1: Burza może być niebezpieczna jeszcze przed swoim nadejściem. O tym mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
2: Burze niektóre mają potencjał do generowania niebezpiecznych zjawisk przed swoim nadejściem. Ja mam tu zwłaszcza na myśli wyładowania atmosferyczne generowane przed czołem burzy. I czy to super komórka burzowa, one najczęściej to robią, generują wyładowania na przykład 10, 15, 20 km 30 przed burzą. To jest tak zwany grom z jasnego nieba i to jest sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna dla obserwatora, czy to też dla nas, ale my to bierzemy po prostu w kalkulację ryzyko i wiemy mniej więcej, kiedy się wycofać. Pioruny niektóre potrafią uderzać w znacznej odległości od burzy.
0: No i wtedy piorunem do domu albo gdzieś, gdzie będziecie bezpieczni, uważajcie na siebie, bo to ostrzeżenie IMGW jest już drugiego stopnia przed burzami w Lubelskiem i obowiązuje do 20.
1: Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi w zagadce, to po pierwsze uśmiechamy się, kiedy o tym sobie pomyślimy, a drugie związane jest z amerykańską aktorką Audrey Hepburn. Mm-hmm. Takie są dwie podpowiedzi.
0: Tak, ona to znała świetnie ten klimat.
1: No więc czekamy na odpowiedzi w naszej aplikacji i jedziemy dalej. Kwadrans do 11:00.

0: również, no i zajęty jest prawy pas. Na A6 uważajcie na problemy niedaleko Szczecina, między węzłami Radziszewo i Klucz, na jezdni prowadzącej do Świnoujścia. Po tym, jak zderzyły się dwie ciężarówki, mamy zajęty jeden z pasów. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na ekspresowej trójce uważajcie na problemy między węzłami Klucz i Pyrzyce. To z powodu protestu rolników. Na węźle Gryfino jest całkowita blokada drogi S3 w obie strony. Droga jest nieprzejezdna od węzła Klucz do węzła Pyrzyce. Na S8 problemy napotkamy między węzłami Piotrków, Trybunalski Wschód i Polichno na trasie do stolicy. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest zjazd do pobliskiej restauracji. Natomiast w drugą stronę, czyli do Wrocławia, problemy występują między węzłami Żgów i Róża. To kilometr 223. Bus z naczepą uderzył w bariery, no i przez to jeden z pasów jest zablokowany. Uważajcie także między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, niedaleko miejscowości Łabuńki Pierwsze. Tutaj na 184 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów osobowych. No i przejeżdżamy tylko częścią jezdni. Naprzemiennie jedziemy też między Łochowem a Brokiem na 275 kilometrze krajowej 50. Tam ciężarówka wypadła z jezdni. Jednym pasem pojedziemy też na trasie Kielce-Piotrków-Trybunalski, niedaleko Smykowa. Chodzi o 53 kilometr. No i jeszcze zaglądamy w okolice Poznania. W związku z remontem nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny zamknięte są łącznice Świecko-Katowice i Poznań-Świecko. To 171 kilometr A2.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza zagadka trwa. My mamy dla was dwie podpowiedzi już, ale może dorzucimy jeszcze jedną. Na samą myśl o tym Buzia się śmieje. Audrey Hepburn znała ten klimat bardzo dobrze. I to jest na pewno coś, co daje sporo wolności.
3: No to czekamy. Mam nadzieję, że uda się niebawem wpaść na dobre rozwiązanie. 7 minut do 11:00.

0: No to mamy godzinę 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeśli chodzi o prognozę na dzisiaj, to najspokojniej na północy i zachodzie naszego kraju.
0: A na Pomorzu, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej nie zabraknie słońca. Temperatura będzie bardzo przyjemna, chociaż akurat dzisiaj tam bez upałów.
2: Znacznie więcej dzieje się na południu i wschodzie kraju. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce oraz miejscami na Mazowszu mogą rozwijać się burze.
0: Lokalnie pojawi się także grad. W czasie burz możliwe są silniejsze opady deszczu i porywy wiatru, które będą dochodzić nawet do 80 km na godzinę.
2: Najcieplejszym regionem pozostanie dzisiaj południowy wschód naszego kraju z temperaturą dochodzącą do 31 stopni.
0: No a w centrum kraju 26, na Pomorzu 22 i to będzie taki dzień, w którym warto obserwować niebo, szczególnie na wschodzie i na południu Polski, bo tutaj wszystko się może zdarzyć.
2: No i rzeczywiście sprawdza się ten południowy wschód. W Terespolu aktualnie mamy najcieplej, 27 stopni prawie, a najchłodniejszym miastem jest Ustka, 17 stopni. To północ naszego kraju. My jedziemy

0: dalej, mam nadzieję, że w kierunku rozwiązania naszej zagadki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na samą myśl o tym Buzia się śmieje. Audrey Hepburn znała bardzo dobrze ten klimat. To coś daje sporo wolności. Może jeszcze czwarte?
0: No pewnie, Dagmara.
2: Na światłach
0: zaraz
2: nie musi...
0: wakacje.
2: Na światłach nie musi udowadniać niczego rykiem silnika. Po prostu jest.
0: I jest dużo życzliwości, fajnych wibracji, uśmiechu na twarzy. No dobrze,
2: jest.
0: Zgadłem.
2: Tak, Maro,
0: tak, ja już wiem.
2: Się.
0: A teraz wasza kolej.
2: Czy chodzi o jazdę sportowym kabrioletem? Pawełski.
0: 2:30 po 11 czekamy.

0: Hej, hej! Właśnie, obudźcie się. Halo, co jest z wami? Direkt pisze.
1: No jak to, ludzie już pakują plecaki, planują biwaki, za chwilę się wakacje zaczynają.
0: Do pracy, proszę.
2: A bo w tym tygodniu jest zakończenie roku szkolnego.
0: No, w tym tygodniu.
2: Ten piątek.
0: Mm-hmm. To się przedłużyło, co? Bo czasem bywało tak, że się kończyło szkołę 21 czerwca i wtedy było więcej niż 2 miesiące wakacji.
1: No ciekawe, czy będą wspaniałe wyjścia na lody do cukierni i na drożdżówki, czy ktoś dostanie mantościerą.
0: Mówisz o czerwonym pasku? A ja już spotkałam jedną dziewczynkę, która ma czerwony pasek na świadectwie, między innymi 6 z języka angielskiego.
1: O, mm-hmm. No to bardzo fajnie. No,
2: czyli ona dostanie te lody, tak?
0: Ona dostanie lody na pewno.
2: No, to dobrze.
0: Zażyczyła sobie obecności nad morzem i powiedziała, że tata się zgodził.
1: No to bardzo przyjemne rzeczy się kroją, a jeśli chodzi o sytuacje drogowe, to sprawdzamy.
0: Nie wszędzie się kroją bardzo przyjemne, bo Direkt napisał, że wykrakałam, i bo właśnie ogłosili w lokalnym radiu, żeby uciekać przed huraganowymi podmuchami wiatru, grad wielkości ping-pongowych piłek i prawdopodobnie trąby powietrzne. Same przyjemności. Uważaj na siebie, Direkcie, drogi nasz.
1: Dagmaro, ja będę jednak chciał, żebyś odwołała te piłeczki ping-pongowe, bo tak, okazuje się, że masz gigantyczną moc.
0: No dobrze, to właśnie, no to bo ty na Amerykę jesteś. Teraz, no, tak? Mam moc na Stany, tak? No dobrze, to odwołuję Direkcie, odwołuję.
1: O, od razu lepiej. A teraz Emilia i o tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mam nadzieję, że w najbliższym czasie odwołamy też utrudnienia drogowe, chociaż ich naprawdę jest dosyć sporo o tej wczesnej jeszcze mimo wszystko porze. Autostrada A4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Rzeszów Zachód, miejscowość Bratkowice, czyli województwo podkarpackie, 564 km. No niestety kierujący samochodem osobowym uderzył w poduszkę energochłonną przy zjeździe na miejsce obsługi pasażera Dąbry, no a następnie w bariery na pasie rozdziału i całkowicie pozostał zablokowany lewy pas w kierunku Rzeszowa. Na miejscu służby są od godziny 10:45, no i do południa ma się niby rozwiązać już sytuacja na autostradowej czwórce, ale tam jedziemy teraz zdecydowanie wolniej. S3, węzeł Kliniska, węzeł Rzęśnica, czyli zachodnie Pomorskie, województwo, 84 km i tam niestety w ciężarówce był wystrzał opony, dlatego mamy zablokowany pas awaryjny w kierunku Szczecina i od 10:30 tam także są problemy z przejazdem. I jeszcze jedna informacja z S8, węzeł Konotopa, węzeł Warszawa Zachód, czyli sama już właśnie stolica, gdzie było zderzenie dwóch samochodów osobowych i pozostaje zablokowany lewy pas w kierunku Białego Stoku. I jeszcze krótka informacja, droga krajowa numer 22, to akurat województwo pomorskie, Malbork-Swarożyn, Kałdowo, 353 km, też kolizja dwóch samochodów osobowych i także mamy drogę zablokowaną. Trwa też tutaj akcja służb ratunkowych i to jest dosyć poważne zdarzenie drogowe, dlatego nieprzejezdna będzie, przypomnę raz jeszcze, droga krajowa numer 22.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Konkursowe podpowiedzi nasze do waszej dyspozycji. Mamy już ich kilka i ja mam wrażenie, że to jest naprawdę już tak prosta odpowiedź, że chyba łatwiej się nie da, ale może coś nam się uda jeszcze wymyślić. Na samą myśl o tym Buzia się śmieje. Audrey Hepburn znała bardzo dobrze ten klimat. To coś, co daje sporo wolności, a na światłach nie musi udowodniać niczego rykiem silnika. Jest zwinny i raczej nie sprawia problemów.
3: Mm-hmm. I czekamy, co to może być, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Moi drodzy, 14 minut po godzinie 11, jedziemy dalej i mam nadzieję, że w tej godzinie rozwiążemy absolutnie.

0: Ale mi się dobrze ten utwór kojarzy. Myślę, że nie ma na świecie osoby, która by powiedziała, że nie jest fajny, że nie porywa do tańca i że nie zabiera nas w przyjemne rewiry naszego życia.
1: Masz rację. Absolutnie się z tobą zgadzam, ale Dagmaro, jeśli chodzi o różne bieżące sprawy, które rozpoczęliśmy, no to zagadka cały czas nie jest rozwiązana. I co my z tym zrobimy?
0: No nic, no możemy dorzucić podpowiedzi. Najpierw przypomnimy te, które mieliśmy do tej pory, czyli to na samą myśl o tym, to Buzia się nam śmieje. Audrey Hepburn znała ten klimat świetnie. To jest na pewno coś, co daje sporo wolności. Na światłach niczego nie musi udowadniać rykiem silnika. I jest zwinny i raczej nie sprawia problemów. Mamy odpowiedzi trochę.
1: No to posłuchajmy.
2: Cześć wszystkim. Weszłam teraz do samochodu. Odpaliłam jak zawsze radio RK. No i cóż, nie znam za dużo podpowiedzi, tylko tą jedną. Może tą wolność i radość sprawiał w samochodzie Szyberdach. Chyba, że nie chodziło o samochód, tylko na przykład o jazdę na motorze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Kasia ze Stingerki.
3: Dzień dobry, Łukasz z tej strony. Czy chodzi o ścigacza?
0: No, powiedziałem.

0: Blisko, ale nie. Składany dach w kabriolecie to też nie jest. Może chodzi o przejażdżkę kabrioletem. To Piotrek z Żółtego i Tomek wysłali takie odpowiedzi. Już to się pojawiło wcześniej. Czyżby chodziło o rower, Antek ze Słonecznego Gryfina? Nie.
1: To jest kuń, ktoś napisał.
0: Kuń. Teraz już można zobaczyć tylko w telewizji. Pozdrawiam Miluś. Ładne pseudo, bardzo
1: czyli
0: mi się
1: ja się cieszę. No i to prawda, zgadza się wszystko.
0: W sumie. Samochód elektryczny. Andzia z Międzyrzecza. Nie, też nie samochód elektryczny. O, wygląda na to, że jest to Volkswagen Garbus. Właśnie przy okazji jego
1: dzisiaj
0: Światowego
1: Garbusa.
0: Święta. Tak. Wyprostuj się. Maciek z UK nam wysłał taką odpowiedź.
1: Już,
0: nie. O, teraz jest super. Mm. Ale wiesz co, teraz wyglądasz jakbyś kił połknął, to możemy.
1: Wiesz co, i tak. No i zobaczcie, z kim ja muszę tak, od samego poniedziałku już jest
0: dam ci
1: krytyczne
0: wolne
1: spojrzenie.
0: W piątek.
1: Ale za to dzisiaj nadrabiasz, naprawdę.
0: No trochę tak. No dobrze, nie chodzi o rower, nie chodzi o Volkswagena, nie chodzi o samochód Garbusa, nie chodzi o samochód elektryczny, nie chodzi o kunia i rower jeszcze się pojawił od Lukisa.
1: Tak, Maria, jeszcze powinnaś mi taką książkę na głowę położyć, żeby zrobić ze mnie naprawdę
0: mam
1: takiego
0: kartki.
1: Porządnego kawalera.
0: Może być kartka.
1: Wiesz? No, dobra. Jedziemy dalej, moi drodzy. Zagadka nierozwiązana, wszystko leży odłogiem, ale liczymy na was, że to się za moment zmieni.

0: Jeśli pracuje od rana, to człowiek jest bardzo głodny. Tak. Do takich wniosków dochodzi Emilka.
1: Bo ja myślę, że Patryk Bedliński chyba musiał być bardzo dobrym uczniem i chyba miał ten czerwony pasek w szkole, bo on dzisiaj tutaj przyszedł z wielkim wiaderkiem lodów i tam już tych lodów nie było, więc ja myślałam, że on je zjadł. On mówi, że tam nie było lodów. Mówię, no to co, koperek pewnie. No bo zawsze w opakowaniu po lodach jest koperek. No ale nie, okazało się, że pierogi z truskawkami, w sumie, nie wiem, to miało być śmieszne.
2: I wsunął całe?
1: No chyba tak, no wsunął całe, ale myślałam, że
0: zostało
1: tam były lody.
0: Zostało tylko pudełko.
1: Zostało tylko pudełko.
0: A może wcześniej były lody?
1: Pozdrawiamy Patryka oczywiście. No i wszystkich...
0: Naszego głodomora.
1: O, a jeżeli nas słuchają na przykład ci, którzy może będą mieli czerwony pasek i może będą jedli lody w tym roku, to niech napiszą.
2: Albo coś zupełnie innego, bo zaraz chyba sezon na jagodzianki się rozpocznie.
0: O tak, no w Polsce można zjeść pyszne jagodzianki.
2: I różne inne rarytasy. W związku z tym, no właśnie, jakby ta lista jest długa i każdemu wedle potrzeb, oby tylko ten pasek był, ale myślę sobie, że też niekoniecznie musi być.
0: A to może dobry pomysł, żeby już
2: wystarczy czasami zdać z klasy do klasy.
1: Dokładnie. Piotrze, ja w naszym bufecie radiowym dzisiaj widziałam jagodziankę, także...
0: Dla ciebie, na ciebie czeka.
2: Tak, to...
1: No, myślę, że tak.
2: No dobrze, to pójdę do pani Elizy później, może jeszcze ktoś jeszcze nie wykupi. Wyruszmy na drogi teraz i sprawdźmy, co się dzieje, ale rozwiązanie zagadki także przed nami, więc koniecznie zostańcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chcieliśmy bardzo odwołać utrudnienia i tak się też dzieje, także dziękujemy. Droga krajowa nr 74 już przejezdna między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami w Smykowie w województwie świętokrzyskim właśnie. Był wyciągany pojazd ciężarowy z rowu od godziny 7 i był wprowadzony także ruch wahadłowy. Teraz już jest przejezdna ta krajówka, także bez problemów można przejechać. S8, węzeł Konotopa, węzeł Warszawa Zachód i tam była kolizja dwóch samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o przejazd, to nie mogliście dojechać do Białego Stoku.

0: toku od 10.40. Tam także już jest czysto. Autostrada A4... A4, przepraszam, to już chyba po prostu
1: co
0: przez te truskawki.
1: No właśnie, koleżanka głodna chyba.
0: A psik miało być. Autostrada A4, węzeł Przeworsk, węzeł Łańcut do miejscowości Białobrzegi dokładniej. Województwo podkarpackie, a w kierunku Krakowa to droga. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery i zablokowany mieliśmy lewy pas ruchu. Odbywał on się tylko i wyłącznie prawym. Także bez utrudnień, ale przypominamy, że jeszcze cały czas dużo samochodów ustawia się na autostradowej czwórce na węźle Sędziszów do węzła Rzeszów Zachód na 564 kilometrze. I tam te utrudnienia będą trwały jeszcze do godziny 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Patrz, chcemy kończyć zagadkę, jeśli dopiero co rozkręcili nasi słuchacze.
1: No, tak bywa czasami. To nigdy nie wiadomo, jak się potoczy. Jest poniedziałek, można powiedzieć, chimeryczny, a poza tym w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj też taka pogoda, że człowiek musi czasami gasić pożary. Albo skoczyć do wiadra z kawą.
3: Słuchajcie, my jeszcze...
1: Chcesz łyka tak mara, bo to taka...
3: Nie, ja bym się maczy napiła bardzo chętnie, ale to chyba muszę poczekać. W latach 60. był symbolem młodości, dzisiaj określa miejski styl, no i ma związek z modą, kawą na wynos, albo wakacyjnym klimatem. To podpowiedzi, a my mamy od was odpowiedzi. Jest ich już troszkę. Duża pojemność bagażnika od Direxa wpadła przed chwilką i rower się pojawił po raz kolejny. I mamy jeszcze taką propozycję.
4: Dzień dobry, witam jeszcze raz, Łukasz z tej strony. Czy to jest pewność siebie?
3: Aha, przydałaby się. Czasem nawet pomaga radzić sobie z wieloma trudnościami. Ale nie o pewność siebie nam chodziło. A może chodziło nam po prostu o to?
5: Cześć, Jacek z Miśka. Ja stawiam na skuter. Chyba chodziło o skuter i rzem. Pozdrawiam, cześć.
6: Czyżby chodziło o skuter Vespa? Pozdrawiam, Tomasz z Dafa.
3: A może chodzi o skutera? Pyta Paweł Łyski. No i powiem wam tak. Tak!
1: Mówiłaś o Audrey Hepburn, tak. Czyli też film Rzymskie wakacje i tam skuter. To jest dobra odpowiedź. Wszystko się zgadza. Brawa!
3: Taka oczywista zagadka, a jakoś tak niezbyt dobrze sobie na początku radziliśmy, ale to tak jest, bo to poniedziałek. Ja myślałam, że to będzie takie proste. No ale słuchajcie, tak, jesteśmy z was dumni, wyszło bardzo dobrze, chodziło o skuter. No i teraz przy okazji, jak będziecie robili sobie jakieś kalambury czy jakieś inne zagadki, na przykład podczas wakacji na działce, albo gdzieś nad morzem, albo gdzieś gdziekolwiek indziej, gdzieś w górach na Mazurach, no to przypomnijcie sobie te podpowiedzi i myślę, że będzie pyszna zabawa.
1: No właśnie.
3: Nie tylko przy grillu.
1: A my, moi drodzy, jedziemy dalej w stronę, no właśnie, w stronę godziny 12, ale jeszcze kilka tematów przed nami. No bo tak, wakacje się zbliżają już wielkimi krokami. Pytania wakacyjne także się będą pojawiać i wiele, wiele więcej. To jest Polskie Radio Kierowców. 25 do 12.

0: Piękny był ten miks, ja się tak zasłuchałam. To Baranowski i Wodecki, taki duet pół na pół. Bardzo dobrze wykorzystany utwór, który jest przecież no, kultowym utworem.
1: Tak, i bardzo przyjemnie się go słucha w odświeżonym wydaniu. I jeśli chodzi o sprawy bieżące, to nasza słuchaczka, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich kierowców i całą redakcję Radia Kierowców. Chciałam poinformować, że autostrada A2 została zamknięta przez strajkujących rolników. Także wszyscy, którzy wybierają się do Szczecina, przez policję są kierowani na objazd przez Pyrzycę. Ale ja polecam zamiast w lewo na Pyrzycę skręcić w prawo na trasę 122, która później przechodzi w 121 i zdecydowanie jedzie się tutaj puściutko, ale no niestety nie są to warunki autostradowe. Dużo cierpliwości i przyczepności. Pozdrawiam, Magda.
0: A dokąd mamy się spieszyć? Mm-hmm. Idzie do nas lato, też jakoś tak bardzo powoli, też mu się nie spieszy, przychodzi o wyznaczonym terminie i o czasie. I tak od wieków i naprawdę nie ma się chyba do czego spieszyć.
1: Pozdrawiamy Magdę i bardzo dziękujemy. I myślę, że jest wielu kierowców takich wśród nas, którzy nawet wolą te drogi lokalne od warunków autostradowych, bo nie ma takiej presji, nie ma pośpiechu i też dziwnych zachowań. Na drodze po prostu sobie jedziemy, 90 na godzinę max i jest całkiem przyjemnie. Też pola, lasy, łąki.
0: No, przecież Polska o tej porze roku jest przepiękna.
1: Cudownie. I nie musimy rzeczywiście
0: nawet włączać klimatyzacji.
1: Tak, presji. Otwieramy okna i jest całkiem przyjemnie. Moi drodzy, a propos właśnie tej pory roku, a propos lata, a propos wakacji, to są takie szacunki Polskiej Organizacji Turystycznej, które mówią o tym, że w tym roku rekordowa liczba turystów odwiedzi nasz kraj.
0: Ja się nie dziwię, też bym tu przyjechała, jakbym była z zagranicy.
1: Już zeszły rok był rekordowy, bo ponad 20 milionów turystów przyjechało do Polski, a w tym roku jeszcze ma być o kilka milionów więcej. No to wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że musicie ugościć takiego turystę, który przyjeżdża z innego kraju do Polski. Pytanie, dokąd byście go zabrali, żeby mu pokazać Polskę w pigułce i czym nakarmili? I nie wiem, czy pierogi powinny znajdować się na pierwszym miejscu?
0: Nie, ja myślę, że jagodzianki. Albo chłodnik. O!
1: Czekamy na wasze propozycje w naszej aplikacji i jedziemy dalej. Gdybyście tak mieli na 3 dni oprowadzić turystę zagranicznego po naszym kraju, to dokąd byście go zabrali? Przy okazji może odkryjemy jakieś ciekawe miejsca, mało oczywiste.
0: I smaki.

0: co takiemu turyście z zagranicy w Polsce należałoby pokazać? Polska w pigułce dzisiaj. Oprócz tego, czym go nakarmić, tak żeby też poczuł wibracje naszej duszy słowiańskiej, polskości.
1: I żeby nie zapomniał przynajmniej przez dobę.
0: Tak, więc słuchamy.
2: Dzień dobry, Dudek z Milicza. Ja bym polecił śledzie w śmietanie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i radio kierowców. Narka.
1: Tylko czy z cebulą, czy bez?
0: Troszeczkę na pewno tak, żeby jeszcze podkręcić smak. No ale skoro tak, Islandczycy mają te słynne jakieś pofermentowane ryby, to myślę sobie, że śledź w śmietanie naprawdę
1: nie, no to pyszne.
0: Jest fantastycznym rarytasem. A zresztą chciałbym wam powiedzieć tak, poza anteną tutaj... Dagmara właśnie powiedziała, kiedy słuchaliśmy muzyki, aż zgłodniałam, jak usłyszała tę wiadomość. Aż zgłodniałam.
1: Ja bym chciała takie śledzie.
0: Aha, ja też bardzo lubię. Oj, bardzo.
1: Właśnie słyszę.
0: No właśnie. Emilko?
3: Ja bym bardzo chętnie, Dagmara, z tobą poszła na śledzika.
1: No to idziemy.
3: Idziemy na śledzika.
1: Mnie, piątka, on sobie poradzi.
3: Znaczy, no ty też możesz, tylko że ty idziesz na jagodziankę. A pani Eliza tam ma i jagodziankę i widziałam, że też było coś o chłodniku i ona też
1: chłodnik
3: ma.
1: Jest. O.
3: Tam jest tradycja polska i no bardzo dobry jest, także może zapraszamy do Polskiego Radia na obiad po prostu.
1: Wyjściówki. Widzicie, jakie to jest niesprawiedliwość na świecie. Naprawdę.
0: No i tak pokarało cię, że jesteś głodna.
3: Tak.
0: Ale może jakoś zaradzimy temu. 10 minut do 12, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 przed samym Rzeszowem w Bratkowicach trwa jeszcze sprzątanie szkód po zdarzeniu drogowym. Kierowca osobówki uderzył w poduszkę energochłonną, następnie w bariery w pasie rozdziału. Nic nikomu się nie stało, ale od 2 godzin służby jeszcze są na miejscu, no i blokują nam ten przejazd do Rzeszowa. Na S3 między węzłami Kliniska i Rzęśnica był wystrzał opony w ciężarówce. Mamy zatem blokadę pasa awaryjnego w kierunku Szczecina, natomiast lewy i prawy pas pozostają czyste, dlatego też nie tworzą się tam większe problemy z przejazdem. A bardzo poważna sytuacja jest w województwie pomorskim. Od 10:00 kierowcy nie mogą przejechać w kierunku Malborka krajową 22. Przed Kałdowem zderzyły się 2 osobówki i już teraz wiadomo, że 2 osoby zostały ranne. Trwa też wydobywanie rannych z pojazdu. Droga pozostaje całkowicie zablokowana w kierunku Elbląga i Chojnic. Można objechać utrudnienie przez Kwidzyn i Starogard Gdański. I na koniec jeszcze informacja, o której już słyszałam przed chwilą, bo podawała też informację nasza słuchaczka. 17-kilometrowa blokada drogi jest w województwie zachodniopomorskim przed Szczecinem, S3, węzeł Klucz, węzeł Pyrzyce. Tam trwa

0: protest rolników na węźle Gryfinow prowadzona jest całkowita blokada w obu kierunkach. S3 pozostaje nieprzejezdna od węzła Klucz właśnie do węzła Pyrzyce. A my czekamy na wiadomości od Was 22 513 11 11, ale jak zawsze też korzystajcie z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK. Polskie

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Na zegarze minęła godzina 12. Czas sprawdzić, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy tutaj lato numer 1 i lato numer 2.
0: Na północy i zachodzie kraju jest stosunkowo spokojnie, sporo przejaśnień, niewielkie zachmurzenie i temperatury, także sprzyjające aktywnościom na świeżym powietrzu.
2: A z kolei na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu i w rejonie podgórskim, w rejonach podgórskich coraz większą rolę zaczynają odgrywać chmury burzowe.
0: To właśnie tam w kolejnych godzinach mogą pojawić się najsilniejsze opady deszczu. Lokalnie suma może osiągnąć nawet 50 mm, a do tego możliwy jest grad i silny wiatr.
2: Spójrzmy jeszcze na najbliższą noc. Sytuacja zacznie się tutaj uspokajać. Burze będą stopniowo zanikać, a przede wszystkim na południowym wschodzie kraju.
0: Noc zapowiada się dość rześko. Na Pomorzu około 10 stopni, w centrum kraju około 13, a najcieplej pozostanie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, gdzie temperatura nie powinna spaść poniżej 18 stopni.
2: Dodatkowo miejscami mogą pojawić się zamglenia i mgły, które nad ranem ograniczą widzialność nawet do około 500 metrów.
0: Poniedziałek spokojniejszy na północy i zachodzie, ale na południu i wschodzie warto mieć dzisiaj parasol i śledzić prognozy na bieżąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Rozrusznik?
5: Jest.
4: Alternator?
5: Też.
4: Cewka, świece.
5: I oczywiście kij od szczotki.
4: No to co?
5: Ruszamy!

0: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
1: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
0: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
1: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
0: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
1: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
3: A tam awarie. Nie przewidujemy. Nie przewidujemy nawet w maluchach.
4: Tak. A jeśli chodzi o oprowadzanie turystów i karmienie także, tak żeby poznali, co to znaczy Polska, no to słuchamy.
5: Cześć, kochani. Piniu się kłania. W tej pięknej pogodzie. U mnie tutaj prawie 30 stopni już na liczniczku. Także fajnie. Gdzie ja bym zabrał kogoś z zagranicy? No, chyba będę oryginalny i nie będę zabierał w miejsca, które są znane, czyli jakieś miasta typu Gdańsk, Toruń i tak dalej. Nie. Ja bym pojechał, co nawet raz już zrobiłem, z jednym Anglikiem, pokazałbym polskie jeziora, klimat nad nimi panujący i jak to wygląda właśnie u nas w sezonie, jeżeli to by było w sezonie. No bo tego nigdzie nie ma. A nakarmiłbym go białą kiełbasą. Zapewne też się nie zna. Także tyle. Pa, pa.
3: Białą kiełbasą?
4: Latem
3: piniu, co ty?
4: A dlaczego nie?
3: Tam jest gorąco, tak?
4: Z grilla.
3: No co ty...
4: Kiełbasa z grilla? Tak. Do tego jakaś dobra, zimna sałatka. Prosto
3: no i musztarda, halo.
4: Oczywiście.
3: Chwileczkę.
4: No i jedziemy
3: i kiełbasa
4: dalej.
3: Kiełbasa to musztarda. No ale dobrze.
4: Tak, nasze pytanie jest cały czas aktualne. Oh, I leave quite an impression.

0: co można poczuć na ulicach?
1: Na ulicach, no mam nadzieję, że można poczuć wolność i można przejechać tam, gdzie mamy tylko
0: ochotę. Na pewno
1: lata. No i że co do pracy, chociaż nie do pracy, już późno, ale jeżeli ktoś na popołudnie, no to żeby był ten dobry przejazd rzeczywiście po godzinie 12, już 11, więc chyba czas.
2: No właśnie, czas na nas i sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A prawdopodobnie przez kilka najbliższych godzin nie przejedziecie przez drogę krajową numer 10 w województwie wielkopolskim. Wyżysk Piła, 182 kilometr, jest bardzo poważna kolizja, bo na razie nie mamy informacji o osobach rannych, czyli zderzenie.

0: Zdarzenie się czterech samochodów osobowych. Wprowadzony jest ruch naprzemienny jeszcze przed południem. Tak naprawdę doszło do tej kolizji. No i czekamy na kolejne wiadomości od służb. Natomiast w południe długie korki są na autostradowej obwodnicy Krakowa, kierunek Tarnów i Katowice. W kilku miejscach jest zwężenie, a czwórki w drodze do Wrocławia. Więcej aut ustawia się od Przylesia. W Warszawie raczej przyjemny przejazd jest na głównych trasach. Trochę wolniej jedzie się na S8 w kierunku Łodzi, ale więcej aut jest na drogach w podwarszawskich miejscowościach. Ciasno na pewno na S8 w Woli Rosztowskiej, kierunek Białystok. Krajowa Siódemka do Warszawy, czyli to jest dokładnie ta trasa, która prowadzi Was przez Dziekanów Leśny, a także przez Łomianki. Tam rzeczywiście widzimy, że no, stoi bardzo, bardzo dużo samochodów, ale też przypominamy o tym, że jest utrudnienie na autostradowej czwórce. Odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Rzeszów Zachód, miejscowości Bratkowice, województwo podkarpackie, 564 km i zablokowany macie lewy pas w kierunku Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wakacje się zbliżają, my będziemy zwiedzać, ale jeżeli ktoś przyjedzie do naszego kraju i akurat postawicie się w roli przewodnika, to jakie miejsca pokażecie w naszym kraju i czym nakarmicie? Białą kiełbasą z kiszonej kapuście na świeżo wypieczonym domowym chlebie, a na pierwsze danie zupa szczawiowa. To jest prawdziwa polskość. Smacznego, Direx.
3: Mm-hmm. No tak, Direxowi to się trochę marzy, bo on trochę daleko od Polski jest, ale ta biała kiełbasa to już nie pierwszy raz się pojawia. Pinio też do nas wysłał wiadomość głosową. Ja jestem bardzo ciekawa. A nie lepiej pomyśleć o truskawkach, o sałatce jakiejś, albo na przykład chłodniku. No właśnie, to też bardzo
2: ale szczawiowa też, jak dobra, to i Robert też lubi
3: no kilen. Dobrze, poczekaj, ale zjesz szczawiową, jak masz tam powiedzmy 35 stopni tak. Na termometrze, naprawdę?
2: Tak.
3: Mhm. Ja bym musiała poczekać, aż wystygnie, a to by było pewnie do wieczora, więc...
2: Ja bym jadł w każdych okolicznościach. Dlaczego nie? Ludzie w gorszych okolicznościach, na przykład fo w Wietnamie jedzą, jest tam pora deszczowa i czasami bardzo wysoka temperatura i wilgotność wysoka, także dajcie spokój.
3: Namówiłeś.
2: No dobra, no to jedziemy na szczawiową.

0: 20 minut po godzinie 12. Wakacje się zbliżają. Będziemy zwiedzać, eksplorować, odkrywać także różne miejsca w naszym kraju. Jeśli chodzi o pokazywanie Polski obcokrajowcom, no to mamy propozycję chociażby od naszego słuchacza, który napisał: ja bym przygotował roladę śląską, wołową z kluskami śląskimi i modrą kapustą, do tego żur śląski, ewentualnie krupnioki i rzymloki z grilla. Właśnie nie wiem, co to są krupnioki i rzymloki. Gdybyś mógł, Michale, nam wyjaśnić, bo nie każdy wie, to będziemy wdzięczni.
1: Wiesz, coś to było, poczekaj, krupnioki. To nie jest rodzaj jakiegoś pieczywa? Zaraz zobaczymy. Krupnioki, co nam powie internet? Krupnioki.
0: To Dagmara sprawdza.
1: Śląskie. Tradycyjna kiełbasa z kaszy.
0: A no widzisz.
1: Z kaszy, podrobów i świeżej krwi. Ale to dobrze pasuje
0: taka
1: do czerniny.
0: Kaszanka, tak?
1: No, coś może w tym rodzaju. Dobrze pasuje do czerniny, którą też zaproponował jeden z naszych słuchaczy. Już sobie zaraz sprawdzę. Kto tutaj był?
0: Czernina. Ale czarna polewka, tak, komuś, kto jest naszym gościem, to nie wiem, czy dobrze, bo tradycja jest taka, że raczej niechcianemu gościowi podajemy czarną polewkę.
1: Na
0: tak?
1: Kujawach i na Pomorzu czernina to jest przysmak przecież.
0: Przecież panu Tadeusza była cała afera z powodu czarnej polewki.
1: No, ale to było wcześniej. A później się już jakoś tak rozprzestrzeniła czernina. Moja babcia robiła bardzo dobrą.
0: Bo to jest całkiem przyjemna zupa. Ale mamy jeszcze kolejne propozycje, słuchamy.
2: Ja, turystę z zagranicy, zabrałbym na Roztocze, Lubelszczyzna, poczęstował pierogami ruskimi. Jako przekąskę zaproponowałbym cebularza. Pozdro, Robert z Dostera.
0: No tak, cebularz na Lubelszczyźnie to podstawa.
1: No pewnie. Aż

0: znowu się zrobiłam trochę głodna.
1: Wiesz, co ja zawsze robiłem? Jak byłem w szkole średniej, to kupowałem sobie cebularza, przynosiłem do domu, włączałem piekarnik, jeszcze go tak trochę podgrzewałem, żeby był chrupiący i polewałem go keczupem.
0: I czar prysł. Naprawdę, no cebulę keczupem? Ojej.
1: No, bardzo dobrze to smakowało.
0: No, prawie jak pizza.
1: Prawie, prawie, ale rzeczywiście można się było tym najeść i cebularz był też inspiracją do innych rzeczy. No właśnie, moi drodzy, czekamy na dalsze propozycje, jeśli chodzi o pokazanie Polski od strony tak jakby geograficznej, ale kulinarnej komuś, kto przyjedzie do naszego kraju po raz pierwszy.

0: Jak to truskawki jadłaś?
1: No właśnie, bo rozmawiamy o tradycyjnym polskim jedzeniu i ja właśnie też u pani Elizy, dzisiaj już ją wymieniamy trzeci raz, kupiłam makaron z truskawkami i to też jest bardzo polskie. Iga Świątek, prawda? Polecała wszystkim makaron z truskawkami. Ja taki właśnie kupiłam i na moim raporcie z dróg została truskawka.
0: To znaczy, że był smaczny.
1: No, był pyszny.
0: Pamiętacie bułkę z bananem, Małysza?
2: Tak, ale Eliza dzisiaj kusi. Kusi w poniedziałek, od razu zaczęła. Nie no, makaron z... bardzo dawno nie jadłem z truskawkami. Ciekaw jestem, w jakim wydaniu tutaj, czy dobry.
1: A ona ma specjalną recepturę. Dokładnie opowiadała, jak go robiła. Dała dużo więcej truskawek, bo ludzie zazwyczaj oszukują i dodają za dużo śmietany, mało truskawek.
2: Weźcie już przestańcie, bo na diecie odchudzającej jestem. Piniu napisał. Pozdrawiamy.
0: Smacznego. Popij wodę, to przechodzi głód.
2: To skupmy się na tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przypominamy, że w całej Polsce są bardzo intensywne opady śniegu, deszczu. Oczywiście to nie ta pora roku. I na S7 między Krakowem a Miechowem w Raciborowicach na 24 kilometrze są duże utrudnienia w związku z tym. Po intensywnych opadach utworzyło się rozlewisko na węźle samym Raciborowice. No i mamy zablokowany pas wyłączenia oraz pas włączenia w kierunku Warszawy. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 13. A zakończyły się prace służb na autostradowej czwórce, węzeł Sędziszów, Rzeszów Zachód, Bratkowice, województwo podkarpackie, gdzie wcześniej kierujący samochodem osobowym uderzył w poduszkę energochłonną przy zjeździe na miejsce obsługi pasażera Dąbry, a następnie w bariery w pasie rozdziału. Tam już odblokowana jest droga, dokładniej lewy pas w kierunku Rzeszowa. Ale też mamy informację.

0: informację od Was.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, kierowca z dużego mobila. Nie wiem, czy już coś zgłaszał, ale ja teraz jadę na Kołbaskowo i droga ze Szczecina, wjazd na S3 na Zieloną Górę jest zamknięty i to samo jest z Kołbaskowa na Zieloną Górę też zamknięty. Czyli jeżeli ktoś jedzie gdzieś tam z nadmorza, a próbuje się dostać, to niech w Szczecinie idzie na Wyżyce, tą starą trójką jako droga 119, bo wszystko będzie stało. Tu się robi już bardzo duży korek. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy oczywiście za informację. Przypominamy, tam trwa protest rolników. Za chwilę, dosłownie za 20 minut podamy, jakimi objazdami można też się udać w kierunku Szczecina. Tymczasem pozostaje do dyspozycji nasz numer telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Są takie sytuacje, w których dziwimy się, że coś się wydarzyło, no a potem myślimy sobie, każdemu się mogło zdarzyć. Bo czasem tak jest, że ktoś zapomni, no powiem wprost, zabrać głowy ze sobą, ma wiele innych rzeczy w głowie i w myślach. I czasem po prostu zdarza się popełnić błąd. I to zdarza się każdemu, niezależnie od tego, jak bardzo prawymi ludźmi jesteśmy. Mhm. I teraz chcemy wam opowiedzieć o takiej sytuacji, która miała miejsce
1: na polskich drogach.
0: Na polskich drogach, dokładnie.
1: No właśnie, policjant drogówki z Człuchowa wyprzedzał na trzeciego na drodze krajowej numer 20 pod Kościerzyną. Zostało oczywiście stworzone nagranie. Na filmie widać, jak policyjna kija bez użycia sygnałów uprzywilejowania wyprzedza kolumnę pojazdów. Aby uniknąć zderzenia, kierowca jadący sprzeciwka musiał zjechać na pobocze.
0: Mm-hmm, a tą sprawą zajęli się już policjanci z Kościerzyny, którzy ustalili, że radiowozem kierował 20-letni funkcjonariusz z powiatu człuchowskiego. I o tym więcej opowiada aspirant sztabowy Piotr Kwidzyński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
2: W związku ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusz został ukarany mandatem karnym oraz przypisano mu 10 punktów karnych. Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie wobec funkcjonariusza zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne przewidziane obowiązującymi przepisami.
1: Jak ustaliło Polskie Radio Gdańsk, policjant został ukarany mandatem w wysokości 1300 zł.
0: No tak, to są takie rzeczy, których się nie robi. No i tego pilnować będziemy. Będziemy mówić o tym dokładnie po to, żeby tego typu sytuacje już się nie powtarzały. Ale myślę sobie, że to jest też dobry moment, żeby nawiązać do tego, o czym mówiliśmy na samym początku naszej audycji. Po prostu pośpiech czasem jest najgorszym doradcą i tutaj popełniamy największe błędy. Zamiast wyjść trochę wcześniej, popełniamy błąd, potem się spieszymy i z tego rodzą się no niezbyt dobre skutki i konsekwencje.
1: No tak, ale nawet jeżeli ktoś na nas wywiera presję, czy jest to szef, czy jest to dyspozytor, to pamiętajmy o tym, że na końcu to do nas należy decyzja, czy my tej presji ulegniemy. Może czasami jest

0: trudno jej się nie poddać, no bo wiadomo, że być może zależą od tego pieniądze, jakaś premia. Czy w ogóle praca, ale pamiętajmy, że na koniec to my ponosimy odpowiedzialność i to do nas należy ta decyzja. Mówię o odpowiedzialności ewentualnie za zdarzenie, kiedy możemy ulec wypadkowi albo komuś innemu zrobić krzywdę właśnie na drodze. Pamiętajmy o tym.
1: No tak, ale wyprzedzenie na trzeciego na drodze krajowej to już jest poważny błąd. I tak być nie powinno.
0: 17 minut do 13.

0: 11 minut do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowców. Z uśmiechem prowadzimy was przez drogi i bezdroża.
1: Do 13.
0: Tak, do 13. A Emilia dodatkowo ma dzisiaj misję w postaci informowania was o tym, co dzieje się na drogach.
2: Ale już myślałam, że zapomniałam o swoich imieninach czy coś, bo ma dzisiaj informować o drogach. Okay.
0: Misję.
2: Misję mam, dobrze.
0: Bardzo duża odpowiedzialność, Emilio.
2: Postaram się sprostać.
0: No dobrze, z pełnym brzuszkiem możemy jechać dalej, bo ty zdaje się, że zjadłaś ten makaron z truskawkami, tak?
2: Zjadłam i polecam wszystkim.
0: I jeszcze także pochlapałaś kartkę.
1: Ja nie wiem, czy dla wszystkich wystarczy.
0: Nie wiem, czy uda ci się wszystko odczytać.
2: Wszyscy są głodni przez nas dzisiaj, tyle wam powiem.
0: No dobrze, to już jedźmy.
1: I część na diecie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już wcześniej nasz słuchacz mówił, że nie może dojechać do Szczecina. Przypominamy, że tam jest protest rolników. Dlatego na węźle Gryfino jest całkowita blokada drogi S3 w obu kierunkach i służby sugerują objazd. W kierunku Gorzowa Wielkopolskiego od węzła Szczecin-Kijewo, Krajowa 10, Wojewódzka 119 i 122 do węzła Pyrzyce lub od węzła Radziszewo, drogą krajową nr 31, Wojewódzką 121 i 122 do węzła Pyrzyce. A w kierunku Szczecina możliwy jest przejazd od węzła Pyrzyce drogami wojewódzkimi 122, 119, Krajową 10 do węzła Szczecin-Kijewo lub od węzła Pyrzyce, czyli znowu wojewódzka 122, 121 i droga krajowa nr 31 do węzła Radziszewo. Życzymy tam powodzenia, bo rzeczywiście ten protest ma trwać wiele godzin. A też jest aktualizacja z drogi krajowej nr 22. Został wprowadzony ruch na przemienny. To odcinek Malbork-Swarożyn, miejscowość Kałdowo, województwo pomorskie, na 353 kilometrze, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Tam też dwie osoby zostały ranne i do tej pory droga była całkowicie zablokowana. To informacja z godziny 10.35, a aktualizacja pojawiła się na kilkanaście minut przed godziną 13.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Everlast. To jest Everlast, bardzo dobry.
0: Ale chyba i szczawiowa jest. Chyba i szczawiowa.
2: Ja patrzę na zupę.
1: A, zupa tak, szczawiowa.
0: A nie mówiłem?
2: Naprawdę? Szczawiówka?
1: Proszę,
2: jajkiem. Z jajkiem.
1: Na twardo.
2: Ale to zerówka, jedynka? Jajko?
1: A nie zapytałem.
2: A widzisz, a to ważne rzeczy.
1: Ale chyba jedynka albo dwójka, bo z zerówką byłoby drożej.
0: Sprawdzicie w wysokich obrotach, jeżeli Robert będzie szczęśliwy, to znaczy, że zjadł jajko od szczęśliwych kur.
1: Tak jest.
0: I to wtedy się wyjaśni, jaki symbol widniał na skorupce, tak? A my już dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo, do jutra, pa.
0: Do usłyszenia.

0: Radio City Guns N' Roses na dobry początek nowego tygodnia. Na wysokich obrotach ruszamy z informacjami pogodowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18 stopni na termometrach w Łebie i nad Polskim Morzem. Na plażach jest najchłodniej. 18,2 stopnia w Ustce, 19 w Kołobrzegu. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsca na plaży, no na Półwyspie Helskim 22 i podobna temperatura na Mierzei Wiślanej. Jeżeli chodzi o wyższe temperatury natomiast, no to nie ma co ukrywać. Południowo-wschodnia ćwiartka Polski. Dziś upał niesamowity, zapowiadają synoptycy. 28 stopni już widzimy na termometrach we Włodawie. A w ciągu dnia zachmurzenie małe bądź umiarkowane, na południowym wschodzie umiarkowane. Tam przelotne opady deszczu, ale przydadzą się, bo tam największy upał. Do 31 stopni przewidują synoptycy na dzień dzisiejszy. Na razie, jak powiedziałem, w najcieplejszym miejscu w Polsce, we Włodawie, 28 prawie. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany, północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się w poniedziałek, 22 dnia czerwca. Robert Kilen, jedziemy razem.

0: Jak to mawiają sport, to zdrowie. 9 minut po godzinie 13. Dlaczego o tym mówię? No to dlatego, że dziś jest Dzień Kultury Fizycznej i tą kulturą fizyczną rozpoczniemy wysokie obroty, jeżeli chodzi o zgadwanki, jeżeli chodzi o rozruszanie sobie szarych komórek, a nie tylko mięśni. Dobrze, posłuchajcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, uważnie tego fragmentu.
1: Przepraszam pana, z kim ja mógłbym porozmawiać? Chciałbym podciągnąć się fizycznie, zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę, wiem, przebiec setkę w mierzonym czasie, popływać w basenie.
2: Proszę. Ile pan ma lat?
0: No właśnie, ile ten pan miał lat, jak chciał poprawić się fizycznie? Ile ten pan miał lat? To chyba banalne pytanie, jak na początek tygodnia, żeby nie było za trudno. Jeżeli wiecie, ile ten pan miał lat w momencie, kiedy chciał się podciągnąć fizycznie, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Emilia, proszę bardzo, wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Co 20 minut oczywiście sprawdzamy, co się dzieje na trasach w całej Polsce i też poza Polską. Mamy prośbę od naszego słuchacza o sprawdzenie trasy Warszawa-Tallin, a potem Helsinki. I sprawdzimy. Ja dosłownie obiecuję, że za 20 minut będzie gotowy raport, bo zdążyłam sprawdzić do Tallina, ale kompleksowy będzie już za chwilę. Także proszę dalej nas słuchać w Radiu Kierowców. Tymczasem przypominamy, że jest kilka utrudnień na drodze krajowej numer 22. Tam jest wprowadzony ruch naprzemienny Malbork-Swarożyn, miejscowość Kałdowo, gdzie po godzinie 10 zdarzyły się dwa samochody osobowe. Tam dwie osoby zostały ranne. No i najpierw trasa była całkowicie zablokowana, bo też trwało tam dość długo wydobywanie poszkodowanych z pojazdu, ale teraz można już przejechać, chociaż utrudnienie cały czas jeszcze trwa. S7 Kraków-Miechów w pobliżu miejscowości Raciborowice, 24 km. Po intensywnych opadach deszczu utworzyło się rozlewisko na węźle Raciborowice i mamy zablokowany pas wyłączenia oraz pas włączenia w kierunku Warszawy. Do godziny 13 miały zakończyć się te problemy i tam pracuje też m.in. Straż Pożarna. Czekamy na odwołanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A z mniejszych tras Krajowa Dziesiątka, odcinek Wyżysk-Piła, czyli województwo wielkopolskie, gdzie mamy kolizję aż 4 samochodów osobowych, ale nie ma tam osób rannych. Wprowadzony jest ruch naprzemienny. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11 i jak zawsze dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz podciągamy się, jeżeli chodzi o sport.
1: Przepraszam pana, z kim ja mógłbym porozmawiać? Chciałbym podciągnąć się fizycznie, zacząć uprawiać jakąś dyscyplinę, wiem, przebiec setkę w mierzonym czasie, popływać w basenie.
2: Proszę. Ile pan ma lat? Bardzo.
0: No właśnie, ile ten pan miał lat w momencie, gdy chciał zadbać o siebie fizycznie? Ile ten pan miał lat? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, to zapraszam, aplikacja czeka. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej i bezpieczniej w trakcie jazdy w ten poniedziałek.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 13. To chyba była banalna zagadka, sądząc po waszych odpowiedziach. Ten pan miał za dużo lat, żeby podejmować tak ryzykowne zajęcia. Bartek pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy rzeczywiście? A tak na serio, pisze Bartek, to 40. Ten pan miał 40 lat. Waldek, też się zgadzam z Bartkiem. Ten pan miał 40 lat. Artist Ząbek też tak napisał. Sława zwiedział. Krystian TSM też wiedział. Wiadomo, że 40. Andrzejek z Anecią też wiedzieli. Kto jeszcze wiedział?
1: Inżynier Karbowski miał 40 lat.
0: Aha. To jest bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście Rafał z Kii wiedział, Direx wiedział, Joe69, Maciek z UK, Kasia z Kii, Oliwka z Sorrento, Majka P. Wszyscy wiedzieli, że inżynier Karbowski miał 40 lat, gdy chciał troszkę poprawić swoją kondycję. O, proszę bardzo, Ary Kedin trochę inaczej odpowiedział, ale to też jest dobra odpowiedź. 60 brakowało mu do setki. Dokładnie tak. Barto z Poznania wiedział, kto był najszybszym. To trzeba teraz rozstrzygnąć.
2: 20-latek chciał się podciągnąć fizycznie. Mhm. Pozdrawiam Przemek.
0: Przemek był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Tobo 1-2-3 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Przemku, Tobo, możecie pozdrawiać. No oczywiście, kogo chcecie. Pozdrówcie swoich najbliższych w Dniu Kultury Fizycznej. Oczywiście, wykorzystując aplikację, możecie napisać, możecie nagrać. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o 40-latka. No i co? Jedziemy dalej. Oczywiście, na wysokich obrotach.

0: Ponieważ pierwsza zagadka była banalna, wręcz w poniedziałek, ale sprawdziliśmy w wysokich obrotach waszą kondycję, jeżeli chodzi o szare komórki. Teraz już nie będzie tak łatwo. Nie taka oczywista ta zagadka będzie teraz. Posłuchajcie podpowiedzi. Wyjeżdżamy poza miasto na plan filmowy.
1: Jedziemy już dobre 50 kilometrów.
2: O, lepiej. Już 70 prawie, panie reżyserze.
1: To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić?
3: 20 może.
2: Lepiej, panie reżyserze. Z 30.
1: Prowadź nas wreszcie do tego obiektu.
3: Tu.
1: Gdzie jest ten obiekt? Który to?
3: No to.
1: Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie.
3: No to.
1: To? Co to jest?
0: No właśnie, co to było? Co to był za obiekt? Wiecie, co to był za obiekt? Jeżeli tak, to zapraszam ponownie do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. To już chyba nie jest takie proste, ale mogę się mylić. Co to był za obiekt? Aplikacja czeka. 27 minut po godzinie 13. Trzymam kciuki.

0: No to jak to jest na tej naszej wycieczce? Jedziemy na filmową wycieczkę obejrzeć obiekt, przypominam.
1: Jedziemy już dobre 50 kilometrów.
2: O, lepiej. Już 70 prawie, panie reżyserze.
1: To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić?
3: 20 może.
2: Lepiej, panie reżyserze. Z 30.
1: Prowadź nas wreszcie do tego obiektu.
3: Tu.
1: Gdzie jest ten obiekt? Który to?
3: No to.
1: Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie.
3: No to.
1: To? Co to jest?
0: Właśnie, co to jest? Co to jest, panie reżyserze? Jeżeli wiecie, panie i panowie, możecie odpowiadać na pytanie w aplikacji, możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową, jak wam wygodnie. Oczywiście 13.30, my w tym momencie Emilia w studiu i prawdopodobnie pojedziemy do Helsinek, dobrze? Zapamiętałem?
4: Nawet dalej, teraz nawet dojrzałam, dalej, że chodzi o miasto, jeżeli dobrze czytam, Kuopio. To już jedziemy w głąb. No.
0: W głąb
4: Finlandii.
0: Oczywiście, że tak. Skandynawia na nas czeka. Posłuchajcie, co się dzieje na polskich drogach i nie tylko.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Tak, bo nasz słuchacz poprosił o trasę Warszawa-Tallin i potem Helsinki-Kuopio. Także sprawdzamy. Korek jest przed Wolą Rosztowską. Już kolizja jest też w Mikołajkach. Na przejściu granicznym też nasz słuchacz pojedzie nieco dłużej. No ale jak już jesteś na Litwie, to za Kownem tamtejsza autostradowa jedynka Via Baltica także delikatnie się korkuje. Proce drogowe na tej samej trasie są też tuż pod Rygą, ale kierowcy tam raczej nie zwalniają. W Estonii za miastem Parnava też drogowcy pracują na odcinku kilku kilometrów. Marjama, także to miasto, może być tam więcej aut. No i jak jesteś już w Tallinie, to rozumiem, że raczej dalej płyniesz. W Zatoce Fińskiej nie widzę żadnych utrudnień. A jeżeli jesteśmy w Helsinkach i jedziemy dalej do wspomnianej miejscowości, o której sobie przypomnimy, Kuopio, to tam także nie widzę, żeby były samochody na trasie. Na trasie także w Finlandii jedzie się już naprawdę bardzo dobrze. Życzymy powodzenia. 22 513 11 11 czekamy na wasze wiadomości, a my przypominamy, że korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia. Tam jest 7-kilometrowy korek przed węzłem Wrocław Południe, kierunek Legnica i kłopoty są też przed Wrocławiem, ale mniejszy ten korek. Bielany Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska, kierunek Legnica także i tam auta poruszają się zwężoną trasą już za Grodkowem.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to czas na pierwszy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. To on 1, 2, 3 wymienia całe PRK, wszystkich kierowców oraz pozdrowienia dla Artiego, dla Sato, dla Piotrka, dla Eduardo i Mariana z Rumi. Miłego tygodnia i szerokości. I jedziemy.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No więc o jaki obiekt chodziło? My już to wiemy oczywiście. Świetna naprawdę forma, jeżeli chodzi o szare komórki wasza, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, od samego poniedziałku. A o co chodziło? O jaki obiekt chodziło?
1: Chodzi oczywiście o las. Las Krzyży. Pozdrawiam, Janusz z Kupry.
0: Pozdrawiam, Janusz z Kupry. Las, Waxbuster też tak napisał. Adrian wiedział, MK, dobra odpowiedź. Kamil, to był las, a dokładnie miał być Las Krzyży. Dokładnie miał być Las Krzyży, a był las. Kamilu, bardzo dobra odpowiedź.
2: Przecież to był las. Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz. Tak, ich oczom ukazał się las. Odwróć stronę.
0: Bardzo dobrze, Gargamelu Grzegorzu.
3: Witam. Witam. W scenopisie było napisane Las Krzyży. Jeżeli tak o to chodzi. Pozdrawiam, Darek Elbląg.
0: Pozdrawiam, Darku z Elbląga. Pablo z Oktawii też wiedział. Zibi z Łomży, Michał z Kwidzyna, Dawi też wiedział. Marcin z Citroena C5. Bardzo dobra odpowiedź, Marcin.
4: No, witam cię, Robercie. Witam, Rafał, witam. Zbideko z tej strony. Odpowiadam na pytanie. Tym obiektem był las. Adam Jałczyński miał znaleźć obiekt las, ale miał znaleźć Las Krzyży.
0: Tak.
4: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam, a znalazł zwykły las. I stąd zirytowanie pana reżysera, który notabene też grał Adama Miałczyńskiego, tylko w innym filmie. Okej, okay. Aga Krawcowa wiedziała, że chodzi o las. Maciek z Ducato, Direx wiedział, Misiek z Mana wiedział las, ale to nie Las Krzyży. Tomek z RX doskonale pamięta.
5: Halo, dzień dobry, halo. Maciuś pierwszy pozdrawia was wszystkich. No, to był Las Krzyży, elo.
0: Elo, no tak, to był Las Krzyży, elo. Wojtek z Zielonej Góry też to wiedział. Lola Fox, bardzo dobra odpowiedź. Pawełski, Bartłomiej, Zbyszek ze Skali, Marek M, Marko, kto jeszcze?
6: To był las, tak. Paweł Kłocko.
0: Pozdrawiam Pawle z Kłocka. Tak pomyślałem sobie, że skoro był Marko, to i może Polo gdzieś się zawieruszył. Halo, halo.
7: Witam wszystkich słuchaczy i kierowców. Ten obiekt to oczywiście las z filmu Nic Śmiesznego.
0: Tak.
7: Pozdrawiam, Tomek z Jarocina.
0: Pozdrawiam, Tomku z Jarocina. Szczery z Transita też wiedział i pozdrawiam. Todę wiedział, Bartek z Tiguana wiedział, kto jeszcze wiedział. Halo, halo.
8: Dzień dobry, Polskie Radio Kierowców. Odpowiadam na zagadkę. Co to jest? Co to jest?
0: Co to jest
8: las. Jaki las? No las. Przerzuć kartkę. Las Krzyży. Świetne, świetne, świetne.
0: Świetne, świetne, Zena. Świetne.
8: Z filmu. Pozdrawiam, Maciej.
0: No proszę bardzo. Fajnie, że wzbudziłem taki sentyment w Maćku. Kto jeszcze wiedział?
9: Witam. Ten obiekt to był las.
0: Tak.
9: Zwykły las, a miał być Las Krzyży, oczywiście. Pozdrowienia z deszczowej, zimnej Norwegii. Właśnie wjechaliśmy za koło Podbiegunowej i dalej na północ kroczymy. Pozdrowionka, Marceli.
0: Marceli był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Proszę bardzo, z zimnej Norwegii najszybciej nadeszła dobra odpowiedź a propos tego lasu. Prawdopodobnie dlatego, że tamtych lasów mnóstwo. Marceli, możesz pozdrawiać kogo chcesz, swoich najbliższych pozdrów z Norwegii, wykorzystując aplikację. Możesz oczywiście napisać albo nagrać wiadomość, jak ci wygodniej. A jeżeli chodzi o tego, kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali, to Konrad z Wieśka, niewątpliwie. Ten obiekt to był las, Konrad tak napisał. Konrad z Wieśka i Marceli, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich i już jedziemy sobie dalej. A, jeszcze zapomniałem udowodnić wam to, że to chodziło oczywiście o las, ale przecież doskonale to wiecie.
10: Jedziemy już dobre 50 kilometrów.
11: O, lepiej. Już 70 prawie, panie reżyserze.
10: To ile jeszcze masz na zamiar tak wozić?
12: 20 może.
11: Lepiej, panie reżyserze. Z 30.
10: Prowadź nas wreszcie do tego

0: Obiektu.
1: Tu.
0: Gdzie jest ten obiekt? Który to?
1: No to.
0: Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie.
1: No to.
0: To? Co to jest?
1: Jak to co? Las?
2: No, las. Był las. Tylko nie o ten las chodziło. Nie, oczywiście. Love Song, no, jedna z bardziej romantycznych piosenek zespołu The Cure. Notabene The Cure wystąpi w tym roku w Polsce. Będzie nawet gwiazdą jednego z festiwali. No to słuchamy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jak powiedziałem, miłosna piosenka The Cure.

0: Jeszcze 11 minut, będzie godzina 14 i cały czas oczywiście na wysokich obrotach. Emilia już w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców i kolejne wieści, ale chyba spoczko, co? Jeżeli chodzi o sytuację na polskich drogach.
1: Spoczko, loczko, pytasz, czy jest?
0: Nie wiem, czy o loczko nie pytałem. A jest
1: taki,
0: loczko?
1: To taki rym był. Czy jest loczko? No nie, jak dla mnie nie jest loczko. Wiesz co, jeżeli chodzi o informacje od służb, to nie przychodzi ich aż tak dużo, ale no jeżeli zajrzymy na mapy, to pod Wrocławiem tutaj oj, loczko nie jest.
0: Mhm. No to posłuchajmy nie tylko o tym, co się dzieje pod Wrocławiem, ale również w innych miejscach w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo na autostradowej ósemce między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ po 13 zderzyły się 3 samochody osobowe. W wyniku tego wypadku jedna osoba została ranna. Przejazd jest możliwy, ale tylko pasem awaryjnym i drogowcy mogą być na autostradzie jeszcze do godziny 16. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Wrocław. Mamy spory przewężenie A4, Bielany Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska, kierunek Legnica. Dalej auta poruszają się też zwężoną trasą tuż za Grodkowem. To właśnie ten Wrocław, ale jest już możliwość przejazdu jednym pasem przez Krajową 22. Przypominamy, w miejscowości Kałdowo w województwie pomorskim, gdzie od 3 godzin pracują służby, po wypadku z udziałem 2 samochodów osobowych, tam 2 osoby zostały ranne. No i właśnie jakiś czas temu dostaliśmy aktualizację tego utrudnienia, że już można przejeżdżać, ale naprzemiennie. Utrudniony jest przejazd przez S7 i przez Krajową 10 między Krakowem i Miechowem. Po intensywnych opadach utworzyło się rozlewisko na węźle Raciborowice i zablokowany mamy pas wyłączenia oraz pas włączenia w kierunku Warszawy. A Krajowa 10 to w pobliżu Piły, gdzie przed południem miała miejsce kolizja 4 aut osobowych i tam cały czas obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem koncert życzeń. Dwie zagadki, dwa koncerty życzeń. Konrad pozdrawia wszystkich jadących i tych na postoju, dla wszystkich serwisantów PGZ i dla całej redakcji. Konradzie, za chwileczkę dla wszystkich serwisantów PGZ i dla wszystkich jadących i tych na postoju. Oczywiście i nie tylko dla nich, bo Marceli, Agnieszka i Nero pozdrawiają Bartosza i Kacpra, którzy zostali w domu i dzielnie znoszą upały. Ślemu ściski dla całej redakcji i słuchaczy. I dla Bartosza i dla Kacpra oczywiście. No to co? Gramy dla was.

0: Wczoraj bardziej w centralnej Polsce, dziś już w tej południowo-wschodniej ćwiartce naszego kraju. Ten upał, czyli od Warszawy, Łodzi na południe i na wschód, oczywiście od Łodzi, Częstochowy. O, najlepiej to tak powiedzieć tak. A2, jeżeli by doszła do granicy wschodniej, to na południu od A2 i A1 na wschód od A1. Wszędzie wydane ostrzeżenia przed burzami i upałem. A teraz szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W ciągu dnia na północy i na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu i na wschodzie umiarkowane i duże, i tam przelotne opady deszczu, no bo skoro upał, to od czasu do czasu może zdarzyć się i deszcz, miejscami nawet burze, a lokalnie nawet grad, przewidują synoptycy na południowym wschodzie kraju. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to do 31 stopni na południowym wschodzie kraju przewidywali synoptycy. Na razie tych stopni 28 we Włodawie, w dalszym ciągu najcieplej. Wiatr na razie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty. Północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Rozrusznik?
4: Jest.
3: Alternator?
4: Też.
3: Cewka, świece.
4: I oczywiście kij od szczotki.
3: No to co?
4: Ruszamy.
3: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
4: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
3: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
4: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
3: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
0: No i już jedziemy. Zerosmyw na wysokich obrotach w kolejną godzinę przez Polskę, przez świat, bo tam, gdzie jest internet, jest PRK, Polskie Radio Kierowców. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilan.

Jeszcze minuta i będzie godzina 14, i tak sobie jedziemy na wysokich obrotach w poniedziałek 22 czerwca. Upał, upał, upał.

0: A nasz słuchacz Sarbiew w aplikacji Pytanko ma. Co się dzieje na S3? Czy znowu rolnicy blokują? Znowu rolnicy blokują, jak twierdzi Emilia. Tak. Na tej S3.
1: Blokują i będą blokować.
0: Do której?
1: Wiesz co? Znaczy wiem, że od 11, ale jeżeli chodzi o informacje od służb, to do odwołania.
0: Do odwołania. To jeszcze nie odwołali, drogi Sarbiewie, w takim razie na tej S3 tej blokady. Posłuchajmy, co dzieje się na innych polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A co nieco się dzieje? Mamy najnowsze informacje, także od naszych drogowców z ekspresowej dwójki, z województwa mazowieckiego, węzeł Patriotów, węzeł Warszawa-Wilanów, czyli jak widać sama stolica, 481 km. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i mamy wprowadzoną blokadę w kierunku Poznania. Tam utrudnienia mają trwać najbliższe 2 godziny. Dobre informacje są z S61 i już z drogi krajowej nr 22. Zacznijmy od województwa warmińsko-mazurskiego. Ełk Wschód do węzła Kalinowo w pobliżu miejscowości Wysokie, a w kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy już po 7 wjechał do rowu i mieliśmy zablokowany jeden pas w kierunku właśnie Warszawy. Mogliście przejechać tylko i wyłącznie lewym, teraz tych problemów już nie ma. A droga krajowa nr 22, mówimy o niej dzisiaj dość często, to odcinek Malbork-Swarożyn w pobliżu miejscowości Kałdowo, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 osoby zostały ranne. Tam naprawdę tworzył się spory korek. Droga była całkowicie zablokowana, a już właśnie dosłownie 3 minuty temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że krajówka została odblokowana, chociaż tam cały czas jeszcze widzimy korki. A także na koniec przypomnijmy o tym odcinku przed samym Szczecinem. To węzeł Klucz, węzeł Pyrzyce, województwo zachodniopomorskie, gdzie trwa protest rolników. Na węźle Gryfino jest całkowita blokada drogi S3 w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za chwileczkę już na poważnie, w wysokich obrotach o pasach bezpieczeństwa będziemy mówić.
3: Let's go, girls.

0: Teraz z nami w Wysokich Obrotach były policjant, instruktor nauki jazdy, w ogóle instruktor jazdy, można powiedzieć, Piotr Leńczowski. Dzień dobry, panie Piotrze, witam serdecznie.
1: A, dzień dobry, witam.
0: O pasach bezpieczeństwa postanowiliśmy dziś porozmawiać w Wysokich Obrotach. I moje pytanie, czy te pasy bezpieczeństwa to jest taka oczywista oczywistość na polskich drogach? Czy wszyscy zapinają, jak z pana doświadczeń wynika, czy jednak nie?
1: No ja myślę, że dużo się zmieniło. Jeszcze dwie dekady temu faktycznie można było złapać kierowcę, który jechał bez pasów. Mhm. Dzisiaj te młode pokolenia właściwie chyba nie wyobrażają sobie wsiąść i nie zapiąć pasów, a rozpocząć jazdę, także dużo się zmieniło.
0: A te starsze pokolenia?
1: Myślę, że też już z automatu to robią, dlatego że wymusiła to nie policja, nie przepisy, tylko wymusiły to nowoczesne samochody, które po prostu mają tak głośny dźwięk alertu, że no nie jesteśmy w stanie jechać samochodem bez zapiętego pasa, bo to tak głośno piszczy, że można po prostu zwariować. I proszę popatrzeć, no to genialne rozwiązanie, bardzo proste, po prostu dźwięczek, który nie pozwala ci jechać, bo jest dokuczliwy. No i on spowodował, że jednak ludzie te pasy zapinają, a zapinamy je nie tylko dla siebie, żeby siebie w razie wypadku czy kolizji nie pokaleczyć, ale proszę też pamiętać, że no jednak każde auto z przodu ma szybę. Mhm. I jeżeli będzie duży impet uderzenia, co ja wielokrotnie widziałem, no to ludzie niestety wypadają przez te szyby, potrafią wypaść na jezdnię i pokaleczyć jeszcze zupełnie niewinne osoby. Już nie mówię o takich śmiałkach, co głową szybę wybijali. Tak.
0: To prawda, ale niektórzy twierdzą, paradoksalnie, wbrew temu, co pan twierdzi, że lepiej wypaść z auta, niż być w nim uwięzionym.
1: To jest jeden z mitów. No niestety jest to mit, to jest powtarzane, już ja to słyszę chyba trzecią dekadę. To są głupoty, które wygadują po prostu ludzie, którzy tak naprawdę nie mają doświadczenia. Gdzieś tam jakąś historyjkę słyszeli, że ktoś nie miał pasów i dlatego przeżył. Drodzy Państwo, ja tych wypadków widziałem trochę i to potwierdzi każdy strażak, który jeździ. Ci ludzie często strażakom na rękach umierają. Drodzy Państwo, pasy ratują właściwie w 99% ludzi. To jest naprawdę 1% przypadków, że ktoś wypadł rzeczywiście z samochodu, po czym samochód, nie wiem, stoczył się jeszcze gdzieś z pobocza i powiedzmy wpadł, nie wiem, gdzieś do jakiejś rzeki przerębla, nie wiem, spadł z wiaduktu. To są naprawdę, można to w bajki włożyć. Pasy niesamowicie nas ratują, to jest jedno z najlepszych zabezpieczeń.

0: Proszę sobie wyobrazić, że już przy prędkości 64 km na godzinę, czyli to jest maksymalna prędkość, gdzie robi się testy Euro NCAP, bo więcej się nie rozpędza tych samochodów. Średni mężczyzna ważący 84 kg uderza w deskę z siłą 2,5 tony. No możecie zresztą sobie każdy swoją wagę pomnożyć razy 300, no i wam wyjdzie w newtonach, więc mniej więcej możemy najprościej swoja waga razy 3 i wyjdzie wam w tonach, ile, jaką siłą przywalicie w deskę rozdzielczą.
1: Jeżeli nie będziecie mieć zapiętych pasów bezpieczeństwa, które tak naprawdę współdziałają również z innymi systemami ochrony na życie, na naszego życia w samochodzie. Skoro pan powiedział o tych głupotach, czyli że lepiej wypaść z auta niż być uwięzionym, to jedna głupota, a kolejne głupoty powtarzane przez przeciwników pasów, panie Piotrze?
0: No, idą tutaj jakby w obszar wolności obywatelskiej, że dlaczego mam nie zapinać. No, w Stanach Zjednoczonych faktycznie są niektóre stany, gdzie tych pasów nie zapinają, ale nie wiem, czy każdy wie, że właśnie specjalnie na te stany samochody, które są tam produkowane do sprzedaży, mają też o wiele większe poduszki powietrzne, bo te amerykańskie samochody właśnie w tych stanach, gdzie nie trzeba pasów zapinać, to poduszka kierowcy ma 80 litrów, a poduszka pasażera ma 160 litrów, gdzie w porównaniu w Europie poduszka europejskiego kierowcy w europejskiej wersji samochodu ma między 35 a 45 litrów, a pasażer ma między 60 a 75 litrów, czyli mamy dwa razy mniejsze, nawet trzy razy mniejsze te poduszki. No i tutaj ci, co ściągają też samochody ze Stanów, kupują tam wyprodukowane auta, też warto, żeby wiedzieli o tym, bo nierzadko nie wiedzą, że ta poduszka jest po prostu jak
1: półłóżka. No to bardzo ciekawe, co pan mówi, panie Piotrze, to może w takim razie, nie wiem, produkować na Europę też samochody z większymi poduszkami, jak te poduszki większe dają radę zamiast pasów.
0: No tak, tylko że ta poduszka większa tam się otwiera wtedy, kiedy pasy nie są zapięte, żeby go zatrzymać, żeby nie wypadł przez szybę, żeby komuś jeszcze krzywdy nie zrobił swoim cielskiem. Natomiast my w Europie mamy poduszki po to, żeby nie zniszczyć twarzy, głowy, szyi, ale pod warunkiem, że mamy pas zapięty, bo ona się inaczej nie otworzy. A niestety tutaj jest bardzo duża niewiedza zwykłych kierowców, którzy kupują w salonach samochody albo gdzieś w komisach. Nikt im tego nie tłumaczy, a niestety poduszka się nie otworzy w europejskiej wersji, jeżeli pas nie jest zapięty.
1: Dokładnie tak.
0: W przeciwieństwie do tamtej. Tak.
1: Dokładnie tak. Trzeba zapinać pasy, żeby uaktywnić niejako wszystkie systemy bezpieczeństwa, czyli poduszki powietrzne, pirotechniczne napinacze, które nas także chronią. I o tym, jak mało wiemy i jak niektórzy na przykład nie potrafią zapinać pasów, jak powinno się zapinać pasy i inne mity na temat pasów bezpieczeństwa. Za parę minut wracamy do rozmowy z Piotrem Leńczowskim. Jeżeli macie pytania do naszego eksperta, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to wracamy na drogi o 14:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wrocław i Szczecin to miasta, które podniosą kierowcom już i tak wysoką temperaturę. We Wrocławiu zator jest na A8 i na autostradowej czwórce. Dłuższy zdecydowanie korek od Katowic, a w kierunku stolicy jest właśnie na A8, przepraszam, na A4. Tak, tam korek ma już kilkanaście kilometrów. No i rzeczywiście sprawdzamy, jaki to dokładnie odcinek. Jeżeli jedziecie z Oławy, to właśnie tam zaczynają już kierowcy zwalniać. No i dopiero za Bielanami Wrocławskimi robi się nieco luźniej, a autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8, to jeżeli jedziecie z Łoziny na wysokości miejscowości Domaszczyn, jest zator, który kończy się też przed węzłem Wrocław Północ, kierunek Legnica. Najlepiej omijać te dwie autostrady, jeżeli tylko macie taką możliwość. No i cały czas mamy naprawdę, naprawdę bardzo duży ruch przed Szczecinem. S3, węzeł Klucz, węzeł Pyrzyce. Jest protest rolników i na węźle Gryfino mamy całkowitą blokadę S3 w obu kierunkach. Od węzła Klucz właśnie do Pyrzyc. Przypomnijmy raz jeszcze. I też są zalecane objazdy przez służby w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego od węzła Szczecin-Kijewo, krajówką, droga krajowa nr 10, ale także wojewódzką 119 i 122 do węzła Pyrzyce lub od węzła Radziszewo, krajówką 31, droga wojewódzka 121-122 do węzła Pyrzyce. A w drugą stronę, czyli w kierunku Szczecina, od węzła Pyrzyce wojewódzką 122, 119 podobnie i drogą krajową nr 10 do węzła Szczecin-Kijewo. To są informacje od służb, także warto z nich skorzystać. A na koniec zaglądamy jeszcze do Warszawy, do stolicy, bo ruch zaczyna się robić coraz większy na ekspresowej 8 w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o to, gdzie najwięcej aut stoi, no to na moście generała Grota Roweckiego, chociaż bardzo podobna sytuacja jest już na dojazdówce do stolicy Łomianki Dziekanów Leśny, czyli droga krajowa nr 7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy o pasach bezpieczeństwa. Z najnowszych tak naprawdę konstrukcji wynika, że te pasy bezpieczeństwa to nie tylko obowiązek, jak mówią przepisy, ale konieczność, bo tak naprawdę poduszki powietrzne, zagłówki pochłaniające energię kinetyczną, kolumna kierownicy, no nie zadziałają prawidłowo bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Nasi słuchacze, panie Piotrze, Piotr Leńczowski, były policjant, instruktor nauki jazdy, jest z nami. Panie Piotrze, nasi słuchacze pytają się, co z kobietami w ciąży, bo to też, zdaje się, był argument przeciw pasom bezpieczeństwa. Nasz słuchacz pisze, jak one mają zapinać pasy, ewentualnie popularne adaptery dostępne w internecie. Czy one są bezpieczne? Pyta Michał.
1: Oj, zdecydowanie są i rzeczywiście, jeżeli chodzi o w ogóle temat kobiet w ciąży, no to jest to faktycznie jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów. Tutaj bardzo często ludzie nie do końca wiedzą, jak to rzeczywiście powinno być i jak jest naprawdę, a w rzeczywistości te kobiety no muszą być przypięte do fotela w samochodzie, bo jeżeli nie będą, to zginie nie tylko dziecko, które jeszcze jest nienarodzone, ale również zginie kobieta. I tak niestety bardzo często się działo, kiedy nawet dochodziło do uderzeń z prędkości, wydawałoby się, miejskich, 50 na godzinę, ale jeżeli kobieta mocno uderzyła głową na przykład o słupek rozdzielający szyby, dodatkowo wpadła, zsunęła się z fotela pod deskę, została zmiażdżona, no, często nie było już nawet o czym mówić. Szczerze powiedziawszy, nie było co ratować. Natomiast, drodzy Państwo, jak najbardziej zapinamy pasy, natomiast kobiety powinny wiedzieć, że prawidłowe to ułożenie pasów powinno być takie, żeby pas biodrowy szedł głęboko pod brzuchem, czyli brzuszek na wierzchu, pas pod spodem i pas oparty na kościach miednicy. I rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, są specjalne adaptery, tylko warto kupować adaptery tych sprawdzonych marek, najczęściej z rynku skandynawskiego, gdzie rzeczywiście ten adapter ściąga ten pas pod brzuch, niejako siedzi się na tym adapterze i one powodują, że po prostu kiedy jedziemy samochodem, ten pas, no, kiedy na przykład odwracalibyśmy się, nie wiem, gdzieś do tyłu, czy brali kubek z kawą, to on się nie będzie nam po prostu w taki niezamierzony sposób na ten brzuch przesuwał, więc tak naprawdę ten adapter służy do tego, żeby komfortowo jechać, natomiast pas po prostu musi być wpięty, zakotwiczony. I oczywiście warto jeszcze tutaj zobaczyć, bo ja wcześniej mówiłem o tym, że jeżeli pas nie będzie zapięty, to poduszka się nie otworzy. Oczywiście zdarzają się takie samochody, bo to są jeszcze te stare systemy SRS-y, gdzie on ważył pasażera. Dzisiaj oczywiście też to się dzieje, bo komputery są jeszcze nowsze i sprytniejsze, bardziej inteligentne. Właściwie dzisiaj mamy same inteligentne pasy już w samochodach. Auta są naszpikowane elektroniką, ale trzeba sprawdzać, czy rzeczywiście nasz samochód nie ma tego algorytmu, dlatego też z reguły uczy się, że faktycznie, jeżeli pasa nie zapniemy, może poduszka przy małych prędkościach nie zadziałać. No, wiadomo, to jest też tak zrobione, żeby przy najeździe na krawężnik ona nie wystrzeliła. I zależy od kąta uderzenia też, bo jeżeli jest to idealnie frontalny atak, no to wiadomo, że zawsze ta poduszka będzie się otwierać. I tutaj może tak być, że nawet jeżeli nie będzie pas zapięty, ona może wystrzelić przy dużym impecie uderzenia. Natomiast ważne, że kiedy przewozimy dziecko na przednim fotelu, poduszkę się dezaktywuje i również zaleca się to często robić, jeżeli kobieta jest już w bardzo wyraźnej, widocznej ciąży, no żeby po prostu

0: prostu ta poduszka z tym brzuchem się nie zderzyła na samej końcówce, a poduszka otwiera się prawie 300 km na godzinę, więc no tak. Jest to też istotne i warto, żeby fotel był odsunięty maksymalnie do tyłu, jeżeli kobieta już z dużym brzuchem w zaawansowanej ciąży siedzi nam z przodu, więc to jest też istotne.
1: No, siedzi na fotelu pasażera, bo jeżeli prowadzi, to... To nie możemy.
0: Jeżeli prowadzi, to trzeba poduszkę. No właśnie, jeżeli prowadzi, to tu jest problem, bo nie zawsze da się zdezaktywować poduszkę, jeżeli właśnie. Nie ma tego w menu samochodu. Więc tu jest kłopot. Raczej kobieta powinna być przewożona jako pasażer, jeżeli jest w ciąży. Sama już kierować w widocznej, zaawansowanej nie powinna. Mhm.
1: I jeszcze jeden mit. Po mieście, czy tam do sklepu, po bułki, jak wsiadamy tylko na chwilę do sklepu, to nie ma sensu zapinać pasów bezpieczeństwa. Tak mówią niektórzy.
0: No tak mówią, ale niestety najczęściej te wypadki i to często śmiertelne zdarzają się w adresie, w kodzie zamieszkania. To jest aż przerażające, bo jak się sprawdza statystyki wypadków, bardzo często właśnie rozbijamy samochód na ulicach, które znamy, czyli wydawałoby się, że przecież ja wiem, gdzie tu jest nawet każda dziura w drodze i właśnie tam tracimy czujność i tam rozbijamy samochody. I czasem niewinna kolizja, ale uderzenie głową, drodzy Państwo, przy nawet 30 paru na godzinę, to może być przeciążenie wartości 15G, jeżeli nie mamy zapiętych pasów. A drodzy Państwo, 15G, to ja może dam dla porównania. Na pewno większość z Was była w jakimś, na jakimś roller kosterze w jakimś parku rozrywki, to roller coaster to jest 4G, drodzy Państwo, to jest tylko 4G. My podczas kichania mamy 2,9G, a przy uderzeniu z prędkości 64 km mężczyzna ważący, jak już mówiłem, 84 kg, to jest równe 30G, czyli to jest właściwie można tego nie przeżyć, a prędkość jest, wydawałoby się, niewielka.
1: No,
0: niewielka.
1: No właśnie. Pamiętajmy również, że pasy ratują życie tylko raz. Podobno nawet po jakiejś drobnej stłuczce trzeba je wymienić. To prawda, panie Piotrze?
0: Bardzo często tak jest, jeżeli mamy pirotechniczne napinacze. One rzeczywiście podlegają wymianie, no bo one otwierają się tylko raz, jeżeli ładunek się zdetonuje. Natomiast dzisiaj w nowoczesnych samochodach mamy napinacze elektryczne i w większości aut elektrycznych już takie są, więc kto taki samochód ma, to nieraz czuje, że przy gwałtownym hamowaniu czy takim mocniejszym hamowaniu napinacz z pasem ściąga go do fotela. Jest to bardzo wyraźne, czuć to, a więc wiadomo, że system wtedy działa. Natomiast pasy, jeżeli rzeczywiście byłyby przy dużym impecie naciągnięte, a one średnio mają 5-6 cm, a potrafią się naciągnąć no naprawdę nawet do 1 cm. Ludzie często mają przez miesiąc czasu jeszcze ślady po wypadku. Widać wtedy, że jechali w zapiętych pasach. I z nimi jakbyście pogadali, to oni wszyscy jednakowo odpowiedzą, że dzięki pasom przeżyli, a nie, że dzięki temu, że mieli zapięte pasy, to teraz mają problemy. Właśnie jest zupełnie odwrotnie. Dzięki temu, że mieli zapięte pasy, to żyją, chodzą, rehabilitują się. A gdyby pasów nie mieli, to prawdopodobnie byłoby już dawno po pogrzebie.
1: Rozmawiamy dziś o pasach bezpieczeństwa w wysokich obrotach. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę. Piotr Leńczowski, były policjant, instruktor jazdy, był z nami w wysokich obrotach. Miłego popołudnia
0: życzę. Dziękuję również, wzajemnie.

Za 12 minut będzie godzina 15, a my po godzinie 15 motoryzacyjna zagadka na rozruszanie szarych komórek w ten piękny, wierzę, że wszędzie piękny poniedziałek. A teraz Urkę, wilki na naszej antenie.

0: Kobiety w ciąży, a pasy, o tym rozmawialiśmy nie tak dawno. AFK z Bumbuma pyta, co z ciążą spożywczą? No jeżeli chodzi o ciążę spożywczą, to prawdopodobnie tak samo jak w normalnej, czyli nisko pod brzuchem zapinamy ten pas, żeby w razie czego, odpukam, słychać było odpukanie, mam nadzieję, że tak, w razie czegoś nie zmiażdżyło nam narządów wewnętrznych. Pamiętajcie, trzeba umiejętnie zapinać pasy bezpieczeństwa, do tego jeszcze dziś wrócimy w wysokich obrotach, a teraz wyjeżdżamy na drogi. Halo, halo. Słuchamy.
1: Cześć, PRK.
0: Cześć.
1: Powiedzcie, co się dzieje na odcinku drogi S7 w stronę Krakowa, kilometr, tam, nie wiem, 38. Mhm. Jest to odcinek na pomiarze prędkości. No, obydwa pasy stoją. Mhm. Pozdrowionka szerokości.
0: Pozdrowionka. No, jeżeli chodzi o ten odcinek przy Białobrzegach, przed Radomiem, no to tam jest remont, już w piątek były problemy, a jeżeli chodzi o inny odcinek, to będziemy się tej sprawie przyglądać i na pewno do tego wrócimy. Prawda, Emilio? Wrócimy.
2: Prawda, oczywiście, wrócimy.
0: Prawda czasu, prawda eteru. Teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, czyli co? Wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Tym bardziej, że posypały się te utrudnienia drogowe nie tylko przed Krakowem, ale na kilku innych, zwłaszcza krajówkach. Krajowa 12, województwo łódzkie, Piotrków Trybunalski, Przygłów, miejscowość Korytnica, 405 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody ciężarowe. Zablokowaną mamy jezdnię w kierunku miejscowości Przygłów i tam jedziecie, ale tylko wyłącznie ruchem naprzemiennym od godziny 14.30. Droga krajowa numer 11, województwo wielkopolskie, Środa Wielkopolska, Jarocin, w pobliżu miejscowości Marianowo-Brodawskie, 320 km. Jeżeli chodzi o zdarzenie drogowe, to tam samochód osobowy wypadł z drogi. Nie ma blokady, tam także przejeżdżacie ruchem naprzemiennym i to utrudnienie powinno skończyć się chwilę po godzinie 15. Autostrada A1, województwo śląskie, także najnowsza informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Węzeł Knurów, węzeł Gliwice, i tam mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. Nie można przejechać jednym pasem w kierunku Łodzi. I dosłownie dostaliśmy przed chwilą też wiadomość z autostradowej jedynki. Węzeł Swarożyn, węzeł Rusocin, miejscowość Stanisławie, 18 km. Pali się samochód ciężarowy na pasie awaryjnym. Nie można przejechać teraz w kierunku Gdańska. No i te utrudnienia przynajmniej do 16. A wy możecie oczywiście cały czas wysyłać do nas wiadomości głosowe i tekstowe. 22 513 11 11. Dostępna jest także aplikacja mobilna.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze 8 minut i będzie godzina 15, jak powiedziałem, Emilia. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać albo możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej, oczywiście w trakcie jazdy. W tym nowym tygodniu

0: 16,7, niecałe 17 w Zakopanem i tam jest w tym momencie najchłodniej, ale i nad Polskim Morzem nie za ciepło. 19 w Kołobrzegu, 18,5 pokazują termometry w Ustce i w Łebie. W centralnej Polsce najcieplej, 29 w Kozienicach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety wydane są ostrzeżenia drugiego i nawet trzeciego, czyli najwyższego stopnia przed burzami i przed upałem dla prawie całej południowo-wschodniej części kraju naszego, tej ćwiartki południowo-wschodniej, czyli jak powiedziałem godzinę temu na południe jakby autostrada A2 dochodziła do wschodniej granicy, no to na południe od autostrady A2 i na wschód od autostrady A1. Wszędzie może być upał i może być burza. Po południu i wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie małe, a na pozostałym obszarze już umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu, jak powiedziałem, także miejscami burze, a w czasie burz na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu może popadać naprawdę intensywnie. Burze z gradem nawet przewidują synoptycy, z tego co widzę. Wiatr pozostaje na razie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie po 15, kłaniam się, jedziemy na wysokich obrotach. Robert.

0: Powiedziałem, że będzie zgadywanka motoryzacyjna. Oczywiście chodzi o samochód, jak to zwykle w tych zgadywankach wysokoobrotowych bywa. 10 minut po godzinie 15, więc szybciutko podpowiedź. O jaki samochód chodzi tym razem? Można by przypuszczać, to już podpowiedź, można by przypuszczać, że przydomek tego samochodu wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. Furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. Tak oczywiście nie jest, ale być może naprowadzi was ta podpowiedź na to, o jaki samochód chodzi. Przydomek tego samochodu wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. Tak oczywiście, jak powiedziałem, nie jest, ale o jaki samochód chodzi. Zagmatwane to troszeczkę. O, Emilia się zastanawia. Widziałem, bo spojrzałaś w sufit, a jak patrzy się w sufit, to się człowiek zastanawia.
1: Tak, zastanawiam się i ja chyba widzę te naczynia już na suficie po prostu.
0: Rozumiem. Ale umyte?
1: Brudne gary w życiu. Ja zawsze muszę umyć. Nie. Do zmywarki trzeba wstawić od razu.
0: Nie chodzi o zmywarkę. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi. W aplikacji możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A mamy utrudnienie na S61 Łomża Stawiski w pobliżu górki Sypniewo, województwo podlaskie, 60 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy od 14.50. A zakończyły się prace na drodze krajowej numer 10 w województwie wielkopolskim Wyżysk Piła, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe. No i to była na szczęście tylko kolizja, nie ma osób rannych, ale przejeżdżamy wyłącznie jednym pasem naprzemiennie już od 11.26. A wcześniej nasz słuchacz też pytał nas o właśnie odcinek S7, gdzie tworzy się korek w kierunku Krakowa, to w Białobrzegach. Trwają prace drogowe i dlatego mamy korek do Krakowa i rzeczywiście sporo samochodów się tutaj ustawia. No musicie doliczyć sobie kilkanaście minut do planowanego czasu przejazdu, ale dalej przed Krakowem na wysokości miejscowości Smroków też mamy lekko przewężoną drogę w kierunku Krakowa, ale też w stronę Łodzi. I przypominamy jeszcze na sam koniec o drogach pod Wrocławiem, autostradowa 8 oraz autostrada A4. Naprawdę ogromny zator i na jednej, i na drugiej autostradzie. I te utrudnienia są głównie w kierunku Legnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz podpowiedź. Można by przypuszczać, że przydomek tego samochodu wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania, ale tak oczywiście nie jest. O jaki samochód chodzi? Czekam. Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie szare komórki.

O jaki samochód chodzi? Dziś w zgadywance, w wysokich obrotach, Mercedes Beczka W123 Lukis pisze. I podobnego zdania jest Tomek śmigający po Francji, który pisze Mercedes Beczka. Tak mi się jakoś zaświtało. Nie wiem dlaczego. Ja też, panowie, nie wiem dlaczego. Nie chodzi o Mercedesa Beczka, a że beczką można te naczynia do gotowania transportować. Nie, nie tędy droga. Chociaż... trochę tędy, no, trochę tędy. No, przynajmniej kraj się zgadza. Cześć, Robert, pisze Miluś. Tak mi się trochę z kuchnią polową skojarzyło. Armata gulaszowa. Ta furgonetka się nazywa. No nie, no nie. Powiedziałem, że to nie jest to oczywiste z tego prostego powodu, że niby mówię o furgonetce, ale to nie jest furgonetka. Można by przypuszczać, że przydomek, ale uwaga, można by przypuszczać, to jest kluczowe, przydomek tego samochodu wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania, ale tak nie jest oczywiście. Podpowiedź brzmi tylko, na skojarzenie to jest zagadka. Skojarzcie z nazwą tego samochodu. Przydomek wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. O jaki samochód chodzi? Trzymam kciuki za was i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać.

Autostrada A2, kierunek Poznań tuż za Łodzią. Domyślam się, że tuż za Strykowem, tak? 322, drugi kilometr. Auta stoją, pisze Karol w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Czy macie więcej informacji? Jak będziemy mieć, Karolu, więcej informacji, to na pewno je podamy. Tymczasem chciałem powiedzieć, przepraszam. Dziękujemy ci za informację. 322 kilometr autostrady A2 w stronę Poznania tuż za Łodzią. Tam jest korek. A na jedynce 372 kilometr w stronę Łodzi wypadek. Prawy pas jest zamknięty. To wiemy dzięki nowisowi.

0: Mercedes Kaczka to kolejna odpowiedź, która pojawiła się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No nie, nie, nie, to nie chodzi o Mercedesa Kaczkę. Halo, halo.
1: No cześć, tu Krzysiek z Passata.
0: Cześć, Krzyśku.
1: Odnośnie zagadki, wydaje mi się, że to będzie Volkswagen Ogórek. Mhm. Może trochę nieoczywiste, no nie wiem, jakiś T1, T2 czy nowszy. Aha. Pospolicie zwany Bulli. Pozdrawiam, szerokości.
0: No nie, nie chodzi o ogórka, chociaż dużo wspólnego z tym ogórkiem w dobrej odpowiedzi, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Halo, halo.
2: To jest garowóz?
0: Garowóz? Nie, to nie jest garowóz. To jeszcze raz w takim razie przypomnę całą zagadkę. Można by przypuszczać, że przydomek tego samochodu wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. Ale to, jak powiedziałem, nie jest oczywista odpowiedź, bo to nie jest w ogóle furgonetka. Tylko tak mogłoby się wydawać, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. Skojarzenia z nazwą tego samochodu poproszę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz już zdaje się, wiemy, co się dzieje na tej A2, o której pisał Karol. Halo, halo.
3: Witam wszystkich.
0: Witam.
3: Przed momentem policja zablokowała autostradę A2 w kierunku Poznania na węźle w Emilii. Nie pozwalają już od strony S14 wjechać w stronę Poznania, także prawdopodobnie jakiś wypadek. Droga będzie całkowicie zablokowana. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy. Wszystko na węźle Emilii. Widzisz, Emilia?
4: No pechowy jest w ogóle ten węzeł, bo to nie pierwsza informacja już od
0: A2, 321, pierwszy kilometr, kierunek Poznań, wypadek z udziałem busa. Kolejna zła wiadomość z A2, jeden pas jest zablokowany, około 12 minut potrzeba ominąć miejsce zdarzenia. Dziękujemy, Karolu, za informację, a teraz wyjeżdżamy z Emilią. Niekoniecznie na węzeł Emilia.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Chociaż już sporo o A2 powiedzieliśmy, to jeszcze raz przypomnimy, że pas prawy jest zajęty w kierunku Poznania między wspomnianymi węzłami w województwie łódzkim. Natomiast to nie wszystkie wiadomości, które dostaliśmy przez ostatnich 20 minut. Ekspresowa ósemka. W województwie mazowieckim węzeł Żabia Wola, węzeł Radziejowice, miejscowość Słubica, 423 km, tam samochód osobowy najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe i mamy zablokowany prawy pas w kierunku Katowic od godziny 15. Autostrada A1 także po 15 między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe na 372 km doszło do kolizji samochodu osobowego z drogowymi barierami ochronnymi i jeżeli chodzi o blokadę, no to także prawy pas jest nieprzejezdny w kierunku Gdańska. I dosłownie informacja sprzed kilku sekund, S5, węzeł Czempiń, węzeł Kościan Północ, miejscowość Głuchowo, czyli województwo wielkopolskie, 4 kilometr. Jest awaria auto Lawety i zablokowany mamy prawy pas w kierunku Wrocławia. I dobra informacja jest też z S7 akurat, Kraków-Miechów, miejscowości Raciborowice, 24 km. Tam prace służb trwały od godziny 12. Po intensywnych opadach deszczu utworzyło się rozlewisko na węźle Raciborowice i do tej pory mieliśmy zablokowany pas wyłączenia oraz pas włączenia w kierunku Warszawy. Teraz do stolicy można już przejechać.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to co? Wracamy do tego samochodu, o który dziś chodzi w naszej zgadywance w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Można by przypuszczać, że przydomek tego samochodu wziął się z tego, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania. Nie jest to oczywiście prawda, że to furgonetka transportująca duże naczynia do gotowania, ale można by przypuszczać, że kojarzy się z nazwą tego samochodu. A jaki samochód chodzi? Halo, halo?
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Dawid z Kamika. Nie słyszałem od początku.
0: Nie?
1: Ale coś o dużych naczyniach słyszałem. Aha. Nie wiem, może garbus? Taka moja odpowiedź. Mhm. Pozdrowionka.
0: Pozdrowionka, oczywiście, może garbus. Może garbus, a może nie garbus. Garbus czy nie?
2: Cześć, a cześć. Może to Volkswagen Garbus. Pozdrawiam, Radio z Taliba.
0: Pozdrawiam, Radziu. No to może czy na pewno?
3: Dzień dobry, witam wszystkich. W ramach zagadki myślę, że jest to Garbus. Mhm. Volkswagen Garbus. Mhm. Pozdrawiam Paweł Skodiaka.
0: Pozdrawiam Pawle Skodiaka. Ania Starnowa tak sobie myśli i wyszło jej, że to Garbus. Garbus, tak pisze też Kacper z domu egipskiego Boga Słońca, czyli z Radomia. Czy chodziło o Volkswagena Garbusa? Pyta Sarbiew. Tak, chodziło o Volkswagena Garbusa. Ktoś jeszcze wiedział?
4: To jest Volkswagen Garbus. Mhm. Pozdrawiam Magdalena z Formentora.
0: Proszę bardzo, Magda z Formentora też wiedziała, że to jest Volkswagen Garbus. Chodzi o Garbusa. Łukasz, dlaczego od Garbusa? Ano, dlatego, że gar to naczynie do transportowania. Te duże naczynia to gar, a bus to furgonetka. I tak wyszło. Garbus pewnie. Łukasz pisze w aplikacji. Pawełski, Tomek, Tomasz. O, dwóch Tomków, proszę bardzo, się złożyło. Zbyszek, kto jeszcze? Halo, halo.
5: Z prawdziwego konkursu, no. Słowo, że jest to Garbus. Volkswagen Garbus. Mam nadzieję, że byłem pierwszy. Pozdrawiam, Bartek.
0: Bartku, nie byłeś pierwszy. Niestety nie byłeś pierwszy. Marianna z Torunia w aplikacji przed tobą. Witold, Adrian, Robert z Ducato, Andrzejek z Anecią też wpadli na to, że chodzi o Garbusa. Rafał, Magda z Białegostoku też wiedziała, że to Garbus. I kto jeszcze?
6: Cześć, Krzysiek z Ożar.
0: Cześć, Krzyśku.
6: Jedyny samochód, jaki przychodzi mi do głowy, którym można wozić gary, a wszystko nie jest busem. Jest to Garbus, oczywiście Volkswagen. Mam nadzieję, że mój typ jest dobry. Pozdrawiam jeszcze raz gorący Ożar. Krzysztof.
0: Krzysztofie, pozdrawiam ciebie i całe gorące Ożary. Oczywiście twój typ jest dobry. To chodziło o Garbusa. Michał też na to wpadł, ale ktoś musiał być najszybszy. Kasia z Tesli była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Garbus napisała Kasia. Kasiu, możesz już zastanawiać się, kogo pozdrowić, a potem albo napisz, albo nagraj pozdrowienia. Oprócz Kasi, kto był najszybszy?
7: No, witamy z Norwegii ponownie.
0: O.
7: Agnieszka mówi, że to Garbus. Pozdrowienia.
0: No to Agnieszka, skoro twierdzi, że to Garbus, to tak jak Kasia, Agnieszka ma prawo pozdrawiać, kogo chce. Agnieszko, Kasiu, pozdrawiajcie, wykorzystując aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego o Garbusa spytałem dzisiaj? Ano dlatego, że dziś mamy Dzień Garbusa. A dlaczego mamy Dzień Garbusa? Bo Porsche Ferdynand, jakby ktoś zapomniał imienia, Ferdynand otrzymał 22 czerwca 1934 roku w mrocznych czasach kontrakt na zaprojektowanie samochodu dla przeciętnego Niemca i tym samochodem dla przeciętnego Niemca miał być właśnie Volkswagen Garbus. A stało się to, jak powiedziałem, 22 czerwca. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Domyślili się z mojej podpowiedzi, że chodzi o Volkswagena Garbusa, mimo że to ani furgonetka, ani chyba dużych garów tym przewieźć by się nie dało. No w każdym razie brawa były, jedziemy dalej na wysokich obrotach, a po godzinie 16 wracamy do pasów bezpieczeństwa.

0: Szanowni, autostrada 4, kierunek z Brzyska na Kraków, kilometr 464, świeży na wypadek, było bam bam, pisze nasz słuchacz. Trzymajcie, drodzy kierowcy, dystans, apeluje Marcin i ma rację, oczywiście, trzymajcie dystans, naprawdę, zwłaszcza jak pokropi, wtedy nawierzchnia jest najbardziej śliska, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale w pierwszej fazie deszczu nawierzchnia jest najbardziej śliska, więc wcale się nie dziwię, że było to bam bam. A dwójka, Andrzejek z Anecią informują, że 448 km w kierunku Warszawy teraz. Stłuczka, przed momentem to się zdarzyło, jak twierdzą Andrzejek z Anecią. Dziękujemy wam bardzo. Tak jak i po drugiej stronie, ale ciut dalej w kierunku na Łódź. Piszą nasi słuchacze jeszcze raz, A2, 448 km w kierunku Warszawy, przed momentem tam stłuczka. I nie tylko Damian i Adam z Mercedesa niestety informują również, że na 91 na drodze krajowej numer 91 przed Pruszczem od strony Gdańska rozwalony motocykl.
1: A ja mam tylko tego więcej i więcej, także uważajmy na siebie.
0: No to teraz będzie więcej i więcej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo tak naprawdę przez ostatnią godzinę tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała nas o 5 zdarzeniach drogowych. W województwie wielkopolskim na S5 w pobliżu Głuchowa miała miejsce awaria. Auto Lawety nie ma możliwości przejazdu jednym pasem do Wrocławia. W województwie łódzkim jest blokada autostrady A2 i A1. Pierwsza, A2 to odcinek Emilia-Wartkowice, kierunek Poznań, gdzie ciężarówka wjechała w bariery i zajęła całkowicie prawy pas. Na A1 nie ma możliwości przejazdu w najbliższym czasie do Gdańska. W pobliżu miejscowości Kamieńsk samochód osobowy wpadł w bariery energochłonne. Samochód stoi akurat tam na lewym pasie. A już teraz Mazowsze. Drogowcy do 17 ustawiają się i usuwają szkody na S8 między Żabią Wolą a Radziejowicami, kierunek Katowice, gdzie osobówka najechała na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Jest także blokada S61 do Warszawy i ci z Was, którzy przejeżdżają przez Górki Sypniewo, powinni wybrać jednak mimo wszystko objazd. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i służby tam planują być jeszcze do godziny 17. 2 dobre informacje są, także je powiemy. Droga krajowa numer 10, odcinek Wyżysk Piła, gdzie wcześniej zderzyły się 4 samochody osobowe, ale tam już można przejechać. Podobnie jest na S7 między Krakowem a Miechowem w miejscowości Raciborowice. 24 kilometr, gdzie był wyłączony pas w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
0: I uruchamiamy kolejny koncert życzeń. Słuchamy tym razem.
6: Hej, hej, tu Agnieszka od Garów. Dzieci pozdrowione, więc pozdrawiam rodziców, teściów i kolegów z pracy. Pozdrawiam wszystkich, pa.
0: No to dla rodziców, teściów i

0: Jesteście? Mam nadzieję. Jedziemy sobie na wysokich obrotach od godziny 13 do 18. Minęła 16.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A o godzinie 16, gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej? Zacznijmy od bieguna Zimna, Zakopane. No, śniegiem nie zasypane o tej porze roku, ale 16,4 pokazują termometry i to jest najchłodniej z dostępnych miejsc monitorowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na Podhalu najchłodniej 16,4, najcieplej we Włodawie 28, w tym momencie pokazują termometry. Oczywiście w słońcu jest znacznie cieplej. Wiem, że macie o wiele wyższe wartości na swoich termometrach w samochodzie. No właśnie, kto ma powyżej 30 w swoim samochodzie? Teraz spojrzał i macie, czy nie macie powyżej 30? No w każdym razie w centralnej Polsce upał 26 w Łodzi, 27 w Warszawie, 26,5 w Bydgoszczy, w Poznaniu 26 również, ale wydane ostrzeżenia przed upałami drugiego i trzeciego stopnia i przed burzami, gwałtownymi burzami w całej południowo-wschodniej Polsce. Po południu i wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju natomiast zachmurzenie przeważnie małe, na pozostałym obszarze już się może chmurzyć, będą burze, jak powiedziałem, nawet lokalnie z gradem w Małopolsce, na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim, na Lubelszczyźnie, wszędzie te burze zapowiadane. Do 31 miało dojść oficjalnie, nie doszło dziś, ale i tak ciepło ponad miarę. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz może być porywisty.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I już jedziemy. Na wysokich obrotach kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

Uf, jak gorąco. Artist Ząbek pisze, że w Ząbkach 32 na termometrach grzechu, okolice Łodzi 29 na termometrze u grzecha. Nie jest to ponad 30, ale 30. Trójeczka z przodu. Marcin z Wrocławia pisze w aplikacji. Najciepłe

0: Playmy, Beata z Jeepa mam w swoim Jeepie, bo 33 Kostrzyn, pisze Beata. Dziękujemy wam za to, że zareagowaliście na te temperatury. Aga, proszę bardzo, 31 w Poznaniu. Dziękuję, Aga. I cóż jeszcze? O, proszę bardzo, możecie sprawdzić Ciechanowa ścieżkę do Gdyni w to piękne, upalne popołudnie, bo mi klima padła i bardzo nie chcę wpakować się w korki. Śmieje się Sebek. Mam nadzieję, że z tą klimą to nic poważnego, ale dzisiaj byłaby przydatna, drogi Sebku. Na szczęście z Ciechanowa do Gdyni bez utrudnień. 615, najpierw ja bym ci radził nie 616 i 544, czyli nie przez Grudusk, tylko przez Konopki, przez w stronę Mławy i tam wbijasz się na S7 i już do Gdyni mkniesz bez żadnych utrudnień. Wierzę, że jak już dojedziesz, to też nie będzie żadnych utrudnień w Trójmieście. Pozdrawiam, dziękuję pięknie za wasze wpisy w każdej drogowej sprawie. Oczywiście możecie pisać albo nagrywać wiadomości drogowe. I jeszcze jedna informacja od was, także drogowa. Halo, halo.
1: Dzień dobry, Zakopane się melduje. Może państwo na antenie będą w stanie wyjaśnić sytuację, która właśnie wydarzyła się między Poroninem a Białym Dunajcem, gdzie droga jest wyłączona z użytku i należy kręcić się dookoła, więc trasa, którą normalnie pokonuje się w 5-7 minut, w korkach może kilkanaście, zajmuje pół godziny teraz i żadnych ostrzeżeń na drodze nie było o zamknięciu, żadnych znaków. Czekamy na wyjaśnienia. Zapomniałem dodać, pozdrawiam. A chociaż ciężko nacechować to optymistycznie, stojąc w takim korku.
0: Ależ jaki optymistyczny głos słyszeliśmy, drogi słuchaczu. Oby wszyscy mieli taki głos optymistyczny, stojąc w korku. Jeżeli chodzi o Podhale, to tam i tak najchłodniej, więc przynajmniej nie pocimy się, nie mając klimatyzacji. 11 minut po godzinie 16, Emilia Kleszczewska wraca z wami na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I trzeba tutaj uzupełnić głos naszego słuchacza, także wrócimy do drogi krajowej numer 47. Rzeczywiście jest tam bardzo długi korek, ma on już prawie 8 kilometrów, zarówno jeżeli jedziecie do Zakopanego, ale też w stronę Nowego Targu. I tak naprawdę rzeczywiście też nie mówiliśmy o tym wcześniej, bo to nie jedyne miejsce, gdzie jest zator. Jeżeli chodzi o blokadę drogi, ona jest i też widzimy, że jest informacja od osób poruszających się po krajowej 47, że mamy zdarzenie drogowe. Czekamy na wiadomości od służb, ale także jeżeli wy stoicie w tym korku i wiecie więcej, to także prosimy o informacje w naszej aplikacji mobilnej. I tak jak mówiłam, to nie wszystko, bo na wysokości samego Nowego Targu mamy dość sporo utrudnień, zarówno do Bukowiny Tatrzańskiej, jak i do wspomnianego już Zakopanego. Idąc troszeczkę bardziej w górę, ku północy, Kraków naprawdę zablokowana jest w obu kierunkach też autostradowa obwodnica miasta, czyli kierunek Tarnów oraz Katowice. Bardzo, bardzo ciężkie warunki są już od kilku godzin we Wrocławiu na autostradowej 8, gdzie korek ma w tym momencie już ponad 7 kilometrów. To także jest trasa, która prowadzi akurat do Legnicy, także dlatego, że jest też drugi odcinek, akurat tam o autostradowej 4, czyli od południa, jeżeli przejeżdżacie przez Wrocław i obok Wrocławia. Korek akurat na A4 jest od Oławy i kończy się na wysokości Bielan Wrocławskich. Zwróćcie na to uwagę. Jeżeli chodzi o trasy pomorskie, to naprawdę bardzo, bardzo gęsto jest na S6 autostradowa obwodnica Trójmiasta. W drodze, zwłaszcza z Gdańska do Gdyni mamy te problemy z przejazdem, chociaż w drugą stronę też S6 jest zablokowana i zakorkowana. 89 to samo centrum Gdańska, gdzie jest przewężona nitka w kierunku Nowego Portu, a jeżeli wyjeżdżacie z Gdańska w stronę Pruszcza Gdańskiego, to przygotujcie się na to, że długo będziecie stać na drodze krajowej numer 91.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy, 14 minut po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: teraz Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Wysokich Obrotach. Dzień dobry Grzegorzu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj rozmawiamy o pasach bezpieczeństwa, konieczność czy obowiązek. Obowiązek oczywiście prawny jest, ale ciebie to nie dotyczy. Możesz nie zapinać pasów bezpieczeństwa, jako instruktor nauki jazdy. Robisz to czy nie zapinasz?
1: To znaczy wiesz, to mnie nie dotyczy, prawa fizyki mnie dotyczą, takie same jak wszystkich w samochodzie, więc zapinam pasy bezpieczeństwa z różnych względów, nie tylko dlatego, że żebym nie oberwał od czegoś w samochodzie, ale przede wszystkim dlatego, co może być zaskakujące, że ja jestem w stanie panować nad sytuacją w samochodzie jako instruktor nauki jazdy, trzymany przez pasy bezpieczeństwa. Ja nie muszę rękami szukać punktu podparcia, nie pasy trzymają.
0: No to musisz z kolegami niektórymi porozmawiać, bo oni twierdzą, że jak mają zapięte pasy, to nie mogą w pełni kontrolować sytuacji.
1: To niech może koledzy sobie poustawiają lepiej fotele.
0: No dobrze, to jedziemy w pasach, to już ustaliliśmy, ale to pytanie jest zasadne, obowiązek czy konieczność, bo wydaje mi się, że oprócz tego, że mamy obowiązek zapinania pasów, już nie jesteś teraz instruktorem nauki jazdy, już jedziesz normalnie, prywatnie swoim samochodem. Zapinasz pasy oczywiście i tak naprawdę masz taki obowiązek, ale i konieczność, prawda Grzegorzu, bo wiele systemów nie zadziała odpowiednio, jeżeli ten pas nie będzie zapięty.
1: Robert, prawda jest taka, że nikt do tej pory nie wymyślił niczego lepszego na pierwszej linii obrony niż pasy bezpieczeństwa. Tam w latach 60. to wymyślili, więc to jest pierwsza linia naszej obrony, a te wszystkie dodatki, które funkcjonują w samochodzie, czyli te poduszki powietrzne, strefy kontrolowanego zgniotu, oczywiście to pomaga, ale to wszystko działa w połączeniu. No, poduszka powietrzna z pasem działa tylko wtedy, kiedy jest z pasem i odwrotnie. No nie chciałbyś dostać takiego, powiedzmy, liścia z prędkością 300 km na godzinę, a z taką prędkością wystrzeliwuje poduszka powietrzna.
0: Tak jest, masz rację oczywiście. A powiedz mi, Grzegorzu, ty w trakcie nauki jazdy uświadamiasz to swoim kursantom, bo zrobili takie badania i okazuje się, że na kursach na prawo jazdy wszyscy zapinają, kiwają głowami, tak, zapinamy oczywiście, a potem pojawiają się takie nie wiadomo jakie, nie wiem, prawdy objawione, że nie wiem, jak jadę tylko do sklepu, to po co, nie opłaca mi się zapinać pasów, lepiej wypaść z auta niż być w nim uwięzionym i tak dalej, i tak dalej. I te głupoty funkcjonują w przestrzeni publicznej, mimo tego, że ci

0: ci ludzie no, zdali egzamin na prawo jazdy.
1: Słuchaj, no ja staram się przede wszystkim ludzi nie uczyć zdawania jedynie egzaminu na prawo jazdy. Chcę ich wewnętrznie uświadamiać i pokazywać. I mam to szczęście i możliwość, że mogę zrobić na dużym placu hamowanie awaryjne. Mhm. Czy sam mogę wcisnąć hamulec wtedy, kiedy kursant tego nawet nie spodziewa się. I on zauważy, że nagle wisi na pasach bezpieczeństwa. Zdarza się, że jak robię symulator dachowania, to zdarzają się nawrócone owieczki, które mówią, kurczę, ja nie wiedziałem, że tak to działa. Ja myślałem, że musi szapnąć, że wówczas te pasy zamykają się. Okazuje się, że wolno pracujący symulator dachowania i tak zatrzaskuje te pasy, oni się wiszą na tych pasach mhm. bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim no, trzeba tym ludziom mówić, uświadamiać, pokazywać wręcz, jak to działa, no bo no, faktycznie instruktorzy często pokazują to, że skoro nie muszę, to ja nie zapinam, prawda? Ale to przecież my pokazujemy tym młodym ludziom, że mimo, że możemy ich nie zapinać, to my i tak je zapinamy, no bo no, fizyka działa tak samo na nas wszystkich. Mhm.
0: Ale powiedziałeś tutaj bardzo ważną rzecz, mianowicie na tym symulatorze dachowania, że zdarzają się nawrócone owieczki, czyli ludzie dopiero muszą się przekonać sami, uczyć się na własnych błędach. No nie chciałbym powtórzyć tego, co w jednej z komedii, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, żeby tak nie było. Dlaczego nie ma, nie wiem, takiej wyobraźni wśród podróżujących samochodem, że no trzeba zapinać te pasy i rzeczywiście one lepiej działają, jak są zapięte, niż jak nie są.
1: No słuchaj, no edukacja, wyobraźnia, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, teraz jest sezon wakacyjny, jak do pracy jedziesz, to często widzisz nóżki wyłożone u pasażera.
0: Właśnie, już się zaczęły, tak.
1: Prawda?
0: No właśnie.
1: Niech ta podróżka wystrzeli. To nie chciałbym być na miejscu tej osoby. No słuchaj, sprawdzono, że jednak większa świadomość jest na takich w miastach, w dużych, na drogach o wyższych prędkości, na drogach powiedzmy wojewódzkich czy krajowych. Mhm. Natomiast na tych niższych szczeblach dróg jednak około 70% używa pasów bezpieczeństwa, a reszta nie. Więc im gorsza kategoria drogi, tym ludziom się wydaje, a dobra, tutaj mały ruch jest, tutaj policji nie ma, prawda? To ja pojadę sobie do sklepu po bułeczki bez pasów bezpieczeństwa. No i okazuje się, że faktycznie w drogach o niższej kategorii tych pasów bezpieczeństwa jest mniej w samochodach zapiętych.
0: No właśnie, powiedziałeś 70 do 30, że 70% polskich kierowców zapina, 30 nie. No, to niezbyt pocieszające dane. Wrócimy do rozmowy, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, swoje przemyślenia, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, za i przeciw pasom bezpieczeństwa. Chętnie poznam argumenty. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać, a my z Grzegorzem słyszymy się za parę minut.

0: Bohater ze Skani, jak tu funkcjonować? Powiedz, Robercie, powiedz, jak funkcjonować w taką temperaturę? Nie wiem, może nasi słuchacze mają jakieś pomysły. Pozdrawiam serdecznie z ów gorącej Francji, pisze Puchaty, a z jeszcze bardziej chyba gorącej Belgii pozdrawia Tomek i pisze tak, obecnie jestem niedaleko miejscowości Gent w Belgii. Temperatura z samochodu ustawionego tyłem do słońca 37 stopni. Upalne pozdrowienia, dzisiaj jajka można sadzić na masę. No pewnie tak, pewnie tak. Tylko, że potem nie podważaj, albo musisz mieć jakąś taką szpatułkę do podważania, żeby maski nie porysować, jak te jajka sadzone się zrobią. W każdym razie smacznego życzymy. Jedziemy dalej w to upalne popołudnie. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak funkcjonować w takie upalne popołudnie, poza tym, że oczywiście nawadniajmy się, bo trzeba uzupełniać braki wody i soli mineralnych w organizmie, no to czekam na was w aplikacji. Możecie dawać swoje rady. A teraz Emilia.
1: Jestem na stanowisku.
0: Będzie dawała rady o tym, co się dzieje na polskich drogach i jak to ewentualnie sobie z tym poradzić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A bardzo gorąco jest nie tylko ze względu na to, że temperatury są takie, o których mówił już tutaj Robert i o informacjach z naszej aplikacji, no ale gorąco jest na trasach. Mamy naprawdę bardzo dużo wiadomości, między innymi też jedną od naszego słuchacza.
3: Dzień dobry, A4, 5 kilometrów przed wyjazdem na Bochnię w kierunku Krakowa, tir i dwa osobowe samochody na lewym pasie, stłuczka, ostrożnie, uważajcie.
1: Dziękujemy oczywiście za informację. No i coś szalony jest ten poniedziałek na trasach. O wszystkim nie da powiedzieć się w jednym serwisie, więc teraz te trasy, o których nie mówiliśmy 20 minut temu. Miejscowość Białobrzegi w drodze do Krakowa. Dokładniej na węźle Turno, tam jest kolizja, zdarzenie drogowe, ale też trwają prace służb i rzeczywiście wydłużony jest ten przejazd. Korkuje nam się S8, zaraz na wysokości Żyrardowa, jeżeli jedziecie do Piotrkowa Trybunalskiego. Z Łodzi wyjeżdżając do Poznania mamy utrudnienia w miejscowości Wartkowice. Autostradowa dwójka, przypomnijmy raz jeszcze. Jeżeli chodzi o sam Poznań, to nie mówiliśmy o odcinku przed samym właśnie Poznaniem. Dokładniej jest to, są to Czapury, a także Daszewice. I jeżeli chodzi o to, w którą stronę się korek ustawia, to w kierunku Łodzi. Przypominamy także, że na trasach w województwie pomorskim dzieje się dość sporo. Ciasno jest w Pelplinie, a także i dalej, czyli autostradowa jedynka zaraz przed węzłem Gdańsk Południe. Jeszcze Pruszcz Gdański, czyli ta sama trasa i mamy tam naprawdę spory korek. Podobnie jest kilka kilometrów dalej, czyli na drodze krajowej numer 91, także przed Pruszczem Gdańskim. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11, a także dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy o pasach bezpieczeństwa. Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy, ponownie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Grzegorzu, posłuchajmy naszych słuchaczy, dobrze? Jakie mają zdanie?
1: Witam, a ja jestem kierowcą zawodowym od wielu, wielu lat. 3 lata temu przydarzył mi się wypadek na motocyklu. Nie z mojej winy oczywiście. W wyniku którego miałem rozwalony lewy bark. Miałem zerwane ścięgna pod obojczykiem. No, dosyć paskudna kontuzja, długa rehabilitacja. I do tej pory, powiem szczerze, jak jadę z zapiętymi pasami bezpieczeństwa i mam cały czas ten delikatny chociaż ucisk na tym lewym barku, no to po jakimś czasie zaczyna mi się tam odzywać bólowo. Jest to niekomfortowe, ale mimo wszystko, mimo że mógłbym bez problemu załatwić zaświadczenie od lekarza zwalniające mnie z obowiązku zapinania tych pasów, wolę jednak mieć je zapięte i ryzykować, że nawet jeżeli coś się przydarzy, to ten pironapinacz mi te pasy wetnie w ten bark i znowu to się będzie wiązało z długą, długą rehabilitacją, aniżeli polecieć do przodu na kierownicę żebrami, czy jeszcze dalej tfu, tfu, odpukać. Pozdrawiam, Sebek.
0: Pozdrawiam, Sebku. Oczywiście, tfu, tfu, odpukać, żeby takie rzeczy się nie wydarzały. Czyli jest, jak słyszysz, Grzegorzu, świadomość w narodzie, jak się okazuje.
2: Bardzo dobrze i pozdrawiam kolegę motocyklistę Sebka, bo też na motocyklu jeżdżę i wiem, że nigdy nie znasz dnia ani godziny, kiedy ktoś ci wyjedzie z bocznej drogi, ale Sebek, może jakaś nakładka na ten pas miękka, żebyś nie czuł tego ucisku, bo jednak te pasy wywierają ten nacisk, ale bardzo fajnie, że zaklinasz się mimo wszystko, mimo tego bólu, bo wiesz, jak one działają. Stary, szacun.
0: No właśnie, pasy bezpieczeństwa mogą powodować obrażenia, mówią ich przeciwnicy, a zwolennicy twierdzą, że pasy bezpieczeństwa, jeśli są prawidłowo zapięte, bardzo rzadko powodują urazy. Oczywiście są jakieś siniaki, jak się napną, jak mamy jakieś zdarzenie drogowe, ale lepsze siniaki niż połamane kości. Jak prawidłowo zapiąć pasy bezpieczeństwa? Dasz radę wytłumaczyć to, Grzegorzu, na antenie radia?
2: No słuchaj, no przede wszystkim ten pas nie może dotykać do szyi, żeby nam nie zrobił kuku w tą szyję, więc ustawiamy, może w samochodach jest możliwość ustawiania wysokości tych pasów, żeby tej szyi nie dotykał. No i ten pas nie może przebiegać przez brzuch, bo to jest prosta droga do poważnych uszkodzeń wewnętrznych, gdy mamy jakieś zdarzenie drogowe. Kobiety w ciąży, wbrew pozorom, powinny zapinać pasy bezpieczeństwa, bo to jednak ich bezpieczeństwo też może być zagrożone i dziecka, gdy tych pasów bezpieczeństwa nie mają.
0: Dokładnie tak.
2: No i przede wszystkim te pasy czasami bywają w różnej kondycji, poskręcane, gdzieś ponadrywane. W samochodach starszych to tam wiadomo, czasami bywa tak, że ten pas jest rzucony gdzieś tam na tył, on swoim życiem tam sobie żyje, no i niestety potem taki poskręcany pas zapinamy. On działa jak sznurek, który może nam więcej zrobić szkód jak jakieś korzyści. Ale wolę mieć posiniaczone ciało, może nawet złamany obojczyk, ale przeżyć ten wypadek drogowy.
0: Właśnie, o tych kobietach w ciąży mówiliśmy już dzisiaj, więc nie będziemy wracać. Co z ciążą spożywczą? Pytała się m.in. Ewka z Bum Buma, czyli zapinamy pod pasi brzuchem w ciąży spożywczej. Tak, zapinamy pod pasi brzuchem
2: tak
0: w ciąży
2: jest, tak
0: spożywczej.
2: Jest.
0: Jeszcze jeden głos naszego słuchacza.
3: Cześć, tu Grzechu. Pewien miś o małym rozumku

0: kiedyś powiedział, że wypadek to jest taka rzecz, której nie ma, dopóki się nie wydarzy. I tak samo jest z całą ilością różnych rzeczy, które dopóki nie są potrzebne, to dopóki nie zadziałają, to nie są potrzebne. I pewnie z pasami jest dokładnie tak samo, że nie potrafimy tego zrozumieć, że jednak to nie jest przykry obowiązek, tylko to jednak ratuje gdzieś tam jakieś nasze organy od uszkodzeń. Kto nigdy nie miał jakiejś takiej sytuacji, to tego nie zrozumie. Więc dopóki coś się nie zadzieje, to tego po prostu nie ma, jest niepotrzebne.
1: No ja jednak mam nadzieję, że nawet jak ktoś nie miał takiej sytuacji, to jednak zrozumie i będzie zapinał pasy bezpieczeństwa. Mówiliśmy już o tym, że te pasy są powiązane z innymi systemami w naszym samochodzie i mogą nie zadziałać inne systemy typu poduszki, jeżeli te pasy są nie zapięte. I ile byśmy mieli tych poduszek, to one nam nie uratują życia bez pasów. Chcesz, Grzegorzu, jakąś jeszcze powiedzieć coś, co zadziała na wyobraźnię?
2: Nie słuchajmy tych różnych mitów, że pasy tam mogą zablokować i że możemy zginąć w kuli ognia i nikt nas nie wypnie z tych pasów, bo wujek ciotki gdzieś kiedyś miał wypadek i chyba te pasy go tam zablokowały. To jest jeden na milion przypadków, kiedy faktycznie te pasy mogą w jakiś sposób nam gdzieś tam może zablokować się. Jeden na milion przypadków. Natomiast to, co powiedziałem na początku, nikt do tej pory nie wymyślił nic lepszego niż pasy bezpieczeństwa, po to, żeby trzymać nasze ciało w samochodzie.
1: Powiedział Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy. Grzegorzu, dziękuję pięknie za rozmowę, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, miłego popołudnia.
2: Cześć.

0: O, proszę bardzo, Daniel ze Skody. A propos tego uwięzienia z pasami zapiętymi, obowiązkowo powinniśmy mieć taki ścinak do pasów, koniecznie w zasięgu ręki. W razie wypadku pasy się zablokują, musimy mieć możliwość szybkiego uwolnienia się z auta, pisze Daniel. Być może jest to jakieś rozwiązanie, ale chyba rzadko to się zdarza, skoro jeszcze tego rozwiązania nie wprowadzono. Kolejne od was informacje o tym, jak jest ciepło, ale na przykład Miluś twierdzi, że w Cork u niego 25 stopni. Pracuje w cieniu, więc da się wytrzymać. Zaznaczyć trzeba, że odczuwalna temperatura to 29 stopni Celsjusza ze względu na wilgotność. Na zewnątrz na pewno pracodawca powinien zapewnić dzisiaj zdecydowanie napoje.
1: Wodę?
0: Oczywiście, to jest obowiązek prawny, więc pamiętajcie o tym. Za 10 minut będzie godzina 17, teraz nie lejemy wody, a mówimy całą prawdę i tylko

0: tylko prawdę na temat tego, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zrobimy sobie takie podsumowanie wszystkich informacji, które mamy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zaczniemy od A2, czyli węzeł Emilia, węzeł Wartkowice, województwo łódzkie. Tam cały czas jest zablokowany pas lewy w kierunku Poznania, po tym jak samochód ciężarowy wjechał w bariery. S8, węzeł Żabia Wola, węzeł Radziejowice w pobliżu miejscowości Słubica, czyli Mazowsze, 423 km. Tam samochód osobowy najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe i nie można przejechać w kierunku Katowic. Autostrada A1, węzeł Kamieńsk, węzeł Piotrków Trybunalski, 372 km. Już od dłuższego czasu służby są przy kolizji samochodu osobowego z drogowymi barierami ochronnymi. Jeżeli chodzi o to, jak jedziemy, no to na pewno do Gdańska jest utrudniony ten przejazd, ponieważ został wyłączony pas prawy. S61 Łomża Stawiski w pobliżu miejscowości Górki Sypniewo, Podlasie, 60 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i pozostaje zablokowany jeden pas do centrum Warszawy. I A6 węzeł Radziszewo, węzeł Klucz, miejscowość, dokładniej Klucz, tak, województwo zachodniopomorskie, a w kierunku Świnoujścia na 10 km zderzyły się dwa auta ciężarowe i mamy zablokowany jeden pas ruchu. Jeszcze krótkie przypomnienie, bo tutaj dużo jest odwołanych już utrudnień na S3 między węzłami Klucz, węzłem Pyrzyce, na A1 węzeł Knurów, Gliwice, S5 węzeł Czempiń, Kościan, Północy i S2 węzeł Patriotów, węzeł Warszawa, Wilanów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Warszawy w kierunku Kłodzka na wlocie na obwodnicę gdzieś na wysokości zjazdu na Psie Pole. Jest jakieś zdarzenie, wypadek, korek się ciągnie kilka kilometrów, dokładnie nie wiem. Pozdrawiam, Piotr.
1: Pozdrawiamy, Piotrze, dziękujemy pięknie za informację. Autostradowa obwodnica Wrocławia, jak słyszycie, od strony Warszawy w stronę Dolnego Śląska, dalej, na to, znaczy niżej, właściwie to wyżej, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu w stronę Kłodzka. W każdym razie autostradowa obwodnica Wrocławia zakorkowana i tam dużo się dzieje, jak słyszeliście. W każdej drogowej sprawie zapraszamy do aplikacji, a teraz już jak będzie nocą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, to zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie kraju początkowo miejscami duże i tam burze. Na południowym wschodzie kraju te burze z przelotnymi opadami deszczu przed północą będą już zanikać, zdaniem synoptyków, i to jest dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to od 10 na północy kraju, 13 w centrum, do 18 na Rzeszowszczyźnie dzisiejszej nocy przewidują synoptycy. Niestety nad ranem na północy i na południowym wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 300 metrów będą nam przeszkadzały, a wiatr pozostanie słaby. W czasie burz oczywiście porywisty będzie wiał z północy. Czy to będzie oznaczało, że chłodniej jutro się zrobi w Polsce? Nieco chłodniej. Do 28 stopni na Zamojszczyźnie jutro przewidują synoptycy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Rozrusznik?
3: Jest.
2: Alternator?
3: Też.
2: Cewka, świece.
3: I oczywiście kij od szczotki.
2: No to co?
3: Ruszamy.
2: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
3: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
2: Potem trasa po Polsce, lato z radiem, wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
3: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody, i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
2: Zapraszamy Kuba Marcinowicz
3: i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
1: No i ruszamy. 3 minuty po godzinie 17. Kłaniam się, zapraszam. Van Halen teraz, chociaż tak naprawdę, nie wiem czy słyszeliście, Amerykanie mówią Van Halen na ten zespół, ale Holendrzy, mówiąc Van Halen, nie wiedzą, o co chodzi. Bo przecież pan nazywał się według Holendrów Eddie Van Halen. Więc Van Halen po amerykańsku, Van Halen po europejsku, już teraz. Right now na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kłaniam się jeszcze raz, Robert Killen, zapraszam.

0: 17,7 stopnia Celsjusza w najzimniejszym miejscu w Polsce, czyli w Zakopanem na Podhalu. Najcieplej jest w Siedlcach na wschodzie Mazowsza. 28,6 stopnia Celsjusza. Zanim jednak informacje pogodowe, teraz jeszcze jedna informacja drogowa od Was.
1: Dzień dobry. W wiadomościach drogowych nie usłyszałem o autostradowej obwodnicy Wrocławia. Z

0: No 10 minut po godzinie 17, no przyszedł na to czas, na Kamila Olaka, na ciebie.
1: Dzień dobry.
0: Przyszła kryska na Matyska.
1: Może być też tak.
0: Może tak być?
1: Może być też
0: no
1: tak.
0: No to Kamil Olak i Wiadomości Drogowe.
1: A dzieje się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie mazowieckim na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Zablokowane są dwa pasy i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych poinformowała nas, że w związku z tą kolizją w kierunku Poznania będzie dozowany wjazd do tunelu pod Ursynowem. Ma to na celu niedopuszczenie do powstawania zatorów w tymże tunelu. Utrudnienia nowe także w Wielkopolsce na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno w pobliżu Szklarki Mielęckiej. Na 96 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Z innych trwających od jakiegoś czasu utrudnień województwo łódzkie, autostrada A2, odcinek węzeł Emilia, węzeł Wartkowice. Na 320 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery i w konsekwencji zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Na Mazowszu trwają utrudnienia na trasie S8 między węzłem Żabia Wola a węzłem Radziejowice. W pobliżu Słubicy na 426 kilometrze jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Auto osobowe wjechało w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Autostrada A1, województwo łódzkie. Tu utrudnienia nadal między węzłem Kamieńska a węzłem Piotrków Trybunalski Południe. Na 372 kilometrze po kolizji auta osobowego z barierami zajęty jest jeden z pasów w kierunku Gdańska. I jeszcze województwo podlaskie i trasa S61 między Łomżą a Stawiskami. W pobliżu Górki Sypniewo, takiej miejscowości, zderzyły się dwa auta osobowe i na 60 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, zablokowany jest jeden pas ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już 12 minut po godzinie 17, za chwileczkę, za momencik będzie elektrycznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, jazda na zielonym. Jak tylko usłyszycie elektryczne gitary, to potem będziemy mówić o elektromobilności. O, są elektryczne gitary Rolling Stonesów.

0: Już 17 minut po godzinie 17. Czas wyjechać elektrycznym samochodem.
1: Jazda na zielonym.
0: Rozpoczynamy jazdę na zielonym. Dzień dobry.
2: Paweł Kacperek,
0: Robert
2: dzień
0: Milan.
2: Dobry.
0: Tak sobie pomyślałem, że tyle fantastycznej muzyki z wykorzystaniem prądu zostało, prawda, stworzonej. Cały rock and roll, muzyka elektroniczna, wszystko potrzebuje prądu, a elektromobilność jakoś się nie może przebić.
2: Ja aż zamilkłem. No jak to nie potrzebuje prądu? Przecież to wszystko jeździ na prąd.
0: No to przecież ja...
2: I coraz lepiej jeździ.
0: Słuchaj ze zrozumieniem. Powiedziałem, że tyle fajnej muzyki powstało z wykorzystaniem prądu, prawda? Elektryczne gitary po podłączeniu do prądu dają lepszy efekt niż przed podłączeniem do prądu, prawda? Nie tylko muzyka rockowa, ale na przykład, nie wiem, instrumenty klawiszowe też podłączone do prądu lepiej działają niż nie podłączone do prądu, a elektromobilność, mimo że korzysta z prądu, jakoś się nie może przebić.
2: A może to dlatego, że jeszcze nie wszyscy to rozumieją?
0: Może tak. W każdym razie teraz firmy motoryzacyjne mają nową strategię i o tym dziś chcemy wam opowiedzieć. Mianowicie już nie chodzi o zasięg samochodów elektronicznych.
2: Elektrycznych.
0: No i elektronicznych to trochę też. Natomiast nie chodzi już o zasięg, ponieważ cały czas sceptycy, przeciwnicy elektromobilności mówią o tym zasięgu, więc postanowiono zrobić krok do przodu i zlikwidować dyskusję o zasięgu. W ten sposób postępują europejskie firmy, które wprowadzają na rynki, nie tylko europejskie,
2: nie
0: zresztą
2: tylko
0: firmy, tak, które wprowadzają na rynki kolejne samochody elektryczne z mniejszym zasięgiem, a nie większym.
2: Ja bym to nazwał, nawet spróbowałbym to nazwać nieco inaczej. Według mnie to oznacza, że z elektromobilnością jest już całkiem dobrze, bo spójrz, jak dotąd była walka właśnie o te zasięgi i jeżeli dzisiaj zaczynamy mówić o tym, jako zarówno odbiorcy i sprzedawcy i w ogóle cała branża, że zasięg nie zawsze jest najważniejszy, bo trzeba wreszcie zastanowić się, do czego chcemy wykorzystywać to auto. I jeżeli chcemy je wykorzystywać tylko i wyłącznie do jazdy po mieście, to ma być mały, miejski samochód, to po co tam bateria 70 nawet?
0: No właśnie. I tutaj pytanie polega, znaczy zadam inaczej pytanie. Czy naprawdę nie chodzi o ten zasięg, czy po prostu ta walka o ten zasięg została przegrana i trzeba zrobić krok do przodu, czyli uciec w drugą stronę, w drugą uliczkę i teraz lansować taki model, że samochód elektryczny będzie tańszy, znacznie tańszy, ale będzie za to miał mikroskopijną w porównaniu z samochodami większymi baterię, która starcza na 200 kilometrów jazdy po mieście.
2: Ja uważam wręcz odwrotnie, że właśnie to nie o to chodzi, że robimy krok do tyłu, tylko po prostu pokazujemy coraz większe spektrum możliwości. Są osoby takie, które będą chciały jeździć autem z małym zasięgiem, bo rzeczywiście będą go codziennie sobie doładowywać w domu i jeżeli za tym rzeczywiście idzie cena, bo auto z mniejszą baterią będzie kosztowało mniej niż

0: z tą wspomnianą przeze mnie chociażby 70-ką, czy jeszcze większą, to po co jest przypłacać, jeżeli jeździmy, jeżeli robimy dziennie tylko i wyłącznie w granicach 50 km, mamy możliwość co wieczór podładować samochód w domu, no to po co mamy rzeczywiście te kilkadziesiąt tysięcy więcej płacić? To nie jest uzasadnione ekonomicznie. I tak samo było z autami spalinowymi. Przecież też były, po pierwsze, różne silniki, były mniejsze, były większe, bo już nie wspominam...
1: Są.
0: I są cały czas, już nie wspominam o bakach. Przecież też są mniejsze i większe i mało tego. Ja w ogóle dzisiaj, aż się ucieszyłem, słuchałem, nie wiem, gdzieś tam słyszałem takie opowieści, gdzie ktoś opowiadał swoją przygodę sprzed wielu, wielu lat, gdzie poruszał się autem, które musiał tankować co 200 km. Oczywiście. Tankowanie nie trwało tyle, ile ładowanie samochodu. Niemniej jednak ten zasięg też był ograniczony.
1: No tak, ale jakbym trochę delikatniej operował pedałem gazu, to by prawdopodobnie przejechał 350, a nie 200 km w tym samochodzie.
0: Tak samo w samochodzie elektrycznym. A jeszcze jak z górki będzie jechał, to już w ogóle.
1: I cały czas jesteś zadowolony?
0: A dlaczego miałbym nie być?
1: No właśnie, zaraz ci powiem.
2: Jazda na zielonym.
1: Bo tak naprawdę to cofamy się. Cofamy się w tej elektromobilności. Już ci mówię dlaczego. Ano dlatego, że parę lat temu japoński producent pod tytułem Mazda wyprodukował taki samochód elektryczny, który nazywa się MX-30. I oni poszli dokładnie tą samą drogą, którą teraz zmierzają inni producenci typu Renault, pokazując Twingo, czy nawet Kia, pokazując te EV2 z małą baterią, która starcza na około 200 km. Ten kompaktowy crossover MX-30 miał być właśnie takim samochodem miejskim, jako drugi, trzeci w rodzinie. No i tak naprawdę no, nie odniósł sukcesu, więc dlaczego teraz, po paru latach, inni producenci idą tą samą drogą i te auta miałyby odnieść sukces?
0: Właśnie sam sobie odpowiedziałeś, bo było za wcześnie, bo to było kilka lat wcześniej i świadomość użytkowników samochodów elektrycznych nie była na tym poziomie, na jakim jest dzisiaj. My, zresztą ja, nawet będę mówił o sobie, tutaj będę samokrytyczny. Jeszcze kilka lat temu oczekiwałem od auta tego elektrycznego, tego samego, co od auta spalinowego. Że pojadę nim w wakacje nad morze, że codziennie będę jeździł po mieście, a jak będzie trzeba w weekend, to sobie pojadę jeszcze gdzieś za miasto i w ogóle będę miał komfort tego jeżdżenia. Natomiast,
1: no natomiast
0: elektromobilność nauczyła mnie dzisiaj tego, że rzeczywiście nie każde auto jest do wszystkiego. Po prostu, jeżeli sobie policzymy, jak dużo w ciągu roku wyjeżdżamy nad to morze, jak duże liczby kilometrów pokonujemy dziennie i wreszcie, jeżeli dołożymy do tego możliwość ładowania w domu, a niektórzy taką możliwość mają, to okaże się, że właśnie ten mały samochód z małym zasięgiem jest dzisiaj, jeszcze raz to podkreślam, dzisiaj optymalnym rozwiązaniem, a to nie było możliwe jeszcze kilka lat temu.
1: No właśnie ci mówię, że było możliwe, mając
0: technologicznie,
1: tą Mazdę,
0: ale nie mieliśmy tego świadomi. Nie umieliśmy tak wykorzystywać elektromobilności, korzystamy z niej dzisiaj.
1: Rozumiem.
0: Nie byliśmy na takim etapie.
1: Rozumiem, czyli teraz musimy mieć już dwa samochody, bo jeden nie nadaje się do wszystkiego, jak się okazuje. Natomiast albo ewentualnie powinniśmy jeździć samochodem elektrycznym z małą baterią po mieście,
0: no
1: a jak jedziemy raz nad morze, to pociągiem.
2: Jazda na zielonym.

0: Jesteś?
1: Jesteś.
2: Jestem,
0: fajnie,
2: jestem.
0: Fajnie, że jesteś. 17.30. No, bo to, będą teraz wiadomości drogowe.
2: To wyjeżdżamy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie.

0: Stradziała 1 w Łódzkiem między węzłem Kamieńska a węzłem Piotrków Trybunalski Południe, a to oznacza, że na 372 kilometrze w kierunku Gdańska znów jedziemy całą szerokością jezdni. Bez przeszkód pokonamy też już autostradę A2 między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Na 320 kilometrze w stronę Poznania podróżujemy całą szerokością jezdni. Autostrada A8, województwo dolnośląskie. Tu z kolei skończyły się problemy między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. Na 23 kilometrze po zderzeniu trzech autosobowych zablokowane były trzy pasy ruchu. Drogowcy odwołali także utrudnienia na trasie S2 między węzłem Patriotów a węzłem Warszawa-Wilanów na 481 kilometrze oraz na trasie S3 między węzłem Klucz a węzłem Pyrzyce. Trwają natomiast problemy na Mazowszu na trasie S2 między węzłem Ursynów-Zachód a węzłem Puławska. Na 470 kilometrze jezdnia jest zwężona po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Co więcej, służby poinformowały nas, że na jezdni w kierunku Poznania będzie dozowany wjazd do tunelu pod Ursynowem. W związku z tym utrudnieniem chodzi o to, żeby nie dopuścić do powstania w tunelu zatoru. Trwają także problemy na trasie S8 w województwie wielkopolskim między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno w pobliżu Szklarki Mieleńskiej. Po zderzeniu dwóch ciężarówek nadal na 96 kilometrze jezdnia w kierunku stolicy jest zwężona. Jeszcze województwo podlaskie, tu cierpliwość przyda się na trasie S61 między Łomżą a Stawiskami w pobliżu Górek Sypniewo. Na 60 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prosiłbym trochę informacji na temat używania samochodu elektrycznego jako magazynu energii w domu. Piotr pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Piotrze, powiemy o tym za tydzień. Możemy ci obiecać, że będziemy ten temat poruszać, bo dziś nieco inny temat.
1: Jazda na zielonym.
0: Wracamy do nowej polityki, jeżeli chodzi o elektromobilność, to znaczy, żeby wprowadzić tę elektromobilność, żeby ona była zauważalna wszędzie, to firmy motoryzacyjne postanowiły iść trochę inną drogą, mianowicie produkować tanie samochody elektryczne, tanie, no to zależy jak dla kogo, no w każdym razie tańsze, zdecydowanie tańsze niż te, które mamy do tej pory, z mniejszą baterią po to, żeby tak naprawdę elektryfikować miasta, można powiedzieć, a nie elektromobilność poza miastem.
2: Ja uważam, że pomysł jest sam w sobie bardzo dobry. Jeszcze raz to podkreślę. Z tym tylko, że tak jak powiedziałeś, to tanie to jeszcze wcale nie jest tanie. Mhm. Ja bym oczekiwał, żeby od tych tanich, które są teraz, było jeszcze ze 30-40% mniej i to wtedy rzeczywiście byłoby bardzo atrakcyjne i mam wrażenie, że znaczna część osób poruszających się po mieście i rozważająca zakup samochodu mogłaby wówczas na te samochody elektryczne, małe, miejskie, tanie się przesiąść, bo one byłyby tanie.
0: No tak, tylko że widzisz, chodzi o to, że postrzeganie samochodu trochę się zmienia w ostatnich latach i niektórzy mogliby dojść do wniosku, po co mi samochód tani, nawet samochód miejski, który będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do poruszania się po mieście, skoro mogę jeździć komunikacją miejską albo samochodami na aplikację.
2: Tak, to prawda, z tym tylko, że są... Oczywiście, to jest świetne rozwiązanie dla niektórych osób, którym komunikacja miejska wystarcza. Mhm. Ale są też takie osoby, które na przykład mają małe dzieci, które mają potrzeby, żeby jednak codziennie pojechać do sklepu wielkopowierzchniowego, nieco dalej oddalonego od naszego
0: i
2: miejsca zamieszkania. Wówczas ten samochód jest potrzebny, a samochodem na minuty to jest też super opcja. Ale jeżeli korzystamy z tego rzeczywiście sporadycznie, a nie codziennie, bo koszty użytkowania codziennego już będą znacznie wyższe.
0: Tylko czy jeżeli ktoś ma potrzebę jeżdżenia codziennie do sklepu wielkopowierzchniowego,
2: czy
0: bagażnik w tym małym samochodzie tanim elektrycznym wystarczy na te
2: zakupy? Jeździł codziennie, to na pewno wystarczy, bo nie będzie robił zakupów tygodniowych i lodówki w tym bagażniku wozić nie będzie.
0: No właśnie, tylko czy naprawdę ludzie nie myślą bardziej pragmatycznie, zastanówmy się, że chcą mieć jednak samochód uniwersalny, że pojechać do tego sklepu wielkopowierzchniowego, który tak uwielbiasz, ale jednocześnie wyjechać sobie za miasto na weekend.
2: Się. Tak. I teraz ja
0: nie każdy chce mieć, albo nie każdego stać na dwa samochody w rodzinie.
2: Pozwól, że przytoczę ci jedną historię z życia wziętą. Mhm. Ja rzeczywiście dotąd też podobnie uważałem jak ty, że ludzie chcą, pragną mieć tego samochodu uniwersalnego odpowiednika, być może elektrycznego odpowiednika samochodu spalinowego. Z tym tylko, że ostatnio spotkałem się chyba dwu, czy nawet trzykrotnie z decyzjami moich dalszych znajomych, gdzie ja byłem w ogóle niesamowicie tym zdziwiony, gdzie oni wzięli sobie samochód w wynajmie długoterminowym, samochód właśnie mały, miejski, nie będę już teraz podawał marki i nazwy modelu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że dostali wręcz genialną ofertę. Oni płacą miesięcznie poniżej 500 zł. W związku z tym, jeżeli sobie przeliczyli możliwość ładowania w domu i...
0: Rozumiem. Pragmatycznie podeszli do
2: niską ratę rzeczy miesięczną i to, że mogą w zasadzie jeździć no kilku, jeżeli nie kilkunastokrotnie taniej niż odpowiednikiem spalinowym, to właśnie to jest oferta dla nich.
0: No właśnie, tylko że 2027 rok, początek tego roku będzie oznaczał koniec przywilejów dla samochodów elektrycznych, czyli buspasy i darmowe parkowanie prawdopodobnie.
2: Koniec 2027.
0: No, mówię, nie, koniec 2020,

0: 2027, tak.
1: Tak, tak. Mhm. No to jeszcze mamy półtora roku.
0: czyli, mam cię. No okej, czyli tak naprawdę na półtora roku my elektromobilność kupujemy, a potem wracamy do spalinówek i hybryd.
1: Wcale nie, bo może się okazać, że będą inne przywileje. A poza tym, czy jest ktoś, kto kupi tylko i wyłącznie samochód elektryczny po to, żeby buspasami jeździć?
0: Przykład z życia wzięty. Znam proszę. Takiego.
1: Tylko i wyłącznie po to kupił?
0: Tak, darmowe parkowanie. Ponieważ pracuje w centrum, powiedział, że samochodem spalinowym nie opłaca się mu, bo to naprawdę duże pieniądze kosztuje teraz parkowanie w centrum, a musi dojeżdżać znaczy peryferię Warszawy, prawda, centrum, jakaś tam jest odległość, musi dojeżdżać do pracy codziennie, skończyła się praca zdalna i dlatego wybrał samochód elektryczny. Tylko
1: jest
0: ze
1: to argument.
0: W każdym razie będziemy wracać, powiedzieliśmy dzisiaj w Jeździe na Zielonym o nowej strategii firm europejskich, nie tylko europejskich, to znaczy o produkcji małych, miejskich samochodów elektrycznych, które w założeniu, nie wiem czy tak się stanie, ale w założeniu mają wspomóc elektromobilność po to, żeby w miastach było więcej samochodów elektrycznych. Przypomnieliśmy również, że Mazda próbowała parę lat temu, ale to Pawłowi nie przeszkadza, że nie wyszło wtedy.
1: Policzy się to, że próbują inni teraz i niech próbują dalej. Oby taniej.
2: Jazda na zielonym.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 18, cały czas na wysokich obrotach. Od godziny 18 dopiero schodzimy z tempa i będziemy na luzie oczywiście. Ale niewątpliwie co 20 minut będziemy wracać i po godzinie 18 na polskie drogi, tak jak i to robimy od 13 do godziny 18. Co 20 minut informujemy o tym, co się dzieje na drogach. Wy też dziękujemy wam za to. Wy też jesteście z nami, informujecie o tym, co na drogach. Słuchamy, halo, halo.
1: Kochani, jeżeli możecie, omijajcie A8 we Wrocławiu. Także osobnią obwodnicę Wrocławia, na wschodnią obwodnicę Wrocławia, już na wysokości Długołęki jest już korek w stronę A8, okay. A8 stoi w stronę Legnicy. Pozdrawiam.
0: Czyli na Go Wrocławia już mamy korek, zresztą nie od teraz informowaliście i my informowaliśmy o tym już jakiś czas temu, a teraz wracamy na polskie drogi, być może również na Dolny Śląsk.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sytuacja na autostradzie A8 się poprawia, dlatego że drogowcy oficjalnie przynajmniej odwołali te utrudnienia, o których mówił nasz słuchacz, ale one były dosyć poważne, w związku z tym jeszcze kilkanaście minut na pewno minie, zanim sytuacja wróci do normy, a mowa o odcinku węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. Tam zderzyły się wczesnym popołudniem trzy auta osobowe i na 23 km jezdnia była zwężona, ruch odbywał się tylko jednym pasem, ale od kilkunastu minut przynajmniej według służb podróżujemy już tam całą szerokością jezdni. Nowe utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki przez holownik i na czas prowadzenia akcji zajęty jest pas w kierunku Warszawy. Nowe kłopoty też w Mazowieckiem, na Krajowej 90 C2 między Mińskiem, Mazowieckiem

0: Wielkim Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin zderzyły się dwa auta osobowe i na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Wciąż trwają utrudnienia na trasie S2 w Warszawie między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam zablokowane są aż dwa pasy. Na dodatek służby dozują wjazd do tunelu pod Ursynowem po to, żeby nie dopuścić do powstania zatoru w tymże tunelu. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. W pobliżu Szklarki Mieleńskiej zderzyły się dwie ciężarówki i na 96 kilometrze zajęty jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Ale odwołano z kolei utrudnienia w innym miejscu S8, tym w województwie łódzkim między węzłem Piotrków Trybunalski Wschód a węzłem Polichno w pobliżu miejscowości Stare Proszenia. Na 335 kilometrze jedziemy znów całą szerokością jezdni. Tutaj wcześniej jezdnia była zwężona z powodu zepsutej ciężarówki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 6 minut będzie godzina 18, od godziny 18 na Luzie ze Zbyszkiem Zeglerem dzisiaj. Zapraszam. Dzień dobry, Zbyszku, ale masz dużo papierków.
1: Tak, mam dużo papierków, bo mam dużo materiałów na temat dzisiejszej gwiazdy gościni. Olka między innymi miała taki zespół Nastroje, z
0: Olka?
1: Którym... Olka? Olka, no. Czyli Aleksandra Borak-Pietrzak. Ona jakiś czas temu na męskim graniu występowała z Nastroje, z Nastrojami, ale wszyscy mówili Nastroje tak w kontekście ich troje. Natomiast to jest zupełnie z drugiego krańca. Muzyka taka niezależna, no, trochę taneczna, trochę. No trzeba będzie posłuchać, żeby usłyszeć i żeby sobie wyrobić zdanie, natomiast Ola jest też artystką solową i właśnie z nową piosenką do nas przybywa, także po godzinie 19 będzie się działo.
0: A po godzinie 18? Nie, ja myślałem, że od godziny 18 na Luzie będzie Zbyszek Zegler.
1: No, to będzie na Luzie, a po 19 się będzie działo.
0: Rozumiem. Po 19 będzie Olka, a teraz będzie Olga.
1: O, może być, bardzo chętnie, super. Dziękujemy, Robercie.

0: I w ten sposób minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W PRK, Polskim Radio Kierowców zaczynamy na luzie od wiadomości pogodowych. Najcieplejsze miasta w Polsce w tej chwili to Kozienice, Opole i Siedlce. 27,7 stopnia Celsjusza. Najchłodniejsze to Elbląg. 17,9 stopnia. Odczuwalna również najniższa w Elblągu 15 stopni. Najwyższa odczuwalna temperatura w tej chwili 28 stopni w Opolu. Domyślam się, że w Kozienicach i Siedlcach podobnie. Co się zaś tyczy najbliższych godzin w nocy, która no, nie będzie już dzisiaj nocą tropikalną, tak jak w kilku miastach w Polsce. Ta noc, noc tropikalna, charakteryzuje się tym, że temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Otóż dzisiejsza noc już nocą tropikalną.

0: dotykalną nie będzie, bo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie kraju początkowo miejscami duże i tam pojawią się burze z przelotnymi opadami deszczu w pierwszej połowie nocy, czyli tak do godziny pierwszej gdzieś. Przed północą już będą zanikały, o pierwszej zanikną. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, lokalnie około 20 mm deszczu. Nad ranem miejscami na północy i południowym wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. No, prawa fizyki są nieubłagane. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 18 na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywisty, powieje z północy. Jutro trochę chłodniej, ale cały czas bliżej upałów niż temperatur wiosennych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejsze Na Luzie, ale zaczynamy dziarsko, konkretnie Rock the Night, zespół Europe ze Szwecji. Szwedzi w Mistrzostwach Świata, tak sobie. No ale jeszcze mistrzostwa trwają, jeżeli się zaczniemy, czy to wam o tym opowiem, jeżeli padną bramki, to też wam o tym opowiem, także możecie śmiało jechać z przeświadczeniem, że nic wam nie umknie, a nawet jeszcze będą bonusy, chociażby takie jak spotkanie z Olką, czyli Zolą Borak po godzinie 19. Artystka, między innymi znana z projektu Nastroje, będzie prezentowała swoją najnowszą muzykę, a my na razie taką z lekką patynką. Zbyszek Zegler, dzień dobry, zapraszam.

0: Dudu, 10 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, po Lady Punk, a przed serwisem drogowym, ale zanim serwis drogowy, to ja jeszcze nie powiedziałem, że dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie. Aleksandra Jasińska, owacje na stojąco, wydawczyni. Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, hiperrealizatorka, uberrealizatorka, festrealizatorka i takiż sam Kamil Olak, który teraz powie,
1: ja nie wiem, czy ja będę w stanie po takich pochwałach.
0: Dasz radę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w województwie.

0: województwie wielkopolskim na autostradzie A2 między węzłem Nowe Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze trwa akcja służb, które wyciągają przez holownik ciężarówkę. I na czas tej akcji zajęty jest jeden z pasów w kierunku Warszawy. A jeśli o Warszawie mowa, to nadal są problemy na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowane są dwa pasy jezdni. Korek jest naprawdę pokaźny. Na dodatek służby poinformowały, że w związku z tą kolizją na jezdni w kierunku Poznania będzie dozowany wjazd do tunelu pod Ursynowem. Ma to nie dopuścić do powstania zatoru w samym tunelu. Trwają też kłopoty na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. To Wielkopolska. W pobliżu Szklarki Mieleńskiej zderzyły się dwie ciężarówki i na 96 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na Mazowszu z kolei nadal problemy są na krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin zderzyły się dwa auta osobowe i z tego powodu na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Ja przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Kamieńska a węzłem Piotrków Trybunalski Południe, na autostradzie A2 między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice oraz na autostradzie A8 między węzłem Wrocław Stadion a węzłem Wrocław Północ. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasach ekspresowych. S2 między węzłem Patriotów a węzłem Warszawa-Wilanów, S3 między węzłem Klucz a węzłem Pyrzyce, S8 na odcinku węzeł Żabiawola, węzeł Radziejowice oraz węzeł Piotrków Trybunalski Wschód, węzeł Polichno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekstremalne temperatury nie tylko w naszej części Europy, ale okazuje się, że i za oceanem. Dzisiaj o 23:00 ma odbyć się mecz grupy I Francja-Irak w Filadelfii i może być tak, że może być przerwany, może być odwołany, ponieważ jest wprowadzony nowy przepis, który mówi, że jeżeli 10 mil od stadionu uderzy gdzieś piorun, to mecz musi być przerwany, a dzisiaj w Filadelfii podobno ma grzmieć, ponieważ jest bardzo ciepło. A później się zrobi chłodno i może padać bardzo intensywny deszcz oraz mogą walić pioruny gdzieś tam w okolice tego stadionu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie nie tylko u nas ekstremalne warunki pogodowe, o których za kilka chwil powiem trochę więcej.

Dokładnie 20 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Ja powiedziałem o meczu, który będzie o 22, a nie powiedziałem o tym meczu, który już lada moment się zacznie. Bo zanim Francja o 22 zagra z Irakiem, to Argentyna z Austrią już za niespełna godzina. O 19 się rozpocznie to spotkanie. I na pewno będziemy też je śledzić. Natomiast wracając do kwestii pogodowych. To, że w Filadelfii może dzisiaj grzmieć, to jedno, a to, że dzisiejszy dzień jest kolejnym z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa lubelskiego między innymi, to jest rzecz inna i istotniejsza dla nas. Synoptycy prognozują upały i burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 litrów na

0: metr kwadratowy, no i do tego porywy wiatru do nawet 75 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad, więc albo spadł już dzisiaj. Burze mogą być naprawdę niebezpieczne jeszcze przed swoim nadejściem, mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
1: Burze niektóre mają potencjał do generowania niebezpiecznych zjawisk przed swoim nadejściem. Ja mam tu zwłaszcza na myśli wyładowania atmosferyczne generowane przed czołem burzy. I czy to superkomórka burzowa, one najczęściej to robią, generują wyładowania na przykład 10, 15, 20 km, 30 przed burzą. To jest tak zwany grom z jasnego nieba. I to jest sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna dla obserwatora, czy to też dla nas, ale my to bierzemy po prostu w kalkulację ryzyko i wiemy mniej więcej, kiedy się wycofać. Pioruny niektóre potrafią uderzać w znacznej odległości od burzy.
0: Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami w Lubelskiem obowiązuje jeszcze przez ponad półtorej godziny, bo do 20:00.

0: Łuki w naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców uzupełnił jeszcze raport pogodowy. Łuki jest z Łodzi i w Łodzi 29 stopni tuż po godzinie 18. Bardzo dziękujemy. Jeżeli macie swoje spostrzeżenia i chcielibyście skonfrontować wiedzę od synoptyków, to również poproszę. Łuki nawet przysłał zdjęcie w aplikacji Polskie Radio Kierowców. A propos aplikacji Polskie Radio Kierowców, jej beneficjentem może być też Kamil Olak, jeżeli przyślecie informacje z dróg.
1: Czekam, zachęcam.
0: Dzięki którym będzie można było, będzie można jeszcze bardziej atrakcyjne, chociaż to mało prawdopodobne.
1: Jeszcze bardziej
0: użyteczny,
1: dzisiaj,
0: użyteczny. Chcę pożyczyć trochę kasy.
1: A, no właśnie.
0: Nie, żartuję. Po prostu ja nie mam. Przy poniedziałku, no co nie, można być miłym. Tak po prostu.
1: Rozpocznijmy dobrze tydzień, to
0: no
1: prawda.
0: No właśnie. Sprawdźmy też, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal problemy na autostradzie A2 w Wielkopolsce między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Trwa tam akcja służb, które wyciągają ciężarówkę z rowu. Poważ

0: Pewne utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 km ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i tam są zablokowane dwa pasy ruchu. Powoduje to naprawdę potężne utrudnienia, bo korek jest już kilkukilometrowy. Na dodatek służby zdecydowały o ograniczaniu liczby pojazdów, które wjeżdżają do tunelu trasy S2 pod Ursynowem. Ma to nie dopuścić do powstania zatoru w samym tunelu. W Wielkopolsce utrudnienia trwają na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. W pobliżu Szklarki Mieleńskiej zderzyły się dwie ciężarówki i wciąż na 96 kilometrze zajęty jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na Mazowszu cały czas problemy na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin po zderzeniu dwóch aut osobowych poruszamy się naprzemiennie na 521 kilometrze. Korek jest przy wjeździe do Warszawy na Krajowej 7, tuż za Łomiankami, a przed wjazdem do Warszawy sprawnie natomiast podróżuje się już trasą S8 w granicach stolicy. Korek jest jedynie w stronę Białegostoku na wysokości Żoliborza. Na południu Polski na autostradach jest zdecydowanie, można powiedzieć, spokojnie, poza spowolnieniami wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. One są przed mostem na Wiśle i korek jest także na autostradzie A4, ale niewielki, przed Wrocławiem, a w zasadzie przed Bielanami Wrocławskimi. Tam to tak naprawdę, patrząc na mapę, na zmianę są spowolnienia z korkiem, w związku z tym trzeba sobie zaplanować nieco więcej czasu, jeżeli planujemy podróż tym odcinkiem autostrady A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut pozostaje do godziny 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Mamy taki kącik z muzyką z Motown i kiedyś Stevie Wonder tam wydawał swoje piosenki, między innymi Master Blaster. Idealny na takie bardzo ciepłe, wieczorne 4,5 minuty. Stevie Wonder, Master Blaster. Niby z Detroit, ale trochę z Jamajki.

0: Za 19 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, więc na luzie zakładam, że dziś wieczór będzie spokojny. Ale wcale tak być nie musi, ponieważ około 50 interwencji po burzach już odnotowali strażacy na Podkarpaciu. Najwięcej zgłoszeń było w powiecie stalowowolskim. Na szczęście nikt nie został ranny, powiedział Radiu Rzeszów starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
0: Strażacy apelują, żeby podczas burz pozostać w domu, pozamykać okna i usunąć z balkonów czy tarasów przedmioty, które mógłby porwać wiatr. Przypominają też, żeby unikać parków i lasów.

0: No i można, pięknie, klasycznie. The Beatles w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Z Yesterday doprowadzili nas do godziny 18.50. Jak doskonale wiecie, jeżeli jesteście stałymi słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców, to jest pora, przepraszam, na poprawienie troszeczkę walorów głosowych, na ile się da, i na zaprezentowanie przede wszystkim tego, co dzieje się w tej chwili na drogach. Zrobi to Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany przez służby, które wyciągają holownikiem ciężarówkę z rowu. Nadal problemy są też poważne w Warszawie na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470

0: 10 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowane są dwa pasy. A to nie jedyne utrudnienie na tej trasie, dlatego że w związku z wspomnianą kolizją na wysokości węzła Puławska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję, że będzie kontrolowała, raczej dozowała wjazd do tunelu pod Ursynowem po to, żeby nie dopuścić do powstania zatoru w samym tunelu. Drogowcy nie odwołali też utrudnień na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno w pobliżu Szklarki Mieleńskiej. Zderzyły się dwie ciężarówki i na 96 kilometrze zajęty jest jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy. Na Mazowszu nie odwołano utrudnień na drodze krajowej numer 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin po zderzeniu dwóch aut osobowych poruszamy się naprzemiennie na 521 kilometrze. Poprawiła się sytuacja na autostradzie A4. 20 minut temu mówiłem o spowolnieniach wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, tuż przed mostem na Wiśle. Patrząc przynajmniej na mapy, ta sytuacja uległa już rozładowaniu. Natomiast nadal spowolnienia są na Krajowej 7 przed wjazdem do miasta, do Krakowa. W Libertowie trwają, na wysokości Libertowa trwają roboty drogowe od dłuższego czasu i one zazwyczaj o tej porze mocno oddają się we znaki zmotoryzowanym. Dzisiaj o tej porze na szczęście aż nie tak mocno, dlatego że tak jak wspomniałem, przy wjeździe do Krakowa o korku mowy nie ma. Mamy za to spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: To była reklama.
4: A to będzie jeszcze suplement do wiadomości drogowych, które przed chwilą prezentował Kamil, ponieważ pisze Maciej z Multivana, jakiś poważny wypadek na S3 w okolicy Zielonej Góry na 199 kilometrze w stronę Szczecina i rzeczywiście obserwujemy tam jakieś zdarzenie drogowe, na pewno po godzinie 19 opowiemy o tym dokładniej. Kamil już ustala, co tam się wydarzyło. Przypominam, S3 w okolicy Zielonej Góry, czyli to jest 199 km na Szczecin, o czym informował w aplikacji Polskie Radio Kierowców Maciej z Multivana. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję i więcej prosimy informacji o zdarzeniach, które widzicie na swojej drodze.

0: No nikt nie będzie sam, jeżeli zdecyduje się trwać z nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro minęła godzina 19, to wszyscy fani futbolu wiedzą, że za chwilę rozpocznie się kolejny mecz. Argentyna zagra z Austrią w Filadelfii. Może tam grzmieć, więc przechodzimy. Jeżeli będzie grzmiało, to teraz nowe przepisy FIFA są takie, że jeżeli będzie 10 mil od stadionu jakiś piorun uderzy w coś, to przerywają mecz. Ale też burzowa pogoda w naszym kraju. W tej chwili najcieplejsze miasta w Polsce to Legnica i Kozienice, najchłodniejsze Ustka, 17,3 stopnia Celsjusza, a w Kozienicach i w Legnicy 27,7, prawie 28 stopni Celsjusza. Jutro zaś w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, czyli na Rzeszowszczyźnie, na Roztoczu, na Lubelszczyźnie, będzie małe i umiarkowane zachmurzenie miejscami. To właśnie na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie będzie przejściowo duże, a na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane. O, tak to wygląda. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu, no i burze. Temperatura maksymalna jutro od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tylko około 18. Wiatr przy tym jutro będzie słaby, nie będzie miał wpływu na odczuwane

0: temperatury będzie wiał z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ola Borak już za kilkanaście minut będzie naszym gościem w Na Luzie. Aleksandra Jasińska szefuje naszemu dzisiejszemu programowi. Dzięki niej brzmi to wszystko idealnie, bo jest wydawczynią. Ewelina Dobrzyńska powoduje, że w ogóle cokolwiek słychać, bo jest realizatorką. Kamil Olak już za niespełna 8 minut będzie mówił o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie, na słuchanie muzyki, na spotkanie opowieści, relacjonowanie meczu. No generalnie na bycie razem z nami w Na Luzie.

0: 10 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie i mamy kolejny raport pogodowy. Siemanko Zbyszku, siemanko Kamilu. Meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 26, słońce w pełni grzeje, niebo zachmurzone średnio, widoczność dobra, wiatr słaby. Wy towarzyszycie mi przy fotografowaniu kolei, samochodów, natury, pisze Antek z Gryfina, który pozdrawia wszystkim kierowcom, też życzy szerokości, przyczepności, spokojności, miłego, no miłej reszty dnia, a fotografom udanych kadrów. No to zaraz się będzie działo, bo Olka, czyli Aleksandra Borak, stanie w świetle fleszy, bo już za chwilę będzie u nas w studiu. Tymczasem prawie minutę po 19:10 sprawdzamy, co na drogach. Wspomniany Kamil Olak.
1: Olak. Zapraszamy. Zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie odwołano poważnych utrudnień w Warszawie na trasie S2 między węzłem Mursynów Zachód a węzłem Puławska. Wciąż na 470 km jezdnia jest zwężona do jednego pasa. Tam zderzyło się auto osobowe z ciężarówką, ale problemy z przejazdem zaczynają się dużo wcześniej, dlatego że służby w obawie o tym, przed tym, żeby w tunelu trasy S2 pod Ursynowem nie powstał zator, kontrolują wjazd do wspomnianego tunelu. W związku z tym te utrudnienia są naprawdę poważne. Cały czas problemy są też z przejazdem na autostradzie A2 między węzłem Nowy

0: Tomyśla węzłem Bóg. Na 138 kilometrze pracują służby, które wyciągają ciężarówkę z rowu i z jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Trasa S8 Wielkopolska, tu z kolei są utrudnienia między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. Na wysokości Szklarki Mieleńskiej zderzyły się dwie ciężarówki i na 96 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Droga krajowa nr 92, województwo mazowieckie, odcinek Mińsk-Mazowiecki-Kałuszyn. Tutaj poruszamy się naprzemiennie na wysokości Nowych Osin. Na 521 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. W Krakowie, a raczej w jego okolicach, bardzo spokojnie powinna przebiegnąć podróż każdemu, kto wybiera się w te okolice. Ani spowolnienia, ani korków nie ma już na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Sprawnie przebiegnąć powinien też wjazd do miasta od strony Zakopanego krajową 7. Autostrada A4 nie przysparza też nam żadnych kłopotów na wysokości aglomeracji śląskiej. Spowolnienia natomiast są przed Wrocławiem na wysokości Suchego Dworu, ale przykładowo już w okolicach Legnicy ta podróż przebiegnie nam naprawdę bez większych niespodzianek. Kolor zielony też widzimy na mapach, jeżeli chodzi o Warszawę. Trasa poza wspomnianą na początku serwisu S2, na S8 w obu kierunkach bez przeszkód pokonamy tę drogę w granicach Warszawy. Wyjazd z miasta w kierunku Trójmiasta także powinien przebiegnąć sprawnie. Niewielki korek mamy przy wjeździe do stolicy tuż za Łomiankami na wysokości Młocin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A kiedy Kamil zaczynał raport z dróg, to Lionel Messi spudłował z rzutu karnego. Argentyńczycy mieli 3 minuty temu podyktowany rzut karny. Lionel Messi przestrzelił o metr obok słupka Aleksandra Szlagera, więc cały czas w meczu Argentyna-Austria jest 0-0. A za chwilę u nas Olka, czyli Ola Borak.

0: Dokładnie 20 minut temu minęła godzina 19. Z wielką radością uśmiechniętą Olkę witam bardzo serdecznie. Ola Borak-Pietrzak, bardzo serdecznie trzymam kciuki po pierwsze. Witam cię i dziękuję za przybycie z nową piosenką. Za chwilę będziemy słuchać twojej muzyki. Nie szkoda, to jest twój najnowszy singiel.
1: Tak.
0: Ale najpierw rys historyczny. Ja cię zapamiętałem z 2012 roku z Mam Talent, gdzie w taki sposób w półfinale zaśpiewałaś Rihanny piosenkę We Found Love, że ja po prostu zastanawiałem się, kto wpadł na taki genialny pomysł, żeby ją tak przearanżować, żeby ona tak ukazała twoje możliwości wokalne i żeby zabrzmiała lepiej niż u Rihanny. Kto wpadł na ten pomysł?
1: No miło mi to słyszeć. Wiesz co, to był pomysł inspirowany Jessie J wykonaniem tego utworu.
0: Mm-hmm.
1: Ona w bardzo fajny, 1000 razy lepszy ode mnie sposób go wykonała. Zapraszam wszystkich na YouTube'a, okay. Tam to jest.
0: No dobrze, ale czy tamta przygoda, masz wrażenie, że z perspektywy tych kilkunastu lat spowodowała, że dobrze wybrałaś, bo ty byłaś wtedy studentką. Czy ty wtedy już studiowałaś,
1: tak,
0: w Danii?
1: Nie.
0: Okej. Okay. A
1: jeszcze
0: jak trafiłaś do Copenhagen Business School?
1: Ja studiowałam w Polsce na dwóch uniwersytetach. Na Uniwersytecie, na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zawsze miałam zainteresowania związane z organizacją.

0: organizacją różnych rzeczy, zarządzaniem projektami, a w Kopenhadze na Szkole Biznesu Kopenhaskiej jest taki kierunek związany z zarządzaniem kreatywnymi rzeczami. No i takie studia tam wybrałam.
1: No to bardzo szerokie horyzonty, ale też można powiedzieć,
0: połączenie
1: że
0: po prostu moich dwóch zainteresowań.
1: Okej. I tak jak teraz patrzysz, bo właśnie nie zadałem tego pytania, z perspektywy czasu, jak patrzysz na tę przygodę, na doświadczenie z Mam Talent, to ono bardziej cię pchnęło, bo nie byłaś do końca zdecydowana, w którą stronę pójść, czy i tak byłaś zdecydowana,
0: wiesz,
1: że będziesz...
0: Nie, to jest takie słodko-gorzkie wspomnienie dla mnie, bo pojawiło się wtedy kilka możliwości, kilka fajnych osób się do mnie odezwało, żeby nawiązać współpracę i ja się posłuchałam moich tam doradców bliskich, którzy mówili, a jeszcze będziesz mieć tych szans dużo, jesteś na pierwszym roku studiów, to skończ te studia. Mhm. I teraz z perspektywy czasu myślę, że to był błąd.
1: Dawid Podsiadło na pewno powiedziałby ci to samo.
0: No.
1: Chyba nawet nie zaczął. Tropicana, utwór, który jakiś czas temu się pojawił, bardzo adekwatny do sytuacji pogodowej dzisiejszej. Czy jest tak, że musicie zainspirować coś z zewnątrz, czy po prostu siadasz, zamykasz oczy i tworzysz z siebie?
0: To jest też, jakby nie jest jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Dla mnie przede wszystkim inspiracją są wydarzenia, jakieś tam zewnętrzne historie, coś co przeczytam, coś o czym porozmawiam. Moje życie jest dość proste, więc...
1: Z opisu...
0: Bardzo... Może to w mojej głowie jest proste, no.
1: Wynika, że robisz bardzo, bardzo dużo rzeczy, tam są piętrowe zależności.
0: No to prawda, to prawda, nie nudzę się.
1: Jesteś bizneswoman, artystką, matką, no to są rzeczy, które... No dają duże pole do
0: popisu. No tak, no nie nudzę się, to jest prawda, natomiast ja żadnych dramatów nie przeżywam, o tym się tak ładnie pisze te piosenki.
1: To cudownie, to najlepiej. No, można konfabulować po prostu.
0: Rozmawiam dużo z ludźmi, czytam, stąd raczej powiedziałabym, że czerpię inspirację z zewnątrz, chociaż też ostatnie utwory, które wydaje to... Trochę taka afirmacja moja tej lekkości, spokoju, odpuszczania bardzo od wielu lat już, a w ostatnich latach z jakimś tam większym powodzeniem udaje mi się wieść właśnie całkiem takie lżejsze życie niż kiedyś. No i dalej afirmuję ten pomysł.
1: Super. Ola, my jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców. Nie unikniemy kilku ważnych naprawdę tematów. Wy, artyści, lekko duch.
0: No.
1: Musicie też jeździć dużo samochodami. Czym jeździsz teraz? Czym do nas przyjechałaś?
0: Honda CR-V.
1: CR-V to jest ta duża. Taka
0: wydaje mi się, że
1: SUV-owa.
0: Taka większawsza.
1: Większawsza. I tam masz silnik hybrydowy, czy to jest
0: tak.
1: Jeszcze... I to jest samochód, który na co dzień pozwala ci przemieszczać się, jeździsz też nim na koncerty, czy masz jeszcze jakieś auto mniejsze, takie do jazdy po mieście?
0: Nie, mamy w domu dwa samochody i przyznam szczerze, że tak się dość mocno opierałam przed zmianą auta, bo moje wcześniejsze auto mi bardzo pasowało, natomiast Mercedes B-klasy, tylko że już teraz ma 16 lat. Mm-hmm. No
1: 16-letnia B-klasa to jest bardzo przyzwoity samochód.
0: No i ja bym powiedziała, że on nadal super jeździ, mm-hmm. No tylko, że to była ta zmiana, której nie wiedziałam, że potrzebuję, a potrzebowałam. Jednak komfort większym autem, nowszym, z tymi wszystkimi systemami jest dużo prostszy.
1: A skrzynię biegów miałaś kiedyś nieautomatyczną, żeby też docenić automat? Jeździłaś
0: tak,
1: taką manualną?
0: No, 16 lat temu miałam takie auto.
1: Mm-hmm. A to na czym robiłaś prawo jazdy? Jak 16 lat temu już taka młoda dziewczyna i 16 lat temu zrobiłaś prawo jazdy? Okay.
0: No, 16 lat temu robiłam prawo jazdy. Ja chyba wtedy na Toyocie Yaris robiłam prawo jazdy.
1: A, no to na pewno była manualna skrzynia.
0: Tak. Nie, no na prawach jazdy to zawsze są manualne.
1: No teraz już właśnie nie zawsze. Teraz już egzaminy można robić też na automatycznej. Tak. No dużo się pozmieniało, też można korzystać z systemów. To takie rzeczy, które później się...
0: Okej, no to nie jestem na bieżąco. Nie musiałam robić prawa jazdy jeszcze raz, więc nie wiem.
1: No to super. Powiedz mi, czy ty jako wokalistka, kompozytorka używasz też jakiegoś instrumentu, którym wspierasz się w tworzeniu, czy wystarcza ci po prostu wokal?
0: Ja kończyłam szkołę muzyczną na pianinie, więc tutaj jest to moje wsparcie podstawowe.
1: Mm-hmm. Myślałem, że na wokal. Że
0: A to na studiach na wokalu. Mm-hmm. A wcześniej gdzieś tam pianino się przewijało.

0: i grasz.
1: No, powiem ci szczerze, że...
0: Grywam.
1: Grywam, to lepsze słowo.
0: Okay. No dobrze. Olu, Tropicana to jest utwór z ubiegłego roku, dobrze liczę?
1: Czy starszy? Nie, starszy to jest jeszcze. Starszy utwór i nawet nie powiem z którego, z 24.
0: No, ja nawet nie pytam. Ale to jest już twoje solowe dzieło, to nie jest z nastroi.
1: To jest z nastrojami piosenka, którą stworzyliśmy i to w ogóle jest świetna historia z tym utworem związana, ponieważ ten utwór miał się nie ujawnić, miał się nie wydać.
0: Aha,
1: a jest to nasza najbardziej, też moja najbardziej popularna piosenka, która ma na streamingach prawie już 1,5 miliona.
0: Patrz, nie wiedziałem, a mi się po prostu spodobała z tego, co...
1: No powiem ci, że ona się często pojawia w radiach, szczególnie latem. Mm-hmm. I to jest jeden z najprostszych utworów, jaki z nastrojami nagraliśmy, wydaliśmy, który został stworzony w ramach rozgrzewki na próbie tego, że sobie coś tam podegramy. Ja na szybko dopisałam taki zawadiacki trochę tekst. Nagraliśmy to gdzieś tam przy okazji i to bez żadnej postprodukcji się wydarzyło.
0: Posłuchajmy, jak ad hocowa piosenka Olki brzmi po latach. Tropicana teraz u nas w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tropicana, Olka w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Artystka jest z nami dzisiaj. Przyjechała Toyotą. Jezu, Hondą, przepraszam bardzo. Co ja... Wybaczysz mi?
1: A pewnie.
0: No, bo wiesz, niektóre klany między Toyotami a Hondami to się tam...
1: A dzisiaj rano przymierzałam zbroję i miałam w ręku miecz.
0: No właśnie, to ja już się nie będę mylił.
1: Tutaj uważać.
0: 29 minut przed godziną 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców ze świadomością, że Argentyna cały czas remisuje 0-0 z Austrią. No ciekawe. I że Messi nie strzelił karnego. Sprawdzamy, co na drogach. Kamil Olak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Problemy na trasie S3 w Lubuskiem między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedorad w pobliżu miejscowości Racula. Ciężarówka zderzyła się z dwiema osobówkami i na 198 kilometrze jezdnia w kierunku Zielonej Góry została zablokowana. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska na 470 kilometrze z

0: Znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Dwa z nich były zablokowane po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Wciąż problemy też na autostradzie A2 w Wielkopolsce między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze trwa akcja służb, które wyciągają z rowu ciężarówkę i na czas tej akcji zajęty jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Nie odwołano utrudnień w Wielkopolsce na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. W pobliżu Szklarki Mieleńskiej zderzyły się po południu dwie ciężarówki i na 96 kilometrze zajęty jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na Mazowszu nie odwołano wciąż utrudnień na drodze krajowej numer 92. Po tym jak na 521 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem na wysokości Nowych Osin, poruszamy się na przemian.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Olka jest dzisiaj z nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy, tylko sobie posłuchamy Dua Lipy, jednej piosenki. Lubisz Dua Lipę?
3: Bardzo.
2: Fryzurę macie podobną troszeczkę, aktualnie. Tylko ty jesteś biała, ona jest czarna, w sensie ty blondynka, a ona brunetka. Będziemy mogli za chwileczkę skonfrontować też twórczość. Najpierw Dua Lipa, a później Olka, kolejne piosenki i porozmawiamy sobie o życiu.

0: Za niespełna 24 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj za Olką w roli głównej. Witaj, Olu, jeszcze raz.
1: Dobry
0: jest
1: wieczór.
0: Kilka wątków, które chciałbym poruszyć. Najpierw wrócić do tej zbroi. I co, miałaś topór czy miecz w rękach dzisiaj?
1: Miecz, całą zbroję miałam na sobie.
0: Miecz, taki obosieczny, taki...
1: Nie, obosieczny, miecz klasyczny.
0: Okej. Okay. Przepraszam, po co młodej dziewczynie, matce, miecz, zbroja?
1: Dzisiaj mieliśmy przymiarki do listopada.

0: nowego singla Boję się. I na okładce tego singla, bo za 2 tygodnie sesja zdjęciowa, promująca ten singiel, będę w zbroi. Nie tylko w zbroi, będzie kolorowo też, ale zbroja jest dużą częścią tej okładki.
1: Ciekawy, ciekawy pomysł. Jeszcze ciekawsze, jak będzie brzmiała piosenka, która będzie promowana zdjęciami z Olą w zbroi. Spełniłaś, bo mówiłaś, że po Mam Talent było tak trochę słodko-gorzko, że nie wszystkie szanse wykorzystałaś, ale zrobiłaś coś, na co ja 20 parę lat później jeszcze się nie zdobyłem. Wyprowadziłaś się z miasta na wieś.
0: Tak.
1: Uprawiasz warzywka, owoce. Co ci wzeszło już tej wiosny, tego lata? W zasadzie lato się zaczęło. Masz już
0: mam dużo
1: plony?
0: Pomidorów, mam sporo, całą szklarnię pomidorów.
1: Normalne czy malinowe? Czy bawole serca? Czy...
0: Mam malinowe i większość jest też koktajlowych.
1: Super.
0: I mam takie czarne. Pachną. No ja ich niczym nie nawożę, także sobie fajnie rosną. Ekologicznie.
1: Bez nawozu nie niszczają, nie zżerają robaczki i wszystko.
0: Nie. Wiesz co? A tutaj są różne domowe sposoby na takie rzeczy. Ja chcę tym karmić syna, więc niczym nie nawożę. Ale
1: a
0: mam.
1: Syn trochę jeszcze malutki chyba, nie?
0: No malutki, ale już coś tam je.
1: Nie, to wszystkie dzieci jedzą, no, ale to samo na początku, z tego co pamiętam.
0: A poza tym szczypiorek, sałata, różne kwiaty, truskawki, poziomki, kabaczki, cukinie, ogórki.
1: A poziomki
0: i fasola.
1: Nawozisz, czy też wszystko rośnie?
0: Nic nie nawożę.
1: Aha. Ja właśnie nawozem zniszczyłem poziomki w tym roku. No nic, jak to się robi? To było takie odcięcie, bo normalnie pracujesz, to znaczy przyjeżdżasz do Warszawy, jeździsz te kilkadziesiąt kilometrów codziennie, czy
0: ja mam 20 kilometrów do Warszawy.
1: A, okej.
0: Ale...
1: Szczególara.
0: Nie, no, bo to wiesz, bo kilkadziesiąt brzmi jak dwugodzinna podróż, a jak dzisiaj stąd jechałam, to sprawdzałam, jak mam daleko do domu versus do mojego wcześniejszego mieszkania i różnica była 16 minut. Więc, no, powiedziałabym, że niewiele, a się opłaca z tym ogródkiem. Ja prowadzę swoją działalność Inharmonii Digital, to jest firma zajmująca się dystrybucją cyfrową. Nie mamy biura, każdy pracuje z domu,
1: zdalnie.
0: Ja jestem też na urlopie macierzyńskim teraz, bo mój synek ma 7 miesięcy.
1: No właśnie chciałem to ustalić, ale nie wiedziałem, czy tak. Dobrze trafię.
0: Więc u mnie jest miks wielu rzeczy, bo też odrobinę jestem w firmie aktywna, no bo część rzeczy muszę robić.
1: Na czym polega ta dystrybucja cyfrowa? Bo słuchaczki i słuchacze mogą nie wiedzieć. Pomagasz innym artystom, ale co robisz konkretnie?
0: Wrzucić w sensie twoja firma, twórczość, piosenki, teledyski do serwisów z muzyką.
1: A to nie jest takie proste, że każdy to może zrobić?
0: Teoretycznie może być proste, bo są platformy, przez które możesz to sobie w dość szybki, nieskomplikowany sposób zrobić. Natomiast
1: o, przepraszam,
0: teraz...
1: Argentyna właśnie strzeliła na 1-0 i zrehabilitował się Lionel Messi. Przepraszam bardzo, ale to są też rzeczy dosyć istotne. Wracając do dystrybucji cyfrowej. Jeżeli ja mogę powiedzieć, jak ja to rozumiem. Każdy to może zrobić, ale jak to już się zrobi, to później jest takie rozczarowanie. Ojej, nikt tego nie słyszał, nikt tego nie zobaczył. No jak to? Przecież wrzuciłem. To wy robicie tak, żeby to było widoczne?
0: Staramy się robić w ten sposób, żeby było dobrze, żeby to trafiało jak najszerzej do ludzi. Klucz tutaj w całej dystrybucji, niezależnie od firmy, z jaką się współpracuje, tkwi w planowaniu, w odpowiednim przygotowaniu tej premiery. Tam jest dużo szczegółów, o których ludzie sobie w ogóle nie myślą przeważnie, które trzeba dopilnować. Więc jak ktoś się na tym naprawdę zna, orientuje, to może sobie to robić samodzielnie. Ale w większości przypadków później się okazuje, że to jest szersza wiedza niż się myślało.
1: Olu, za chwileczkę posłuchamy Wycieczek, utworu, który już jest twoim solowym, po
0: tak
1: nastrojach.
0: Jest.
1: Ale jeszcze chciałem wrócić do tej Danii. Jak trafia się do Copenhagen Business School? No bo mówiłaś, że studiowałaś też w Poznaniu. Studiowałaś w Bydgoszczy na tamtejszej Akademii Muzycznej. No mamy trochę szkół w tej chwili takich, które się zajmują, nie wiem, pojechałaś za Czesławem Mozilem?
0: Nie, wiesz co? Tak, numer jeden. Masz zainteresowania związane z zarządzaniem i z muzyką. Numer dwa, co w życiu robić? Szukasz studiów magisterskich, które ci pozwolą oba kierunki połączyć. Okazuje się, że jedne są w Mediolanie, a drugie są w Kopenhadze. Trzy, patrzysz na ceny tych studiów. Wybierasz te, na które cię stać. Mm-hmm. Patrzysz, jak się tam dostać. Rok wcześniej zdajesz wszystkie egzaminy,

0: certyfikaty, które są potrzebne, piszesz eseje, masz rozmowę, no i dostajesz się na studia i wyjeżdżasz.
1: Nie bliżej, tylko w Kopenhadze takie, które ci...
0: To blisko.
1: No tak, ale jak się mieszka pod Warszawą, to jeszcze bliżej jest w samej Warszawie, w Łowiczu.
0: Ja się przeprowadziłam do Warszawy po tych studiach.
1: A, okay.
0: No, więc ja nie jestem tutaj
1: lokalsem.
0: Tak, ja jestem ze Stargardu, więc tak teoretycznie do Kopenhagi ze Stargardu jest bliżej niż do Warszawy.
1: Mm-hmm. No dobrze, to już teraz wszystko jasne i doskonale rozumiem. Ale te studia ci pomogły zakotwiczyć tak mentalnie w tym, co w tej chwili wykorzystujesz?
0: Te studia to była moja najlepsza decyzja w życiu zawodowym. Najlepsza. Po prostu tam zobaczyłam, jak mogły wyglądać moje studia licencjackie, jak powinny wyglądać studia. Bardzo dużo praktycznej wiedzy. Wykładowcy z całego świata, którzy byli sprowadzani nawet z Ameryki na zajęcia z nami dotyczące...
1: Czyli tam nie po duńsku się mówiło, tylko...
0: Po angielsku, tak. Zajęcia z prawa autorskiego, bardzo ciekawe przypadki. Studia były na tyle poważane, że bardzo fajne firmy zgłaszały się. Bo wiesz, nie wszystkie firmy też stać na konsulting u takiego, wiesz, u takiej międzynarodowej, gigantycznej firmy. Nie wiem, czy tu mogę mówić markami.
1: Nie.
0: Więc po prostu inne fajne firmy, które gdzieś tam miały jakieś problemy strukturalne, czy w ogóle cokolwiek, zgłaszają się do takiej uczelni, żeby w ramach jakiegoś przedmiotu, projektu studenci, którzy naprawdę są tutaj zainteresowani tematem, przeanalizowali to. I właśnie no, bardzo ogrom wiedzy praktycznej i niesamowita przyjemność, będąc studentem, widząc, że ktoś twoje rozwiązania wprowadza.
1: No i też później świadomość tego, jak funkcjonuje rynek, bo przecież jak my czytamy w książkach jakieś teoretyczne rozważania, no to nijak się to ma do rzeczywistości później.
0: Ja tam się dowiedziałam o dystrybucji cyfrowej, to były początki serwisów
1: streamingowych.
0: Tam w ramach mojej pracy magisterskiej już pracowałam z jedną firmą, która się zajmowała dystrybucją, no i od tamtej pory to robię.
1: Copenhagen Business School to jest jedna rzecz, mam talent, druga rzecz, a trzecia to jest scena i czwarta samochody. Za chwilę będziemy rozmawiali o jednym i drugim. Natomiast jeżeli chodzi o scenę, czy artystka, która tworzy i później prezentuje swoje dzieła na scenie, ma bliższy kontakt, bardziej jesteś zaangażowana, bo piszesz też dla innych artystów, czy... Okej, ale jak na przykład rozmawiam, nie wiem, z Anią Dąbrowską, która więcej tworzy dla innych niż dla siebie samej, no to ma trochę inne podejście. A ty z kolei zdarza ci się, że śpiewasz covery. Czy ty swoje rzeczy na scenie bardziej emocjonalnie prezentujesz? To jest taki boost w momencie, kiedy to, co z serduszka wyszło na partyturkę i widzisz, jak reagują ludzie, to jakoś lepiej, mocniej ci się udaje zaprezentować? Czy...
0: Ja, wiesz co, ja w ogóle z tej Danii do Polski wróciłam po to, żeby tworzyć po polsku. Język polski zawsze był mi najbliższy, najłatwiej mi się w tym języku wyrazić i dla mnie priorytetem zawsze było to, żebym ja sama pisała swoje teksty i też komponowała, współkomponowała muzykę właśnie po to, żebym mogła te utwory poczuć. Ja się wywodzę z piosenki aktorskiej, piosenki poetyckiej i bez bicia przyznaję, że jako nastolatka śpiewałam teksty, których nie rozumiałam. I zawsze miałam taką myśl, że ja muszę pisać po prostu swoje rzeczy, żeby oddać to, co mam do przekazania w 100% i no, trzymam się tego.
1: To teraz będziemy mieli niesamowitą okazję przeanalizować sobie na gorąco wycieczki, które są, tak jak tytuł wskazuje, czy to są na przykład wycieczki z głowy jednego człowieka do drugiego.
0: Ale to posłuchajmy refrenu.
1: Mhm, właśnie chciałem tak, żebyś troszeczkę zdradziła, co autor miał na myśli. Wszystkie twoje teksty są w twoich piosenkach, czy współpracujesz tak jak przy muzyce, dopuszczasz kogoś, czy ty jesteś współkompozytorką, tak do tekstów pisania też masz jeszcze kogoś zaufanego?
0: Nie, nie, nie. Teksty piszę sama, chociaż w którymś z utworów, w utworze Miłe, z tego roku, pierwszy singiel. Tutaj tekst napisaliśmy razem z Lesmanem.
1: A, jednak.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Z producentem.
0: Ale na przykład z Nieszkoda było tak, że przyszłam z tym tekstem i Lesman powiedział: nie zmienię ani jednego słowa, bo ten tekst jest tak twój.
1: To nie szkoda po 20, jeżeli pozwolisz, zaprezentujemy, a teraz posłuchajmy, o czym są wycieczki. Olka jest u nas dzisiaj w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, czyli Aleksandra Borak-Pietrzak.

0: No to już wiemy, o czym są wycieczki. Olka, za chwilę wracamy do rozmowy z Aleksandrą Borak-Pietrzak, wokalistką, kompozytorką, tworzącą nową muzykę, jak słychać, z mocno uczuciowo nacechowanymi dźwiękami i tekstami. A skoro minęła godzina 19.50, nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem.
1: Nie.
0: Ale minęła 19.50, tak? Ja i odzywa się już Kamil, to sprawdzimy, co dzieje się na drogach. Skoro wiemy, że na przykład w Filadelfii Argentyna nie remisuje, wygrywa cały czas 1-0 z Austrią.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy z przejazdem na autostradzie A2 w Wielkopolskiem między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na czas akcji służb wyciągają one ciężarówkę z rowu. Nie odwołano też utrudnień na trasie S3 między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedorac. W pobliżu Raculi na 198 kilometrze jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Tam zderzyła się ciężarówka z dwoma autami osobowymi. Nadal problemy też w Wielkopolsce na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. W pobliżu Szklarki Mieleńskiej, po tym jak zderzyło się dwie ciężarówki, nadal na 96 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Ruch naprzemienny z kolei na Mazowszu, na Krajowej 92, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. Te utrudnienia są w okolicach Nowych Osin, a wszystko po tym, jak na 521 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S2 w Warszawie.

0: między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 km przez kilka godzin jezdnia była zwężona po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką, ale od kilkunastu minut jedziemy tamtędy już całą szerokością jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Habemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: A Post Malone też występował w zbroi. Olka będzie miała sesję zdjęciową, a teledysk też będzie w zbroi, czy będziesz
1: nie
0: tylko
1: będzie
0: miała
1: teledysku.
0: Nie będzie teledysku. Ola już za kilka minut. Wracamy do rozmowy. Pozdrowienia dla Oli, całego PRK i najlepszego prowadzącego. O, zmyszło. O. Ole, podziwiam, że jeszcze ma czas na warzywa w ogródku i dziękuję za wynik meczu. Pozdrawia Tomek z Dużego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Tomku. I informujemy wszystkie słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, że minęła 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zawsze w Polskim Radiu Kierowców, także w trwającej audycji na luzie o pełnej godzinie, czyli właśnie teraz podajemy stan pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, to te brzegowe, graniczne, najwyższa w Kozienicach 26,7 stopnia, najchłodniej w Koszalinie w tej chwili. Jeżeli chodzi o odczuwalne, w Kozienicach 27, w Elblągu 14 stopni, odczuwalna najniższa temperatura w tej chwili. A w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie kraju początkowo miejscami duże. A jak będzie duże zachmurzenie, to i przelotne opady deszczu, a do tego jeszcze synoptycy przestrzegają przed burzami. Tamże, czyli na południowym wschodzie. Przed północą raczej powinny zanikać i opady, i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 10 mm, lokalnie nawet 20 mm na metr kwadratowy, a nad ranem miejscami na północy i południowym wschodzie kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No ale to trzeba mieć na uwadze, że jeżeli nad ranem będziecie się wybierali, a już będzie jasno, to mogą utrudniać przejazd mgły. Temperatura minimalna w nocy od 10 na północy, około 13 w centrum, do nawet 18 na Rzeszowszczyźnie. No ale nie będzie już tak jak dzisiejszej nocy, że były to temperatury tropikalne, nie spadały poniżej 20 stopni Celsjusza. Jutro trochę chłodniej w ciągu dnia, ale cały czas bardzo wysokie temperatury. O tym za godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Rozrusznik?
5: Jest.
4: Alternator?
5: Też.
4: Cewka, świece.
5: I oczywiście kij od szczotki.
4: No to co?
5: Ruszamy.
4: Już po raz czwarty Polskie Radio Kierowców startuje z wielką wyprawą maluchów.
5: W tym roku maluchy ruszają do Normandii, a wy oczywiście razem z nami.
4: Potem trasa po Polsce, lato z

0: Radiem wakacyjny klimat i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych.
1: Codzienne relacje, wrażenia, emocje i przygody i oczywiście awarie na antenie od 28 czerwca.
0: Zapraszamy Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
3: Ola Borak jest dzisiejszą gościnią w Na Luzie, które przygotowali i prowadzę ja, Zbyszek Zegler, a przygotowaliśmy w składzie Aleksandra Jasińska, Ewelina Dobrzyńska i Kamil Olak, który już za 7 minut i troszkę będzie podawał kolejny raport z dróg. Możecie go współtworzyć, korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Zachęcam.

0: wolę, by to było tylko nasz.
1: 10 minut po godzinie 20, koniec przerwy na reklamę Kamila Piwota i Kamil Olak. Dzisiaj Kamilowie rządzą w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, przynajmniej w ciągu tej minuty, no dwóch, bo tyle mniej więcej będzie trwał serwis, który Kamil Olak zaprezentuje w tej chwili w Na Luzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trwają poważne utrudnienia na trasie S3 w województwie lubuskim między węzłem Zielona Góra Południe a węzłem Niedorac w pobliżu miejscowości Racula. Na 198 kilometrze ciężarówka zderzyła się z dwoma autami osobowymi. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Trudno jest to miejsce objechać. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest zjazd na wysokości miejscowości Niedorac na drogi lokalne i podróż przez Barcikowice, a następnie drogą wojewódzką numer 283 do Zielonej Góry. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Na 138 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona na czas akcji służb. One próbują wyciągnąć ciężarówkę z rowu. W Wielkopolsce nadal są problemy na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno. W pobliżu Szklarki Mieleckiej zderzyły się dwie ciężarówki i nadal jezdnia w kierunku Warszawy na 96 kilometrze jest zwężona. W województwie mazowieckim problemy są na drodze krajowej numer 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu miejscowości Nowe Osiny zderzyły się dwa auta osobowe i na 151 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast wielogodzinne utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Ursynów Zachód a węzłem Puławska. Na 470 km

0: kilometrze. Znów do dyspozycji są wszystkie pasy jezdni. Na ta była wcześniej zwężona po zderzeniu auta osobowego i ciężarówki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Argentyna cały czas gra z Austrią i cały czas jest 1-0. A u nas cały czas w studiu jest Ola Borak, która pod pseudonimem Olka, to nie pseudonim, no twoje imię po prostu. Funkcjonujesz już od jakiegoś czasu, ale miałaś też ten projekt Nastroje. To znaczy tworzyliście razem. Tak trochę przeszliśmy do porządku dziennego, prześlizgnęliśmy się do twórczości solowej, ale dlaczego już nie jesteście Nastroje? Ich Troje cały czas działa, a Nastroje co?
3: Ich Troje zmienia skład, a my nie chcieliśmy.
2: Aha.
3: Nastroje po prostu się w taki dość naturalny sposób rozeszły. Myślę, że wiele zespołów zderza się z tą ścianą praktyki, jak okazuje się, ile pracy trzeba włożyć, takich po prostu roboczo godzin, żeby projekt się rozwinął. Ja bardzo chciałam dalej intensywnie działać i chciałam na to poświęcać więcej czasu, więcej zasobów.
2: A nie wszyscy w
3: troszkę zespole. Może bardziej dla przyjemności, mniej ciśnięcia. No i po prostu gdzieś tam się tak, rozminęliśmy zawodowo, bo też każdy z nas na różnych polach jest też mocno zawodowo zaangażowany w swoje rzeczy. O ile ja chciałam bardziej stawiać na muzykę, o tyle chłopaki w swoich zawodach mocniej stąpali. I tak po prostu się naturalnie
2: rozeszło. To posłuchajmy teraz Miley Cyrus najnowszej. Kojarzysz tę piosenkę z Brittany Howard z Diabeł ubiera się u Prady, Walk of Fame?
3: Nie.
2: Posłuchaj, bo jest naprawdę, i drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Radia Kierowców, to jest taka Miley Cyrus, na którą czekałem od momentu, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ją jako Hannah Montana. Yeah.

0: 18 minut po godzinie 20. Ola Borak-Pietrzak jest dzisiaj gościnią w Na Luzie. Dzień dobry raz jeszcze, Olu. Dziękuję, że zdecydowała się zostać z nami. Jak piosenka Miley Cyrus i Brittany Howard? Udana, prawda? Czy to jest kierunek, który jest ci po latach bycia świadomą artystką bliższy niż poezja, od której zaczynałaś? Poezja śpiewana, takie bardziej artystowskie podejście do tworzenia, do muzyki?
1: Tak, wiesz, tu jest taki dysonans w moim przypadku. Mąż zawsze się ze mnie śmieje, że ja w swoich tekstach zawsze tutaj próbuję zawoalować jakiś ten podtekst czy coś takiego, ale w domu jak trzeba włączyć karaoke i pośpiewać, to ja lecę po prostu z tymi najbardziej znanymi popowymi hitami.
0: No niektórzy mówią o tym, że to jest guilty pleasure.
1: Dokładnie to.
0: Trzeba gdzieś tam dać ujście tej prostocie, ale w prostocie siła. Ty bardzo zdrowe masz podejście do życia, do tego, żeby ten slow life, to funkcjonowanie w oderwaniu od mediów społecznościowych, może nie bardzo, ale od tego zgiełku codziennego, to wprowadzasz w życie i chyba dosyć naturalnie ci to przychodzi.
1: W ogóle nienaturalnie. Powiem ci szczerze, że ja jestem osobą tak narwaną. Parę z ostatnio znajomych głosów mi powiedziało, że ja to na bank mam ADHD. Ale to jest coś, nad czym ja pracuję i dzisiaj na przykład miałam trochę gorszy moment w ciągu dnia, źle się poczułam, więc zatrzymałam auto, poszłam do kawiarni, przez godzinę piłam herbatę, nie patrząc w telefon, i poczułam się dobrze. Więc po prostu jestem już na tyle rozeznana w rozwiązaniach na swoje różne kłopoty, że umiem szybko po nie sięgnąć.
0: Mm-hmm. No ta świadomość to jest ważne, bo w natłoku różnych zdarzeń czasami nie
1: myślę,
0: wiadomo,
1: że dlatego
0: co zrobić,
1: ja jestem w stanie tyle rzeczy różnych robić i też nawet jeżeli mam jakiś gorszy moment, to nie trwa wiecznie, to nie trwa tydzień, to trwa kilka godzin.
0: Bo znajdujesz panaceum na to i rozwiązujesz problem. Jeszcze jednej szkoły twojej nie wymieniliśmy, a to jest dosyć ciekawa uczelnia, Pop Academy Baden-Württemberg, która zajmuje się kształceniem artystów popowych.
1: Tak.
0: No niby mezalias, niby wykluczające się pojęcia, ale niektórzy tak twierdzą. Ale przecież to popowi artyści są najbardziej popularni, jak sama nazwa wskazuje, pop. Czy w Polsce nie było możliwości uczenia się w takiej szkole?
1: Nie mamy wyższych studiów poświęconych muzyce popowej. Jeśli chce ktoś studiować wokal, to musi studiować jazz albo śpiew operowy. Mm-hmm. Jeżeli chce ktoś studiować songwriting, to musi wyjechać.
0: To do przemyślenia, bo bardzo dużo jest już szkół, studiów, które chwalą się tym, że są bardzo wszechstronne, ale jeszcze tego akurat nie można. Co ci dodało? Spotkałaś tam, nie wiem, kogoś, kto zajmuje się też śpiewactwem popowym, kogoś, kto podpowiedział rozwiązania, na które sama byś nie wpadła? Coś ci to dało, poza tym, że możesz
1: odhaczyć w CV? To był dla mnie bardzo dobry kurs. To był dla mnie bardzo ciekawy kurs. Przede wszystkim dlatego, że on był typowo songwriterski, czyli każdy z nas miał zajęcia z akompaniamentu, z pianina. Ja się tam naprawdę dużo nauczyłam takich łopatologicznych rozwiązań, po prostu, które są potrzebne, żeby coś skomponować. Nie musisz być wielkim pianistą, żeby to zrobić.
0: Były ale co zajęcia... powiedział ci na przykład wykładowca w którymś momencie, co zrobić, żeby piosenka była bardziej catchy, albo żeby bridge był bardziej przykuwający uwagę, tak?
1: Zajęcia z pisania topline'ów i tekstów mieliśmy z songwriterką Aurory.
0: Okay.
1: Na przykład, więc to jest naprawdę europejska, jak nie światowa, klasa. Mhm. I to były naprawdę same dobre porady. Do tej pory sobie je często powtarzam.
0: Zaraz będziemy mogli sprawdzić, bo możemy tańczyć, usłyszymy za chwileczkę, ale jeszcze wracamy.

0: Wracając do samochodów. Honda CR-V to jest klasyczny SUV, ale zdawałaś prawo jazdy na klasycznym hatchbacku. Czy jest jakieś nadwozie takie, które teraz z perspektywy już doświadczeń myślisz, że no, może być następnym w twoim garażu samochodem takim poza samochodem rodzinnym, coś takiego dla zabawy? Czy to by mogło być bardziej coupé, czy to bardziej cabrio, czy w ogóle nie ma to dla ciebie znaczenia?
1: To zależy od moich wyobrażeń na temat mojego miejsca zamieszkania. Myślę, że w tym momencie, kiedy nie mam wyasfaltowanej drogi do mojego
0: aż
1: domu,
0: tak.
1: No tak. To przydałoby mi się coś z wysokim zawieszeniem, coś terenowego i dlatego też...
0: No ta CR-V chyba jest tam lekko podniesiona.
1: Tak, tak, tak. Tylko, że ja mam ten samochód 3 tygodnie. Ach. Więc to jest nowość u mnie w garażu.
0: A co było wcześniej? Czym
1: ten Mercedes 16-letni B-klasy, no.
0: No to nie, to on nie jest za wysoki.
1: No nie jest. Mamy i progi zwalniające, i dziury, i brak asfaltu, więc zdarzyło mi się tam ostro zahaczyć czymś, ale dzięki temu wiem, gdzie jest misa olejowa, jak trzeba jeździć, żeby jej nie urwać.
0: No tak. To może w takim razie jakiś taki większy Jeep albo Land
1: Cruiser.
0: Monster
1: Truck.
0: No aż tak, to wiesz, później problemy z zaparkowaniem.
1: SUV to jest co najmniej to, czego potrzeba, żeby gdzieś tam u nas bezpiecznie jeździć. I to jest dla mnie nówka sztuka, więc nie zabrnęłam myślami jeszcze aż tak daleko, żeby coś tam kolejnego planować. Natomiast jak jeżdżę na wakacje, to z mężem lubimy, czy to teraz już malucha wozimy, więc już nie wypożyczamy cabrio, ale zdarzało nam się.
0: O, fajnie. Wiatr we włosach to podstawa. Mówię to ze świadomością, że w brodzie też może pohulać. Możemy tańczyć. Utwór, który pewnie będzie nam towarzyszył ze względu na czas trwania. Jak się robi niespełna dwuminutową piosenkę i wszystko w niej jest?
1: Szybko.
0: Szybko. A to właśnie myślałem, że to była bardzo ciężka orka, żeby z kompozycji, która gdzieś tam na początku miała 5 minut, zrobić taką kompaktową niespełna dwuminutówkę, a to nie.
1: Ja lubię formę piosenkową i uważam, że to jest jej wdzięczność, że w krótkim czasie można dużo zawrzeć, więc na siłę tych swoich piosenek nie wydłużam.
0: No tak, ale czasami jest tak, że one same z siebie na początku są długie, a wymogi dzisiejszych realiów mediowych, medialnych powodują, że się skraca. No kiedyś pamiętam, że...
1: Ja wszędzie intro ucinam.
0: Aha. No wiesz, można, natomiast czasami, szczególnie jak już się jest pianistą, wpadnie ci jakiś motyw, który chcesz, żeby wprowadzał w klimat utworu i żal wyrzucić. Ucinasz. Okej, dobra, bez sentymentów. Posłuchajmy, możemy tańczyć. Olka w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Martha Reeves and the Vandals, Jimmy Mack za nami, 20:30 na zegarach. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, no mistrzem świata jest Kamil Olak i po prostu teraz to udowodni, prezentując po mistrzowsku raport drogowy. A jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to cały czas Argentyna z Austrią wygrywa 1-0 i mamy 67. minutę meczu, więc dzieje się. A naprawdę to dziać się będzie po serwisie Kamila, jak wrócimy do rozmowy z Olką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uspokoił się ruch w największych miastach naszego kraju i dookoła tych miast, także w aglomeracji warszawskiej na niemal wszystkich trasach jest naprawdę spokojnie. Wyjątkiem jest Krajowa Siódemka przy wjeździe do miasta. Niewielki korek jest w Łomiankach i na wysokości Młocin. Wyjazd natomiast ze stolicy w kierunku Trójmiasta przebiega w pełni sprawnie. Zaglądamy na północ, w okolicach Trójmiasta i w samym Trójmieście także spokojnie. Nawet autostrada A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa nie powinna nam przysparzać większych problemów z płynną jazdą. Trwają natomiast problemy na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. Na 64. kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Wciąż problemy też na krajowym 60C3 w Podlaskiem na wysokości Zambrowa. Na 168 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Droga jest zablokowana i wytyczono objazd ulicami Zambrowa. Trwają też problemy na trasie S3 między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedorad. W pobliżu Raculi ciężarówka zderzyła się z dwoma autami osobowymi. Droga była zablokowana na 198 kilometrze w kierunku Zielonej Góry, ale kilka minut temu wznowiono ruch i odbywa się on tylko jednym pasem, ale się odbywa. Jeszcze województwo mazowieckie. Tu nadal są problemy na drodze krajowej nr 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu

0: Nowych Osin zderzyły się dwa auta osobowe i na 521 kilometrze poruszamy się na przemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg oraz na trasie S8 w województwie wielkopolskim, także między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której dzisiaj goszczę Olę Borak. Olu, mam taki cytat z informacji prasowej do twojej twórczości. W większości piosenek można doszukać się, twoich piosenek, dźwięków otoczenia, takich jak szum ulic, reakcje ludzi, których celem jest zbliżenie się do codzienności słuchacza i ułatwienie mu wczucia się w klimat. To są nagrania z jakichś banków dźwięków, czy to są wygenerowane komputerowo, czy nagrane...
3: To są sample.
2: Sample. No. Czyli to nie jest tak, że na gitarze próbujesz tam pszczółkę, czy...
3: Nie, to jest autentycznie jakieś tam...
2: Wplatane
3: są takie dźwięki ludzkie, ani nie wygenerowane, ani nie wygrane, po prostu
2: świetny
3: ludzkie.
2: Świetny pomysł. To Beatlesi tam od czasu do czasu wymyślali jakieś pojedyncze historie, natomiast no, generalnie to takie mini słuchowiska to rzadko się zdarza. W sensie,
3: powiem ci szczerze, że zastanawiam się, czy ktokolwiek to słyszy. Mm-hmm. Bo to nie jest też tak, że cię to tam, wiesz, sieknie nagle czyś śmiech.
2: Ja nie ukrywam, że nie zauważyłem. No upewniam się.
3: Tak. No wplatamy to.
2: Okej. Okay. To w każdej piosence jest?
3: No w tych, co słuchaliśmy, tak.
2: Okej.
3: Okay. I to... w tych tegorocznych też.
2: Mm-hmm. To będziemy musieli posłuchać w Radiu Kierowców jeszcze parę razy, żebyśmy się utwierdzili w przekonaniu, że rzeczywiście. Zastanawiam się, bo rozmawialiśmy już o wszystkim właściwie, co wiąże się z tworzeniem i później z wydawaniem tej muzyki, łącznie z tym, że będziesz w zbroi, ale o jednej rzeczy nie rozmawialiśmy, a na podstawie twoich doświadczeń myślę, że możemy już spróbować to ustalić. Czy masz wrażenie, że lepiej ci się śpiewa w kameralnych warunkach, z tego, z czego wyrosłaś, w klubiczku jakimś, może nawet zadymionym, chociaż teraz raczej mało prawdopodobne, chyba że dymy są z maszyny, tej, co przerabia olej na dym. Czy takie jak męskie granie, gdzie masz 1000, 2000, 5000 ludzi pod sceną, jest ta energia, wymiana energii i to cię bardziej nakręca, powoduje, że lepiej się czujesz na scenie?
3: Ja mam takie spostrzeżenia, że najwięcej tej wymiany energii mam na tych kameralnych wydarzeniach.
2: Jednak.
3: Bo patrzysz wtedy konkretnym ludziom w oczy.
2: Mm-hmm. A robisz to? Patrzysz ludziom w oczy w trakcie?
3: Tak, a jak ktoś rozmawia, to już tak patrzę.
2: Wtedy ten miecz.
3: Dokładnie.
2: Za zbroi się
3: więc
2: pojawia.
3: Mi się wydaje, że tak energetycznie te małe wydarzenia to są takie miejsca, gdzie faktycznie można jakąś relację większą z fanami zbudować. Na większych wydarzeniach, gdzie jest na przykład ciemno, gdzie świecą ci światła w oczy, gdzie masz słuchawki w uszach wygłuszające i odsłuchy, tej relacji nie zbudujesz. Więc może energia tu ci się udzielić i jak na męskim graniu po prostu wydałam z siebie dźwięki, usłyszałam, że ileś tam tysięcy ludzi ten dźwięk słyszy, to faktycznie przeszył mnie dreszcz, ale to była taka, wiesz, euforia, radość, że to jest takie głośne i tak przeszywające, ale ta energia od tłumu jakby mniej mi się udziela niż na takich bardziej bliskich spotkaniach.
2: Mm-hmm. No dobrze, to gdzie cię będzie można zobaczyć, bo powstają nowe utwory, masz już około 30 kompozycji, więc spokojnie możesz sobie zagrać koncert jakikolwiek bądź, co ci tam przyjdzie do głowy. Kiedy cię będzie można i gdzie zobaczyć na żywo?
3: To są rzeczy, które planuję dopiero na przyszły rok.
2: Mm-hmm.
3: Teraz już wymieniłeś 1000 rzeczy, które robię. Nie chciałam sobie dodawać kolejnej.
2: Mm-hmm.
3: Więc na razie skupiałam się na tym, żeby tą muzykę dokończyć, materiał na album, żeby to wszystko wyprodukować, żeby to
2: jest
3: wszystko...
2: Jest sens w ogóle wydawać album? Jako gadżet chyba, nie? Aha, jak będziesz koncertowała, to żeby coś tam ludziom dać, no tak.
3: Nie, bardziej wiesz, nawet po prostu dla siebie jako taki cel, żeby mieć kamień milowy, do którego się dąży i od którego się później można odbić.
2: No bo to też dodatkowa robota, no przecież trzeba zrobić okładkę, trzeba, no to jest bardzo dużo, jeżeli fizycznie ma wyjść, bo ma wyjść też...
3: Nie myślałam o tym.
2: Aha,
3: zobaczymy, czy będzie potrzeba. Na pewno nie będę tego robić na siłę, żeby sobie podtrzymać płytę w ręku.

0: dźwięku. Ale na pewno chciałabym te swoje rzeczy w album zamknąć, bo mam na to jakąś tam koncepcję, którą chciałabym zrealizować.
1: No żebyś później nie żałowała, nie wydasz i nie no będzie właśnie następnego nie szkoda.
0: No dokładnie.
1: Dlaczego ci nie szkoda?
0: Nie szkoda mi odpuszczania rzeczy, które mi nie służą. Nie tkwię w relacjach, w sytuacjach, które po prostu mnie nie budują. Jak tylko się zorientuję, że coś mi nie służy, to staram się to zamknąć.
1: Nie szkoda ci introdukcji w piosenkach? Ciachasz jak leci? No dobrze, ja się zastanawiałem nad tym, bo piosenka mocno inspiruje do tego, zachęca do tego, żeby sobie zadać pytanie, czego mi nie szkoda. I powiem ci, że chciałem ci podziękować za to, bo to jest bardzo ważne, żeby zatrzymać się i zadać sobie pytanie, czego mi nie szkoda. I właściwie to można by było całą litanię ułożyć, każdy będzie mógł sobie to zrobić samodzielnie, a my teraz z Olą posłuchamy najnowszej piosenki. Ona miała dopiero co, 10 dni temu,
0: tak,
1: premiery. Jaki odzew społeczeństwa?
0: Bardzo pozytywny. A w ogóle te single w tym roku są fajnie przyjęte. Jestem bardzo zadowolona.
1: No to trzymamy kciuki. Ja też mam nadzieję, że uda ci się zrealizować wszystko, co zamierzyłaś. Bardzo dziękuję, że przyszłaś do nas, do Na Luzie. Mam nadzieję, że też zrealizujesz swoje marzenie motoryzacyjne. To będzie jakiś duży,
0: jeszcze
1: terenowy...
0: Jeszcze chwila, daj mi jeszcze chwilę.
1: Dobrze, dobrze. W każdym razie wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
1: Aleksandra Borak-Pietrzak dzisiaj była w Na Luzie i oto jej piosenka na zwieńczenie naszego spotkania. Nie szkoda.

0: Pablo Paweł po mistrzowsku połączył swoje literackie zamiłowania z muzyczną wiedzą i umiejętnościami. Pablo Paweł, czyli Paweł Sołtys. Polecam wszystkie jego tomiki. No poezji nie ma jeszcze, ale prozy naprawdę fajne. No i piosenki jako Pablo Paweł też. Minęła 20:50. Kamil Olak już jest w studiu, patrzy na mnie patrzącego na telewizor, w którym Argentyna
1: mogę
0: cały
1: powiedzieć?
0: Czas...
1: Mogę powiedzieć? Mogę?
0: Tak, powiedz.
1: 1-0.
0: Yes! Argentyna wygrywa cały czas z Austrią. Wkręcasz się, no, zaczynasz łapać wakcyna.
1: A pamiętasz, że mi obiecałeś frytki belgijskie?
0: Tak, tylko że wtedy Belgowie niestety, ale nie dowieźli. Ach, i...
1: No, to pamiętasz wszystkie okoliczności.
0: Pamiętam też,
1: tego,
0: że w zaistniałej wieczora, sytuacji
1: no, nine.
0: Po prostu. 87. minuta
1: a to
0: meczu.
1: Teraz Austria, to może jak wygra Austria, to co mi zaproponujesz?
0: Sznycel.
1: O, sznycel. Tak. Albo strudel z jabłkami.
0: Ale jestem spokojny. Jestem spokojny. A argentyńskiej wołowiny nie mamy, więc nie poszalejemy. A wygląda na to, że raczej ten wynik dojedzie do końca. 1-0 Argentyna wygrywa z Austrią. Przypominamy, że Leo Messi nie strzelił karnego. I przypominamy, że już 9 minut przed godziną 21, więc sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na A4 wciąż utrudnienia w województwie dolnośląskim między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. Na 64. kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Trasa S3, województwo lubuskie. Tutaj kłopoty trwają między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedorac. Na 198. kilometrze po wypadku podróżujemy w kierunku Zielonej Góry jednym pasem. Ciężarówka zderzyła się tam z dwiema osobówkami. To dobra informacja, bo wcześniej droga była całkowicie zablokowana. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu, na krajowej 90C2 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin poruszamy się naprzemiennie. Wszystko po tym, jak na 521 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. A ja przypomnę, że poprawiła się znacząco sytuacja w Wielkopolsce, bo odwołano utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg.

0: oraz na trasie S8 w tym samym województwie między węzłem Sycufę Wschód a węzłem Kępno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7,5 minuty pozostaje do godziny 21. Pamiętacie, jak jakiś czas temu pojawiła się informacja, że będzie jednak kontynuowany projekt, znaczy nie będzie kontynuowany projekt elektrycznego samochodu, który miał być jakiś czas temu i miał się nazywać Izera, tylko jest nowy projekt i nowa nazwa. To już wiadomo, jak się będzie nazywał ten samochód, który być może wreszcie powstanie i będzie polskim elektrykiem. O tym po godzinie 21, bo już jesteśmy bardzo blisko 9 wieczorem i także po godzinie 21 zapowiedź meczu, który będzie o 22 i podsumowanie tego, który trwa. Argentyna cały czas z Austrią wygrywa 1-0, ale my teraz bardziej się będziemy przyglądać temu, co w muzyce. BRK tworzy tak na pograniczu hip-hopu i popu i jego obłok jest naprawdę bardzo, bardzo interesującą propozycją na tegoroczne lata. Posłuchajcie.

0: No i mamy pełną rehabilitację Messiego zaniestrzelonego karnego. W doliczonym czasie gry w 95, właściwie 96 już minucie 2-0 dla Argentyny. Oczywiście strzela Lionel Messi. Raczej w tym meczu już się nic więcej nie wydarzy, bo kończy się doliczony czas, więc możemy przyjąć. Aha, przede wszystkim on się odbywał w Dallas, a nie w Filadelfii. W Filadelfii za godzinę zaczną grać Francuzi z Irakijczykami. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy dzisiejszy mecz, to zdaje się, że Argentyna z Austrią już wszystko, co miała pokazać, pokazała. Minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, w której jak zawsze o pełnej godzinie, tuż po 21:00 stan pogody. Najcieplej nieustająco w Kozienicach, 26,5 stopnia Celsjusza. To jest południe mazowieckiego województwa. Najchłodniej w Elblągu, 15,4 stopnia. Jeszcze 2-3 tygodnie temu byśmy się cieszyli z takiej temperatury, nawet jakby ona była najwyższa o 21:00, a dziś to jest najniższa temperatura właśnie o tej porze. Co do jutrzejszego dnia. Zachmurzenie jutro małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu lub burze, czyli w owym właśnie południowym wschodnim fragmencie naszego kraju. Temperatura maksymalna jutro od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie, czyli temperatury będą niższe niż dziś, ale na weekend synoptycy prognozują nawet 35-38 stopni. Co do jutrzejszego dnia, chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni, wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, czyli trochę silniejszy od słabego, i powieje wszędzie, bez względu na to, czy będzie słaby, czy umiarkowany, z północnego zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 21:00. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze bardziej cieszę się, że jesteśmy razem w audycji Na Luzie i z tej radości aż powiem, że realizujemy ją w składzie. Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Kamil Olak już za chwilę będzie raportował z dróg. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i do 22:00 jedziemy razem. Razem też z Chrisem Cornellem i chłopakami z Rage Against the Machine, którzy wspólnie tworzyli zespół Audioslave jakiś czas temu.

0: Dokładnie 10 minut po godzinie 21. No muszę to powiedzieć, naszych biją na Mistrzostwach Świata. Mirosław Kloze już nie ma rekordu 17 goli. Największej ilości 16 goli, największej ilości goli strzelonych na Mistrzostwach Świata, ponieważ meczem z Austrią Messi ustanowił nowy rekord. 18 już ma strzelonych goli, a przecież to dopiero początek, faza grupowa Mistrzostw Świata. Co się będzie działo dalej? Jak Argentyna będzie dalej strzelała? Wielkiego fana piłki nożnej nie będę o to pytał w tej chwili.
1: O, ja widzę, że nici ze strudla i ze sznycla. No dobra.
0: Tak, 2-0
1: Argentyna.
0: Argentyna wygrała. W każdym razie dobrze, że zaczynasz się wkręcać. Kamil Olak.
1: To tylko dla ciebie.
0: Na maksa wkręcony też w sytuację drogową w naszym kraju.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Krzywa a węzłem Jadwiszyn, a to oznacza, że na 64 kilometrze w kierunku Zgorzelca podróżujemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Trwają natomiast problemy na trasie S3 między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedoraz w pobliżu miejscowości Racula. Ciężarówka zderzyła się z dwoma autami osobowymi. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry najpierw była zablokowana, ale teraz już na 198 kilometrze przejazd odbywa się jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień w województwie podlaskim na krajowej 63 w Zambrowie. Nadal obowiązuje objazd przez ulicę miasta. Droga jest bowiem zablokowana na 168 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Cały czas problemy z przejazdem także na Mazowszu, na krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin zderzyły się dwa auta osobowe i ruch naprzemienny obowiązuje cały czas na 521 kilometrze. No ja przypomnę te dwie dobre informacje. Objazdy Wielkopolski. Bez przeszkód przejedziemy już autostradą A2 między węzłem Nowy Tomyśl a węzłem Bóg. Skończyły się bowiem problemy na 138 kilometrze, podobnie jak na trasie S8 między węzłem Syców Wschód a węzłem Kępno przez Szklarską Mielęcką. Na 96 kilometrze podróżujemy w obu kierunkach wszystkimi pasami jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No jak tam obstawialiście? Skoro nie Izera, to że jak będzie się nazywał ten polski elektryczny samochód? Za chwilę powiem, na czym stanęło, jaka oficjalnie nazwa została zaprezentowana dzisiaj i mam nadzieję, że prace teraz już ruszą naprawdę bardzo, bardzo intensywnie nad tym polsko-tajwańskim elektrykiem. 13 minut temu minęła godzina 21, słuchacie PRK

0: punto.
1: Prawie 20 minut temu minęła godzina 21. No, zmierzmy się z tym. Jak będzie się nazywał nowy polski samochód elektryczny? Ta-dam! Polon! To proponowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nazwa marki polskich samochodów elektrycznych. Mają być one produkowane we współpracy z tajwańską firmą Foxconn. Fabryka spółki Electromobility Poland w Jaworznie ma zostać uruchomiona w 2029 roku i wypuszczać na świat 3 modele samochodów elektrycznych. Premier Donald Tusk zapowiadał, że projekt Izera zapowiedziany w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie będzie kontynuowany, więc wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros zwraca uwagę, że przy produkcji samochodów elektrycznych najważniejszy jest stabilny partner technologiczny, no ale nazwa pojazdu będzie miała znaczenie przy tworzeniu strategii marketingowej.
2: Zaproponowałem, żeby tą nazwę bardziej spolszczyć, bo to przecież będzie ten samochód nie tylko na rynek polski, ale na rynek europejski. W nawiązaniu do Poloneza, być może w nawiązaniu do pierwiastka, który odkryła pani Kiri Skłodowska, no to może to Polon. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby powstał ten samochód, a nazwa oczywiście nie jest to kwestia wtórna, ona jest bardzo ważna, ale na koniec będzie musiała być wybrana.
1: Początkowo z polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie ma wyjeżdżać 100 tysięcy samochodów rocznie, ale projekt docelowo zakłada produkcję nawet 400 tysięcy pojazdów rocznie, więc rzeczywiście nazwa musi być taka, żeby wszyscy na świecie mogli sobie swojego Polona kupić. No, przy 400 tysiącach samochodów rocznie naprawdę mocarstwowe plany. Nazwa, jak słyszeliśmy, nie ostateczna jeszcze, ale rzeczywiście no, mocno kojarząca się z Polską. Ciekawe, co Tajwańczycy na to, czy nie będą chcieli tam dodać czegoś od siebie, ale to można dodać TX i już będzie Polon TX godził obie nacje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W 2029 ma się zacząć produkcja. Oby.

0: Buzzcocks, wielkobrytyjski punk z lat 70. towarzyszył nam przez najbliższe, przez ostatnie kilka minut, a przez najbliższe będzie nam towarzyszył Kamil Olak z raportem drogowym, ponieważ minęła godzina 21.30, a słuchacie Polskiego Radia Kierowców, więc jedno z drugim nie może innego skutku przynieść.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od przypomnienia pozytywnej informacji z Dolnego Śląska. Odwołane zostały utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. Na 64 kilometrze wszystkie pasy w kierunku Zgorzelca są dostępne. Jeden z nich był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Utrudnienia trwają natomiast w Lubuskiem na trasie S3 między węzłem Zielona Góra Południa a węzłem Niedorac. W pobliżu miejscowości Racula ciężarówka zderzyła się z dwiema osobówkami i problemy są na 198 kilometrze, ale dużo mniejsze niż dwie godziny temu, bo droga najpierw była zablokowana, a od prawie godziny wznowiono ruch jednym pasem. Cały czas problemy są też w Mazowieckiem na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W pobliżu Nowych Osin zderzyły się dwa auta osobowe i na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Trudna sytuacja nadal na Podlasiu, na Krajowej 63 w Zambrowie. Droga jest zablokowana na 168 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i obowiązuje objazd ulicami miasta. Od dwóch godzin trwa remont na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Drogowców spotkamy na węźle Myślibórz i tam jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 90 km na godzinę. Taka sytuacja potrwa do 26 czerwca. Krócej, bo do jutrzejszego poranka ekipy pracują na drodze krajowej numer 35 w dwóch miejscach, na wysokości Bielan Wrocławskich i na obwodnicy Tyńca Małego. W obu tych miejscach wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak wam się podoba nazwa tego nowego elektryka polskiego, który za 3 lata ma być już produkowany? Nazwa to ściema Bajera zamiast Izera. Ktoś z Płocka napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jeżeli macie bardziej konstruktywne jeszcze przemyślenia, to bardzo proszę. Można też zgłaszać cały czas kontrpropozycje, bo to jest tylko propozycja ministerstwa, a nie wiążąca ostateczna decyzja. Więc skoro jeszcze nie został zaprojektowany, skoro nie został jeszcze wyprodukowany, to myślę, że możemy się cały czas bawić w wynajdywanie nazwy, która na razie przez Ministerstwo Infrastruktury została zaproponowana jako Polon dla polskiego samochodu elektrycznego, a jak będzie ostatecznie, no to może między innymi od was zależeć, drogie

słuchaczki, drodzy słuchacze Radia Kierowców, którzy możecie skorzystać z aplikacji Polskie Radio Kierowców i zaproponować alternatywne rozwiązanie, alternatywną nazwę dla polonu takiego samochodu, nie tylko elektrycznego, ale i trochę radioaktywnego.

0: Za 19,5 minuty będzie godzina 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. I temat taki trochę... Jeśli pamiętacie przynajmniej kilka scen z filmu Drogówka Smarzowskiego, to nie będziecie zszokowani tą wiadomością. Otóż udało się ustalić, który to policjant drogówki z Człuchowa wyprzedzał na trzeciego na drodze krajowej numer 20 pod Kościerzyną. Nagranie z tego niebezpiecznego zdarzenia opublikował portal piracidrogowi.pl. Na filmie widać, jak policyjna kija bez użycia sygnałów uprzywilejowania wyprzedza kolumnę pojazdów, co spowodowało, że żeby uniknąć zderzenia, kierowca jadący sprzeciwka musiał zjechać na pobocze. Sprawą zajęli się policjanci z Kościerzyny, którzy ustalili, że radiowozem kierował 20-letni zaledwie funkcjonariusz z powiatu człuchowskiego. Mówi aspirant sztabowy Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.
1: W związku ze stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusz został ukarany mandatem karnym oraz przypisano mu 10 punktów karnych. Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie wobec funkcjonariusza zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne przewidziane obowiązującymi przepisami.
0: Jak ustaliło Polskie Radio Gdańsk, policjant został ukarany, tak jak słyszeliśmy, mandatem, ale naszym kolegom z Radia Gdańsk udało się ustalić, że w wysokości 1300 zł, czyli zgodnie z taryfikatorem. Za 18 minut będzie 22.

0: Słynne szkoda, że państwo tego nie widzą, jak Kamil Olak wycinał chałupce do piosenki zespołu Golec Orchestra. Naprawdę,
1: Nie ujdzie twojej uwadze, Zbyszku, nic. No dobrze.
0: Minęła godzina 21.50. Ostatni serwis drogowy dziś w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Wielkopolsce na krajowej 92 między Koninem a Kołem. Na 301 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i droga została zablokowana. Obowiązują objazdy drogami lokalnymi. Trwają też problemy na trasie S3 w województwie lubuskim między węzłem Zielona Góra Południe a węzłem Niedorac. Po tym jak w pobliżu Raculi ciężarówka zderzyła się z dwiema osobówkami, jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zwężona. Na 198 kilometrze teraz ruch odbywa się jednym pasem, a to dobra informacja, bo jeszcze godzinę temu trasa była zablokowana. Nie odwołano też utrudnień w Podlaskiem na krajowej drodze numer 63. W Zambrowie ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i droga jest zablokowana na 168 kilometrze. Obowiązuje objazd ulicami Zambrowa. I jeszcze województwo mazowieckie. Tu utrudnienia nadal na drodze krajowej numer 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kałuszynem. W Nowych Osinach zderzyły się dwa auta osobowe i z tego też powodu nadal na 521 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Olka, czyli Ola Borak-Pietrzak z nową piosenką Nie Szkoda, między innymi gościła dziś w audycji Na Luzie. Między innymi z tą piosenką posłuchaliśmy też i innych. Aleksandra Jasińska jest wydawczynią dzisiejszego, kończącego się właśnie Na Luzie. Ewelina Dobrzyńska po mistrzowsku realizuje tę audycję. Kamila Olaka słyszeliście przed chwileczką, jak nadawał raporty z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam w środę po 18. Stay.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Lecz los się odwrócił, nie chciał znać nas więcej. Popadła w chorobę,

coraz to bielsza i bielsza się staje. Ja pragnę, by żyła.

oczyma innymi już na mnie spozieram. Tak wampirem zostałem, krwi co noc pożądam. Razem z ukochaną do wiosek zaglądam. I chociażby ryglem

własnemu szaleństwu w dzień się oddawali. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony, kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony.

Chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje. Na stacjach krwiodawstwa nadawców spoglądam.

Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwieram.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

nie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.